Byłem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj, jak zwykle, czas na różne ćwiczenia buzi i języka. Wszystko po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Proponuję, żebyśmy porozmawiali o dwóch głoskach, które wymagają pracy języka. A ściślej rzecz biorąc, pracy tej części języka, którą się dotąd nie zajmowaliśmy. Chodzi o środek języka, taką ważną masę środek języka. Żeby się tym językiem zająć, musimy się dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak, oczywiście, 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz nabieramy jeszcze więcej powietrza i potężnie ziewamy. Nie ma niczego lepszego niż ziewanie. To jest moje ulubione ćwiczenie, ziewanie. A teraz już możemy ćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak jakbyśmy komuś chcieli pokazać język, ale nie robimy tego do kogoś, tylko robimy to dla siebie. Czyli wysuwamy język jak najdalej, a potem chowamy go jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Potem ruszajcie językiem na boki, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Najpierw ruszajcie tak językiem w środku buzi, a potem wysuńcie język z buzi, czyli na zewnątrz, i ruszajcie nim w powietrzu, jak wahadłem. Teraz naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem, czyli uderzamy nim o podniebienie. Tutaj też możecie sobie manipulować językiem i różne kląskanie, czyli różny stukot kopyt konika wam wychodzi. Teraz przyszedł czas na parskanie. To też jest świetne ćwiczenie, dzięki któremu możecie rozruszać wargi i przygotować

cię do dalszych działań. A te działania są takie. Najpierw na przemian otwieramy jak najszerzej buzię, tak jak do głoski A, a potem ściągamy wargi w dziubek, tak jak do głoski U. I na przemian jak do głoski A, jak do głoski U. Zróbcie to bezgłośnie 5 razy, a potem głośno 5 razy. Jeżeli będziecie to robić naprawdę dobrze, głośno, to przy okazji wyjdą Wam przy tym głoski A, U, A, U, A, U. A teraz coś nowego. Wyobraźcie sobie, że macie w buzi cukierek lub inną rzecz słodką, dobrą, ale twardą, a przy tym lepiącą się. Naśladujcie językiem ruchy, które trzeba wykonać, gdy się ciamka cukierek. To są takie ruchy i taki dźwięk przy tym powstaje. Ciamkajcie bez opamiętania. To naprawdę świetnie Wam rozrusza język, zwłaszcza tę jego środkową część. I gdy to wszystko już zrobicie, czas na nasze głoski, na nasze dzisiejsze głoski, czyli ś oraz ź. Co się dzieje, gdy te głoski wymawiamy? Otóż cały język, caluteńki, podnosi się, czyli idzie do góry i robi się taka dziurka, szczelina, przez którą wydmuchujemy powietrze. Żeby dokładnie poczuć, która część języka się podnosi, wymówcie najpierw ś, a potem sz. Czujecie? Najpierw, czyli przy głosce ś, podnosi się środek języka, zresztą w słowie środek też jest głoska ś, a potem, gdy wymawiacie sz, podnosi się przód języka. A teraz wymawiajcie naprzemiennie ś. Czy łatwo przyszło Wam zamienić ś w ź? Łatwo, prawda? Ciekawa jestem, czy czujecie, co się zmienia, gdy wymawiacie ź. Połóżcie palce na gardle i gdy mówicie ź, to na pewno czujecie, że gardło się Wam rusza, drży, wibruje, prawda? Właśnie, czasami głoski ś i ź, które już wiecie, czym się różnią, czasami one zmieniają znaczenie wyrazów. Na przykład misia, mizia, misia, mizia. Misia to albo forma słowa miś, na przykład gdy mówimy nie ma tutaj mojego misia, albo też misia to jest zdrobnienie imienia Michalina. To wiecie. A czy znacie słowo mizia? Co to znaczy mizia? Oczywiście, mizia to znaczy gilgocze. Na przykład miziać można kogoś piórkiem i to wtedy łaskocze. Jeśli ktoś ma łaskotki, to nie za bardzo lubi mizianie. I teraz moje zadania bojowe dla Was. Po pierwsze, spróbujcie znaleźć jeszcze inne słowa, które znaczą coś innego, a różnią się tylko głoskami ś oraz ź. To było pierwsze zadanie. Drugie zadanie to zadanie na wyobraźnię. Co wydaje dźwięk ś, a co wydaje dźwięk ź? To jest naprawdę na wyobraźnię. Musicie pomyśleć o takich rzeczach, albo może o takich osobach, które wydają dźwięki ś albo ź. I wreszcie trzecie zadanie, naprawdę trudne, ale dla ambitnych. Czy pamiętacie, albo czy znacie w ogóle jeszcze inne głoski, które powodują, że drży Wam gardło? Pamiętacie, jak przykładaliście sobie palce do gardła, żeby poczuć, jak to wszystko drży, wibruje, gdy wymawiamy ź? Pomyślcie o jeszcze innych głoskach, przy których też gardło wibruje. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś w restauracji. Wiecie, czym jest restauracja? Tak, wiem, że byliście, ale wyjaśnijcie, czym jest restauracja. Tak. Jeśli nie, tak, wyjaśniacie. Dobrze. Ale to w takim razie może podsumujmy wszystko to, o czym mówicie. Restauracja to jest takie miejsce, do którego przychodzą różni ludzie, różni obcy sobie ludzie i gdzie można zjeść śniadanie albo obiad albo kolację. Czyli to jest miejsce zbiorowego żywienia, taka duża, ale też elegancka stołówka. No i co jest ważnego w restauracji? To, że tam obowiązują szczególne zasady zachowania. Wyobraźmy sobie taką scenkę. Idziemy do restauracji i co robimy? Po pierwsze zdejmujemy kurtki i płaszcze i zostawiamy je albo w szatni, albo wieszamy na wieszaku. Siadamy przy stoliku. Co się dzieje potem? Podchodzi kelner. I co do nas mówi? Dzień dobry, czyli wita się z nami. A jak powinniśmy się wtedy zachować? Oczywiście, też powiedzieć dzień dobry, czyli odpowiedzieć, czyli być grzecznym. Tego wymaga ta sytuacja. No i o co dalej pyta kelner? Otóż pyta on tak. Czego państwo sobie życzą? I to jest pytanie, a w zasadzie prośba o to, żebyśmy powiedzieli, na co mamy ochotę, co chcemy zjeść. Prosimy wtedy o kartę i wybieramy z tej karty to, co lubimy najbardziej, albo na co mamy ochotę. To może być zupa, to może być odpowiednie drugie danie, to może być deser, sałatka. Różne rzeczy lubimy i różne rzeczy możemy sobie zamówić w restauracji. Gdy już wybierzemy to, co chcemy zjeść, kelner podchodzi do nas znowu, bo wcześniej mógł odejść, jeśli potrzebowaliśmy chwili do namysłu. Więc kelner podchodzi do nas znowu i pyta, czy już się państwo zastanowili, albo pyta, czy już państwo wybrali. No i my wtedy mówimy tak. I mówimy, poproszę o to. Poproszę o to i o to. To bardzo ważne, żeby zacząć od słowa poproszę. Dlaczego to jest ważne? No, bo to jest grzeczne. Wyobraźmy sobie, że kelner pyta, czy państwo już wybrali? A ktoś odpowiada, ziemniaki i kotlet schabowy. Nie uprzejmy, prawda? Dzięki temu słówku, które dobrze znacie, czyli dzięki słówku,

kierunku poproszę, jesteśmy grzeczni i kelnerowi jest przyjemnie, a o to chodzi. Kelner przyniesie nam jedzenie, gdy już je zamówimy, no i jemy. Jak jemy? Ciekawa jestem, czy wiecie? Rękami? O nie! Nie rękami, tylko sztućcami. Wiecie, co to są sztućce. Łyżka, widelec, nóż. Dla starszych dzieci również nóż. Jeżeli nie umiecie się jeszcze nimi posługiwać, poproście kogoś starszego, żeby wam pomógł. Jak jemy tymi sztućcami? Nabieramy małe porcje, wkładamy do buzi, przeżuwamy. Jemy, czyli przeżuwamy. Wydaje się to proste, ale takie proste nie jest. Bo przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy w restauracji można rozmawiać? Jak sądzicie, można rozmawiać? Można, ale nie wtedy, gdy macie jedzenie w buzi. I nie wtedy, gdy pijecie. No bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy zaczęli rozmawiać z kimś, mając jedzenie i picie w buzi. O, katastrofa. Na czym ta katastrofa polega? Wszystko wypadnie, wszystko się pobrudzi, stół się pobrudzi, opryskamy siebie, opryskamy innych. O, lepiej sobie nawet tego nie wyobrażać. Dlatego pamiętajmy, nabieramy małe porcje, przeżuwamy, przełykamy, popijamy i dopiero wtedy mówimy cokolwiek do innych. No a gdy już skończymy posiłek, to co się mówi na koniec jedzenia? Mówi się dziękuję. Mówimy tak do osób, z którymi jemy, bo dziękujemy za towarzystwo podczas jedzenia. I gdy wyjdziemy z restauracji, gdy wychodzimy z restauracji, mówimy również do kelnera. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy mu, że nas obsłużył, czyli że nam przyniósł jedzenie i był uprzejmy. Mam taką propozycję. Może wybierzecie się do restauracji i przećwiczycie tam te wszystkie zasady? A jeśli nie, to może odegracie w przedszkolu taką scenkę z restauracji? Ktoś może być kelnerem, ktoś może być gościem, potem możecie się zamieniać rolami, czyli na przemian być kelnerem i gościem. Przyjmijcie zamówienie, odbierzcie zamówienie, jedzcie, rozmawiajcie, odegrajcie jak najlepiej taką właśnie restauracyjną scenkę. I na koniec pamiętajcie, podziękujcie, no i w ogóle bądźcie grzeczni podczas bycia w restauracji. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was na początek zagadkę. Wyobraźmy sobie chłopca, który jest bardzo lekki. Może być taki chłopiec? Może być, oczywiście. A teraz wyobraźmy sobie dwóch chłopców, z których każdy jest lekki. Więc powiemy, że obaj ci chłopcy są jacy? Jacy? Jeden jest lekki i drugi jest lekki, więc obaj chłopcy są lekcy. Jeden lekki, drugi lekki, obaj są lekcy. Dziwna forma? Trochę dziwna, bo rzadko jej używamy. Nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, ale to jest forma bardzo dobra, bardzo poprawna. Czy to jest jedyna taka dziwna forma w języku polskim? Nie. Mamy też inne nazwy, zwłaszcza chłopców i mężczyzn, o podobnym zakończeniu, podobnie brzmiące. Mogą się wydawać dziwne, dlatego że są dość rzadkie, ale są poprawne. Na przykład wyobraźmy sobie jakiegoś mężczyznę albo chłopca, o którym możemy powiedzieć, że jest miękki, to znaczy łagodny, ustępliwy, nie lubi się kłócić, nie lubi wchodzić w spór, nie lubi się bić, jest miękki. To jest dobra cecha ludzka. I jeżeli jeden chłopiec jest miękki, albo mężczyzna, i jeżeli również drugi chłopiec lub mężczyzna jest miękki, to oni obaj razem są jacy? Miękcy. Wcześniej mieliśmy formę lekcy, teraz mamy formę miękcy. Podobna, prawda? Dwaj miękcy chłopcy albo miękcy mężczyźni. Tak możemy powiedzieć. W takim razie teraz pomyślmy o chłopcu lub mężczyźnie bardzo szczupłym, delikatnym. Możemy powiedzieć o nim, że jest wiotki. Tak jak roślina jest wiotka, taka cieniutka, delikatna, tak też chłopiec, mężczyzna może taki być. Jeżeli mamy dwóch takich chłopców lub mężczyzn, to są jacy? Wiotcy. Jeden wiotki, dwaj wiotcy. Słyszymy więc, że są w języku polskim takie dziwne formy, których rzadko używamy i przez to wydają się niepoprawne, ale są poprawne. Przypomnijmy, lekcy, miękcy, wiotcy. To są formy, które dzisiaj poznaliśmy. Mam dla was jeszcze jeden wyraz, jeden z moich ulubionych, który też jest dobrze zbudowany, zupełnie poprawnie, ale ponieważ bardzo rzadko go używamy, wydaje się dziwny. Pomyślmy o takiej sytuacji. Padał deszcz. Z zaskoczenia zaczął padać deszcz. I prawie wszystkich na ulicy zmoczył. Prawie wszystkich. Dlaczego prawie? Ano dlatego, że jeden mężczyzna, który szedł ulicą, miał parasol i zdążył ten parasol rozłożyć. I dzięki temu był suchy. Inni ludzie byli mokrzy, on był suchy. Ale zaraz, drugą ulicą szedł mężczyzna, który też miał parasol i też zdążył ten parasol rozłożyć i też był suchy. Czyli

Już mamy dwóch mężczyzn, każdy z nich jest suchy. Czyli oni obaj są jacy? Kto wie, kto odgadnie? Oni obaj są susi. Jeden jest suchy, drugi jest suchy i oni obaj są susi. Dziwne.

wiodcy, wiodcy, susi. Puśćcie wodze fantazji, czyli wyobraźcie sobie, co tylko chcecie i zbudujcie zdania właśnie z tymi formami. Lekcy, miękcy, wiodcy, susi. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mówi do was pani Literka w dniu, w którym spodziewacie się czegoś i bardzo słusznie. Spodziewacie się być może rozmowy o zwyczajach językowych i o tym, co wypada, a czego nie wypada robić i mówić. Jeśli tego się spodziewacie, to bardzo dobrze, bo dzisiaj jest właśnie taki dzień, gdy rozmawiamy o etykiecie językowej. Proponuję, żebyśmy pomyśleli dzisiaj o kolejkach i o sklepach. Co to jest kolejka, wiecie? Co najmniej dwie osoby. Właśnie, co najmniej dwie osoby, ale gdzie? Gdzie się mogą robić kolejki? W sklepach, tak jest, gdy ludzie chcą coś kupić i się ustawiają, żeby to kupić. I kolejki się robią, no na przykład w kinie, gdy chcemy kupić bilet i wiele osób chce to też zrobić, nie tylko my, albo gdy chcemy kupić bilet do zoo, albo gdy chcemy kupić bilet na przedstawienie teatralne, w różnych miejscach, gdzie chcemy coś kupić i gdy wiele osób chce naraz to właśnie zrobić, ustawiają się kolejki.

Czy w kolejce coś wypada albo czegoś nie wypada? Tak, są takie rzeczy, których lepiej w kolejce nie robić. No bo kolejka to są ludzie bardzo blisko siebie, tworzą ogonek. Nawet tak kiedyś na kolejki mówiono, ogonki. Mówiono, że się stoi w ogonku. Więc ponieważ w ogonku ludzie są blisko siebie, pewnych rzeczy robić nie wypada. Lepiej się powstrzymać. Na przykład lepiej się powstrzymać od wykrzykiwania, przekrzykiwania się, głośnego śmiania się i tak dalej, i tak dalej. Wiecie dlaczego? To proste. To mogłoby innym przeszkadzać. Innym, którzy są przecież blisko nas. Gdy ludzie stoją blisko siebie, lepiej być cicho, bo wtedy jesteśmy bardziej wrażliwi na różne dźwięki. A teraz pomyślmy sobie, czy tak samo jak w kolejce wypada się zachować w sklepie? W sklepie, czyli w miejscu, gdzie coś kupujemy. Czy tak samo się wypada zachować? Oczywiście. Tak, bo w sklepie są też inne osoby i też powinniśmy tak się zachować, żeby im nie przeszkadzać. Czyli robimy to samo, co w kolejce, tak samo się zachowujemy, a oprócz tego w sklepie powinniśmy stosować odpowiednie zwroty językowe. No bo w sklepie przecież chcemy coś kupić, często przymierzyć na przykład buty lub ubranie. I nie możemy mówić tak dowolnie, tak jak nam się podoba, że na przykład chcemy to przymierzyć, tylko powinniśmy używać pewnych określonych zdań. Takich zdań, które wszyscy znają i wszyscy rozumieją. Wyobraźmy sobie, że idziemy do sklepu obuwniczego, czyli sklepu, w którym się kupuje buty i chcemy przymierzyć parę butów, która nam się bardzo, bardzo spodobała. Co mówimy najpierw? Przepraszam bardzo, czy mogłabym albo czy mógłbym, to powie chłopiec, przymierzyć te a te buty? Tak powiemy i wtedy ekspedientka, czyli pani, która sprzedaje w tym sklepie, powinna nam podać tę parę i my ją możemy przymierzyć. Gdy oddajemy, mówimy dziękuję bardzo. To jest też ważne zachowanie językowe. Dziękować nigdy nie zaszkodzi. Im częściej dziękujemy, tym bardziej ludzie nas lubią. Dziękowanie jest naprawdę dobrym zachowaniem językowym. To, o czym przed chwilą była mowa, czyli prośba o przymiarkę i podziękowanie, powinniśmy zastosować w sklepach, na przykład obuwniczym i odzieżowym, czyli tam, gdzie rzeczywiście chcemy coś przymierzyć. Ale w sklepie spożywczym, gdy idziemy kupić bułki, mleko i masło, no przecież nie będziemy przymierzać ani chleba, ani bułek, ani masła, ani mleka, ani czekolady. Więc tam już o przymiarkę nie prosimy, ale możemy powiedzieć coś innego. Na przykład możemy powiedzieć tak: przepraszam, ile kosztuje ta bułka? To jest bardzo grzeczne pytanie, które rozpoczynamy, to jest tak się dziwnie składa, słowem przepraszam. Im więcej tego słowa na początku, tym jesteśmy grzeczniejsi. Ale możemy też powiedzieć po prostu: chciałabym kupić 2 butelki mleka. Albo poproszę tę czekoladę z dolnej półki. A na końcu, oczywiście, co mówimy? Doskonale to wiecie. Mówimy dziękuję. I dzięki temu słowu dziękuję jesteśmy grzeczni. W sklepie, no i też w kolejce, gdy ktoś nam na przykład ustąpi miejsca. Proponuję, żebyście odegrali scenkę z kolejką, z takim długim ogonkiem i scenkę ze sklepem, na przykład obuwniczym, ale może być to sklep odzieżowy, może być to sklep spożywczy. Wyobraźcie sobie różne sytuacje, które mogą się wydarzyć, gdy stoicie w kolejce i gdy jesteście w sklepie i zachowajcie się jak najgrzeczniej tylko umiecie, także jak najgrzeczniej językowo. Powodzenia i do usłyszenia!

drgnę szczotką tu i tam. A jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem!

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: Bańkowice.

0: Ostatnia bańka zmydła, odfruła z twojej słomki, mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w bańkowicach.
1: W bańkowicach, w bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
2: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
3: Z mydła bańki?
0: W bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
3: W bańkowicach. W bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
2: Nad sadzawką?
3: Każdy strażak

0: złotych.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła siódma, witamy. Martyna Chuderska i Filip Górski.

5 minut po godzinie 7 i poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś, proszę Państwa, 12 dzień maja w kalendarzu, więc temat porankowy będzie zdecydowanie nieprzypadkowy, bo skupimy się na liczbie 12. Bywa w wielu kręgach symboliczna. Będziemy szukać jej w literaturze, w sztuce, no i w takiej przestrzeni wokół nas. Więc mile widziane wszelkie skojarzenia z liczbą 12, 22, 645, 20, 55 to woli przypomnienia. Numer telefonu do studia, jeżeli już teraz jakieś skojarzenie przychodzi Wam na myśl, to można telefonować albo pisać, wykorzystując adres dzieci@polskieradio.pl. Ale zanim przyjrzymy się uważnie dwunastce, to chciałabym podziękować za spotkania w Międzywodziu podczas festiwalu Color Art. Festiwalowicze chyba jeszcze śpią, albo już powolutku się budzą, żeby zjeść pyszne śniadanie, a potem wziąć udział w różnych zajęciach, bo festiwal Color Art potrwa do jutra. Jutro jeszcze dzieci czeka wycieczka i wiele innych atrakcji, a bardzo dużo dzieje się w Międzywodziu, więc mam nadzieję, że ci, którzy słuchali niedzielnej specjalnej audycji między godziną 14 a godziną 16, poczuli się choć troszkę zachęceni, żeby wziąć udział w kolejnej edycji. Na razie trwa edycja 35. 21 laureatów przybyło do Międzywodzia z różnych zakątków Polski, ale też spoza granic naszego kraju, żeby wziąć udział w spotkaniach, w warsztatach artystycznych. No i naprawdę dużo, dużo piękna tam się dzieje. Pozdrawiamy cieplutko Goleniowski Dom Kultury, który jest organizatorem, a Polskie Radio Dzieciom w tym roku po raz pierwszy festiwalowi patronuje. Piękna to inicjatywa, moi drodzy, wiele dni spędzonych na takim wspólnym przebywaniu, wymienianiu się doświadczeniami, no ale także pochylamy się nad różnymi dziedzinami sztuki, nie tylko związanymi z malarstwem, bo i teatr, i animacja poklatkowa, dziennikarstwo, tworzenie sztuki na wiele różnych sposobów. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to zajrzyjcie do naszych mediów społecznościowych, tam pojawiły się filmiki, ale też warto zaglądać na stronę Color Art, bo tam pojawił się taki dłuższy film podsumowujący poprzednie edycje, no bo ta 35. zdecydowanie jubileuszowa. Szukaliśmy przepisu na szczęście. No to też taki bardzo ciekawy temat, jaki ten przepis być może dla każdego zupełnie inny, prawda? Jaka pogoda dzisiaj nas czeka? Wczoraj w Międzywodziu troszkę padało, w całej Polsce też deszcz się gdzieniegdzie pojawił. Czy taka aura będzie dziś również w różnych zakątkach Polski? Czy będzie padało, czy będzie burzowo, a może wyjdzie słońce? To sprawdzimy za chwileczkę z Filipem. Gdybyście mieli ochotę przyłączyć się do zapowiedzi pogodowych, to też zapraszam. A jeśli chodzi o niespodzianki dotyczące biletów, to już zerkam do naszej wielkiej rozpiski. Oczywiście będziemy mieli dzisiaj dla Was zaproszenia do Wrocławskiego Teatru Lalek na spektakl Lot przestęcze. A my to poprosimy Was jeszcze o chwileczkę cierpliwości. A jeżeli chodzi o Wrocławski Teatr Lalek, to na przełomie maja i czerwca przegląd nowego teatru dla dzieci. Więc też będą czekały na Was zaproszenia na różne spektakle, a to nie lada gratka, bo przegląd odbywa się raz na 2 lata w takiej formule biennale. No i do Wrocławia przyjeżdżają zespoły teatralne z Polski, ale także z Czech. I to jest wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć spektakl na przykład z Rzeszowa, Rzeszów od Wrocławia. No może nie aż tak bardzo daleko, ale są też oddalone bardziej zespoły teatralne. No i w pięknej scenerii teatralnej można te sztuki oglądać, podpatrywać. Więc słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia

7.30 to oczywiście rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie, a wszystkim, którzy dopiero teraz włączyli Polskie Radio Dzieciom, przypominam, że dziś wielkie poszukiwania dwunastki.

Filip w zeszłym tygodniu zabronił mi mówić, jeżeli w prognozie występuje śnieg albo jakaś krupa śnieżna. Nie wiem, Filip, czy podtrzymujesz? Czy mogę cokolwiek tak delikatnie zasygnalizować? Zgodził się. No to cała odpowiedzialność na niego zrzucona. Wtorek przyniesie, proszę Państwa, przewagę dużego zachmurzenia. Najwięcej chmur pojawi się na wschodzie i na południu kraju. I w tych regionach prognozowane są opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów do 20 litrów na metr kwadratowy to dużo. Na Podkarpaciu mogą dodatkowo wystąpić burze. W centrum okresami pochmurnie i deszczowo, a na zachodzie możliwe większe przejaśnienia i tylko słabiutkie, przelotne opady deszczu. W górach, a teraz będzie gorzej, warunki bardziej zimowe 12 maja. Wysoko w Karpatach i Sudetach opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim, przepraszam Was, pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 5 cm, w Tatrach nawet o 10. Termometry wskażą przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu 17, proszę bardzo, w rejonach podgórskich lokalnie 8, wiatr słaby, umiarkowany, okresami dość silny, z zachodu i północnego zachodu wiał będzie. Na południu i wschodzie porywy osiągną do

60 km na godzinę, w Sudetach do 70, a podczas burz no też mniej więcej do 70. I tak to wygląda, proszę Państwa. W nocy spadek temperatury do minus 1 stopnia na Przedgórzu Sudeckim. Ale temperatura w ciągu dnia wcale nie taka niska. Zerkam na poszczególne miejscowości. Najchłodniej w Łodzi i w Zielonej Górze. 11 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. 16. Prosimy Rzeszów, a i Lublin, żeby wysyłali nam słoneczko.

Pani Majka Jeżowska pięknie zaśpiewała nam piosenkę deszczową, ale będziemy dzisiaj trochę zaklinać rzeczywistość, ale ubierzcie się tak na cebulkę, poproszę, bo sporo jednak chorujemy i wirusy grasują, a to dlatego, że takie skoki temperatury, różnice, jakoś tak pogoda nie może się ustabilizować. 19 minut po godzinie 7. Temat poranka, czyli liczba 12, proszę Państwa. Od tysiącleci była w oczach ludzi idealną jednostką miary czasu i przestrzeni. Bo spróbujmy policzyć, ile mamy miesięcy.

12. Jak uważnie się rozejrzymy i przez chwilkę pomyślimy, a może skonsultujemy z dorosłymi, to okaże się, że tej symbolicznej dwunastki jest dużo więcej w naszej przestrzeni. Liczba znaków zodiaku, klucz do systemu dwunastkowego. Dwunastkę uważano przez wiele, wiele lat za liczbę szczęśliwą. No, wspomniany rok, tak? Ma 12 miesięcy. Gdybyśmy zajrzeli do religii, to znajdziemy 12 apostołów, ale jest i 12 zbójców. Było 12 rycerzy okrągłego stołu. Dokumentem pisanym świadectwem kultury Rzymu prawo 12 tablic było takim pierwszym poważnym dokumentem, z którego młodzież rzymska uczyła się czytać. A w symbolice ludowej dwunastka, godzina duchów. Macie jeszcze jakieś inne pomysły na dobry początek? 22 645 20 55. Co kojarzy Wam się z liczbą 12?

u króla zwierząt z grzywą niczym pchła.

0: Mira i Lara się do nas dodzwoniły. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Miło was słyszeć. Skąd dzwonicie?
1: Olsztyna.
0: Z Olsztyna? Czy w Olsztynie świeci teraz słońce, czy pada deszcz?

0: słońce za chwileczkę się pojawi. Jak wam się dzisiaj wstawało? Wyspałyście się? Och, tak chyba słabiutko jeszcze z tym wysypianiem się. No, jak taka aura i słońca mało za oknem, to niełatwo się wstaje. Moje drogie, a macie jakiś pomysł na skojarzenie z liczbą 12?
1: Tak.
0: Już biorę długopis, będę wszystko notować. Bardzo proszę. Co to za pomysł?
1: 12 miast w armii.
0: 12 miast w armii? Dobrze usłyszałam. Naprawdę? Jest taki szlak, takie połączenie 12 miast?
2: Ja tu może wytłumaczę się.
0: Poproszę, bo to bardzo ciekawe, co mówicie.
2: Bo my tu jesteśmy pasjonatkami regionu i właśnie Warmia ma 12 miast, tak jak apostołów lubimy mówić. I właśnie często do tego nawiązujemy. Także od razu nam się skojarzyło.
0: Bardzo wam dziękuję. Nie wiedziałam o tym. Też jestem fanką tego regionu, ale widać nie taką wielką i mam dużo mniejszą wiedzę. Ale na przykład ostatnio odkryłam, że na Warmii jest takie miejsce jak Pranie.
2: Mhm.
0: Wiecie, gdzie to jest? Bo ja nie wiem. I że tam pisał swoje wiersze pan Konstanty Ildefons Gałczyński i że takie cuda tam powstawały i że można tam pojechać i zobaczyć leśniczówkę, w której tworzył. I wystawy są tam organizowane. Muszę tam dotrzeć, sprawdzę sobie, gdzie to jest. A wy, dziewczyny, mieszkacie w Olsztynie, tak?
1: Tak.
0: O, to też jest takie piękne miasto i macie taki ładny teatr. Olsztyński Teatr Lalek. Bywacie tam czasami? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No, my od czasu do czasu rozdajemy zaproszenia do tego teatru, więc może kiedyś uda wam się zdobyć. A co jeszcze pięknego można zobaczyć w waszym regionie? Oprócz tego, że jak ktoś jest wielkim fanem, to powinien te wszystkie miasta odwiedzić, tak? 12.
1: Jezioro.
0: Jezioro. Mhm. Zanurzyłyście już nogę w jeziorze w tym roku, czy jeszcze nie? Zimno?
1: Tak.
0: Tak, czekamy, aż będzie już taka naprawdę słoneczna, cieplutka aura, żeby można było się kąpać. To ja notuję w takim razie te 12 miast w armii, a może spróbujecie chociaż kilka wymienić. Tutaj nie marzę o całej dwunastce, ale może chociaż kilka?
2: No, jakie są?
0: Może z mamą spróbujecie? Olsztyn na pewno. Co tam jeszcze?
1: Biskupiec.
0: Mhm.
1: Filipr.
0: Aha.
1: Warmiński.
2: Tak, jeszcze Dobre Miasto, Pieniężno, Fromborg, Reszel. No jest ich 12 rzeczywiście, tak jak apostołów.
0: Mhm. Pięknie wam, dziewczyny, dziękuję za to pierwsze skojarzenie, takie nieoczywiste, ale jakie ładne. A chcecie kogoś dzisiaj pozdrowić w poranku?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Siostrę, tatę, babcię, dziadkę i panią Justynkę.
0: Pozdrawiamy cieplutko. A ja teraz miałam przyjemność rozmawiać z Mirą czy Larą?
2: To była Lara, bo Mira jeszcze chrapie. Nie chciała wstać.
0: Ach, dobrze, to niech sobie śpi. Oczywiście, trzeba wypoczywać. Jak człowieka tak wyrwiemy ze snu, to potem ma gorszy dzień. To niech sobie tam dosypia pomalutku. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję raz jeszcze za telefon. Krasnoludki chciałyby jednak nagrodzić was brawami za te 12 miast, więc bardzo proszę, krasnalki.
1: No dziękujemy.
0: Ależ bardzo proszę, te brawa się należą. No i życzymy wam oczywiście wspaniałego dnia. Trzymajcie się tam cieplutko w Olsztynie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Drodzy dorośli, to jest wasz moment. Proszę do nas telefonować pod numer 22 645 2055 w celu zdobycia radiowej niespodzianki, ale też mam nadzieję oklasków krasnoludkowych, bo krasnoludki bardzo się starają. Będzie trzeba odpowiedzieć na pytanie, takie banalne, prościutkie. Zupełnie proszę się nie martwić. Damy sobie radę.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Roma dzisiaj będzie dzielnie walczyć. Dzień dobry, pani Romo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: I Zoję witamy i Gajusza. Jak się wszyscy macie?
3: Dobrze.
1: Kto kogo dzisiaj budził? Cieszę się. Kto kogo dzisiaj obudził? Albo kto pierwszy wstał?
3: Mama.
2: Mama pierwsza wstała i musiała niestety wszystkich budzić. To nie jest miłym zadaniem, zwłaszcza w deszczowy poranek.
1: No nie jest. Bardzo dobrze panią rozumiem, pani Romo. To takie niewdzięczne zadanie rano, prawda? Jak trzeba obudzić całe towarzystwo. I to jeszcze zrobić to w taki umiejętny sposób, żeby wszyscy wstali zadowoleni i nie mieli potem złego nastroju. Ale jak słyszę, wszystko się udało. Jesteście już w drodze? Czy jeszcze w domu?
3: Tak.
1: W drodze, tak? Do przedszkola czy do szkoły?
3: Do przedszkola.
1: Fajnie w tym waszym przedszkolu?
3: Tak.
1: A do jakiej grupy chodzicie?
2: Do jakiej grupy chodzisz?
3: Do tropikieli.
2: A ty, Zosia, powiesz? Zosia trochę bardziej wstydliwa. Zosia chodzi do odkrywców.
1: O, odkrywcy, tropiciele. To jest jakieś przedszkole takie chyba wyspecjalizowane. Jakie wy tam macie jeszcze grupy?
2: Jakie są jeszcze grupy?
3: Zerówka.
1: Aha.
2: Wędrownicy i podróżnicy.
1: Ale piękne nazwy. Tropicielem, odkrywcą też można zostać, jak się jest harcerzem. Tam są takie specjalne możliwości, prawda? To tak pamiętam sprzed lat. Moi kochani, no to jestem pewna, że sobie poradzicie ze wszystkimi zadaniami. Chociaż zadania takie troszkę dla starszych, no ale mamy tu mamę na pokładzie. A będziemy też podpowiadać, bo dzisiaj poranek skupia się wokół liczby 12. I szukamy różnych skojarzeń z 12. A czy lubi pani mitologię?
2: Tak, nawet właśnie syn też już tam zaczął smakować w tych tematach.
1: Tak, no to bardzo się cieszę. To 12 prac Heraklesa. Słyszeliście pewnie. Tak, ale ja nie będę, proszę się nie martwić, tutaj prosiła o wymienienie 12.
2: Nie,
1: bo ja sama bym, na pewno bym nie dała rady, więc nie będę państwu robić tutaj takich schodów i trudności stawiać o porankach. Nie można takich rzeczy robić. Szczególnie rano. Ale może udałoby nam się chociaż 3 wymienić. Ale też to będą takie małe podpowiedzi, no chyba, że nie będą w ogóle potrzebne.
2: Dobrze, to zaraz spróbuję sobie przypomnieć, chyba Gajciu było coś o zebraniu złotego jabłka?
1: Tak, jest. Zdobycie złotych jabłek Hesperyd. A pamiętacie, przez kogo one były strzeżone? A to może... jest taki jeden na przykład wawelski.
2: Kto
1: to może być, ten wawelski?
3: Smok,
1: dokładnie. I te jabłka były strzeżone też przez smok.

0: smoka, nie wawelskiego, innego smoka, ale był to też smok. To mamy pierwszy punkt, brawo. Było też oczyszczanie stajni.
1: Augiasza.
0: Augiasza, pięknie, nawet nie zdążyłam podpowiedzieć więcej. Brawo, brawo, brawo. I może na przykład o dziku coś?
1: Nie był tam do złapania.
0: Tak, był dzik, było schwytanie dzika erymantejskiego, takiego wielkiego zwierzaka, który pustoszył okolice. No i proszę, brawo. Ja myślałam, że będę musiała wam podpowiadać. Bo na przykład trzeba było też zgładzić takie zwierzę, które wydaje taki dźwięk. O, to tak poza konkursem. Chcecie usłyszeć dźwięk tego zwierzaka? Ojej, ale on jest groźny. Niech sobie już pójdzie, bo krasnoludki się boją. Wiecie, co to za zwierz?
2: Lew,
0: tak. Trzeba było tam zgładzić lwa nemejskiego. Idź sobie już, lwie, bo krasnoludki się boją. Teraz proszę, krasnoludki mogą przyjść już. No pięknie. Ależ ja mam szczęście. Jacy eksperci mi się tu dzisiaj trafili. Brawo, brawo, brawo dla was.
1: Dziękujemy za takie pytanie, bo z rana trzeba było już rozgrzać głowę i umysł, więc super.
0: Ale mam nadzieję, że się nie zestresowaliście ani troszkę.
1: Stresowaliście, Kasiu? Nie.
0: Nie, to dobrze, bo nie takie tutaj są moje intencje, żeby słuchaczy stresować, ale jak możemy się pobawić i trochę rozgrzać nasze komórki o poranku, to też dobrze. Mnie to też służy, więc ja wam bardzo dziękuję za telefon i za to, że mieliście ochotę dzisiaj wziąć udział w naszej zabawie.
1: Tak, często mamy ochotę, ale zazwyczaj o tej godzinie jedziemy w samochodzie i tak nie ma jak, więc teraz się zatrzymaliśmy, skoro nam się udało i się cieszymy.
0: A, to brawo też dla mamy. Za to, że tutaj bezpiecznie zatrzymała samochód i że wzięliście udział w zabawie. Wspaniali jesteście. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak, już się wcześniej przygotowywali. Zojcia, kogo chcesz pozdrowić? Nie, tak, nie? A ty już?
2: Mamy, tatę, siostrę, dziadka i babcię.
0: Mhm. Ktoś jeszcze chce pozdrowić?
2: Krasnoludki, Woka, Adasia i Misia, Misasia.
0: O, pięknie, pozdrowię ich od was.
1: Właśnie muszę dodać, że bardzo chcemy podziękować Polskiemu Radio Dzieciom za tą produkcję, jaką jest Smok Adaś i Miś Michaś, bo po prostu teksty ich są rewelacyjne i poznajemy z nimi świat i są nam bardzo bliscy.
0: My też ich kochamy. I Smoka, i Misia, i nie wyobrażamy sobie, żeby ich tu z nami nie było. Przekażę oczywiście te wszystkie ciepłe słowa. Oni się bardzo cieszą, dostają też dużo wiadomości i listów od słuchaczy, którzy cały czas proszą o więcej.
1: Tak, tak.
0: I wcale mnie to nie dziwi. Ja też mam zawsze niedosyt. Pozdrawiam was również serdecznie. Nie wiem, czy pani Romo jeszcze chciałaby coś dodać?
1: Nie, chyba nie. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy próbują się dodzwonić, żeby im się udało, bo to wielka radość tak zacząć poranek.
0: Trzymamy kciuki, niech próbują. My tu dzisiaj w poranku na posterunku do godziny 9, więc mam nadzieję, że jeszcze słowo z wieloma słuchaczami zamienię. Dobrego dnia.
1: A, czy ty chciałeś jeszcze o tym kołacinku powiedzieć? Już nie. Dobra, czyli wszystko z naszej
0: wszystko.
1: Strony.
0: Wszystko. To gramy. Dziękujemy. Może drogę 6 i 6, żeby wam się lepiej jechało do przedszkola. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Jedźcie bezpiecznie, nie pędźcie, tak jak Zygzak McQueen, drogą 6 i 6. Najważniejsze, żeby dojechać na czas też, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. 12 minut zostało do godziny 8. Dzisiaj szukamy w poranku symbolicznej dwunastki. 12 prac Heraklesa. No bez wątpienia takie skojarzenie może nam przynieść świat mitologiczny. Pięknie pani Roma, Zoja i Gajusz nam zarysowali 4 aż spośród 12 prac Heraklesa, o ile pamięć mnie nie zawodzi, a może nawet 5. Tych prac jest, tak jak wspomniałam, 12. Pewnie wielu z was je zna, szczególnie ci, którzy przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty, bo teraz egzaminy trwają, dziś chyba matematyka, tak? Wczoraj język polski. Trzymamy tak mocno kciuki, tak mocno, mocno Filip, jak teraz ścisnął, żeby wszystko było dobrze, nie martwcie się, to trzeba kilka głębokich oddechów, śniadanko zjeść porządne i naprawdę się nie przejmować. Egzaminów jeszcze przeżyjecie w życiu naprawdę wiele. Jestem o tym przekonana i egzaminy nie świadczą tak do końca o tym, jaką mamy wiedzę, a już na pewno nie o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Więc tutaj będziemy wam wysyłać dużo, dużo dobrej energii. Trzymajcie się tam cieplutko na egzaminach. A wracając do prac Heraklesa, no to zgładzenie, zabicie lwa nemejskiego i hydry lernejskiej i schwytanie łani cerynejskiej i dzika rymantejskiego, o którym nasi rozmówcy wspominali. Oczyszczanie stajni Augiasza to chyba jedno z zadań takich najbardziej znanych. No niemożliwe zadanie do wykonania w jeden dzień. Przepędzenie ptaków stymfalijskich, takich

ich drapieżnych z żelaznymi piórami i schwytanie byka kreteńskiego, który niszczył Kretę, schwytanie klaczy Diomedesa, zdobycie pasa Hipolity, królowej Amazonek, przeprowadzenie byków Geriona, zdobycie wspomnianych już złotych jabłek Hesperyd i przeprowadzenie Cerbera z Hadesu, takiego trzygłowego psa strzegącego wejścia do zaświatów. Takie to były te historie. Nie wszyscy lubią mitologię, ale znam takich, którzy w tych tekstach się rozmiłowali. Nie wiem, czy mieliście już do czynienia z tymi tekstami i czy lubicie. Jeśli tak, to można nam też dać jakiś sygnał. A ja informuję, że trwają poszukiwania skojarzeń z symboliczną dwunastką, więc zapisujemy sobie 12 prac Heraklesa. Mamy też skojarzenie, które wcześniej nam zaproponowali wspaniali słuchacze z Olsztyna. 12 olsztyńskich miast. Bardzo dziękuję. Sprawdzę sobie, jakie to są nazwy. No i czekam na więcej pod numerem telefonu 22 645 20 55.

0: Ależ mamy ciekawą sytuację, bo mamy słuchaczy z różnych miejsc. No to sprawdzamy. Na linii pierwszej Bianka i Inga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jeszcze mama do tego. Tak?
1: I mama Asia.
0: Mama Asia. Dzień dobry, dziewczyny. Skąd dzwonicie?
1: Warszawy. Jedziemy właśnie do przedszkola i żłobka.
0: Warszawa. Żłobek, przedszkole, praca, ojejku. Ile spraw do załatwienia. A na drugiej linii Lila. I sprawdzamy, skąd Lila dzwoni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja z Wrocławia.
0: Wrocław. No pięknie. W Warszawie to wiemy, jaka pogoda. Pochmurno, a we Wrocławiu?
2: Też tak pochmurno.
0: Zaraz będziemy sobie rozświetlać te poranne mroki. Może jakimiś piosenkami. Zaraz coś powybieramy, dziewczyny. To może zaczniemy od was, bo tutaj dodzwoniłyście się jako pierwsze, Bianka, Inga i pani Asia, ze skojarzeniem dwunastkowym? Czy z jakąś inną propozycją?
1: Właściwie marzyły dziewczynki o tym, żeby się dodzwonić do radia. I od dłuższego czasu próbowałyśmy, nie udawało nam się. I dzisiaj udało nam się w końcu dodzwonić. Skojarzenia dwunastkowego nie mamy, bo nie słuchałyśmy początku audycji.
0: No to nie szkoda.

0: szkodzi.
1: Ale chętnie coś tam poszukamy w główkach.
0: Nie szkodzi, wspaniale. 12 miesięcy ma rok, prawda?
1: Tak jest.
0: Spróbujemy wymienić miesiące?
2: Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
0: Wow, jak szybko! A który miesiąc lubicie najbardziej?
2: Maj.
0: Maj. Ja też bardzo lubię maj, ale chciałabym, żeby był cieplejszy. Albo żeby ta pogoda była taka jakaś unormowana bardziej. Ten śnieg w górach mnie dzisiaj trochę zmartwił. No ale nic. W maju się cała przyroda budzi do życia, prawda? I tak pięknie jest na świecie. Lilu, a ty jakie masz skojarzenie z dwunastką? Jesteś jeszcze? Czy nam zniknęłaś?
3: No, Lila, właśnie chciała powiedzieć, dzień dobry, tu mama.
0: Dzień dobry, Lili. Witam
3: chciała
0: serdecznie.
3: Chciała właśnie powiedzieć o tych 12 miesiącach.
0: Ach, 12 miesięcy, to tutaj uprzedziłyśmy.
3: No
0: w takim
3: właśnie.
0: Razie to ja się tak wyrwałam. Lilu, a ty który miesiąc lubisz? Który jest twoim ulubionym? Bo tak słabiutko was słyszę. To może mamy
3: Róża, a ty powiesz, Róża, jaki jest twój ulubiony miesiąc, Róża? Jakiś wakacyjny, czy jakiś zimowy?
2: Lipiec.
3: Lipiec.
0: Lipiec. Ja też lubię te wakacyjne miesiące bardzo. Chociaż jakbym miała tak wybrać, to trudno by mi było się zdecydować. No chyba najmniej lubię październik i najmniej listopad. No luty też tak, no zależy. Ja jestem ciepłolubna, jestem zmarzlakiem, więc wolę jak jest już ten cieplejszy czas.
2: Ja lubię jakoś luty. Mhm.
0: Luty lubisz? No każdy miesiąc ma w sobie coś niezwykłego. Bez wątpienia. Tak, 12 miesięcy dopisujemy do naszej listy. Jest nawet jakaś piosenka chyba o 12 miesiącach nagrana, kalendarzowa. Dziewczyny moje drogie, a jaki dzień przed wami? Jakie macie plany? Lilu, Różo?
2: Ja lubię motylki.
0: To ja może jakąś motylą piosenkę zaraz.
2: Ja dzisiaj ogólnie to nie będę zbyt dużo w szkole, bo jadę dzisiaj na wycieczkę. Bo cię jadę na wycieczkę.
0: Wspaniale. A dokąd ta wycieczka?
2: Do Pasieki.
0: Tak? Będziecie pszczoły oglądać?
2: Tak.
0: Cudnie. Pszczoły są wspaniałe. Proszę pozdrowić od Polskiego Radia dzieciom wszystkie pszczoły. Dziewczyny, mam tutaj same dziewczyny na pokładzie, jak słyszę w takim razie. To może przejdziemy do pozdrowień. Bianko, Ingo, pani Asiu, kogo byście chciały pozdrowić?
4: Tatę. Tatę, przyjaciół, znajomych, przedszkola. Babci, dziadka.
0: A macie ulubioną piosenkę?
4: Dziadka. Macie ulubioną piosenkę, dziewczyny?
2: Tak.
0: Jaką dla was wyszukać?
2: Jedna gudba.
0: Jeszcze raz poproszę.
4: Może coś ze zwierzogrodu albo z pszczółkami. Pszczółka Maja też byłaby. Ależ
0: proszę, i pszczółka Maja, i nie bój się chcieć. Tu zaraz coś wyczarujemy dla was. Pozdrawiamy cieplutko. A ty, Lilu i Różo, kogo byście chciały pozdrowić i jaką byście chciały sobie wyczarować piosenkę?
4: Teraz druga dziewczynka.
0: Lilu, pozdrawiamy, tak jest. A piosenka jakaś wam się marzy? Dziewczyny się zastanawiają. To może my coś pszczółkowego znajdziemy później. Chociaż już widzę, że pszczółka Maja już wskoczyła na listę. Z panem Zbigniewem Wodeckim. Moje drogie, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję wam za te 12 miesięcy. wrzucamy na naszą listę.

0: symbolicznej dwunastki i życzymy wam wszystkim dobrego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa, dla was też ciepłego. Pa, pa.
2: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: I my startujemy. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.

0: Na antenie Polskiego Radia Dzieciom witamy Leona. Dzień dobry, Leonie.
1: Dzień dobry.
0: A ty jak się dzisiaj masz? Tobie też się tak trudno wstawało?
1: Łatwo, bo ja jestem w domu.
0: Ach, i spędzisz cały dzień w domu?
1: Tak.

0: Częściarz, pewnie wiele osób ci zazdrości. A co ty będziesz robił przez cały dzień?
1: Oglądał bajki.
0: Lubisz bajki?
1: Tak.
0: A jaką bajkę lubisz najbardziej?
1: Zwierzagród.
0: O, to trafiliśmy z tą piosenką z Filipem przed chwilą. Nie bój się chcieć. Znasz?
1: Tak, znam.
0: To może sobie poszukamy jeszcze jakiejś innej ze Zwierzogrodu. Cudnie, to cieszę się, że dzwonisz. Słyszę, że tam u ciebie jest intensywnie. Chyba cała rodzina już wstała, tak?
1: Tata pojechała i moja siostra, a druga siostra została w domu.
0: Aha, czyli siostra i ty i mama w domu.
2: Tak, dzień dobry, i mama w domu.
0: Dzień dobry. Jak wcześniej zaczęliście dzień, to tyle jeszcze dobrego przed wami. A macie jakiś pomysł na tą dwunastkę?
1: Tak.
0: Co wymyśliliście?
1: Tarcza zegarowa.
0: O, pięknie. No rzeczywiście. Przecież ja mam przed nosem zegar. I nie przyszło mi to do głowy. Dwunastka. A teraz mamy którą godzinę?
1: 8:07. Mhm.
0: U mnie jeszcze nie ma siódemki. Jest 8:05, 39, 40 sekund, 41. I tak sobie te sekundki lecą powolutku. Ale tak to jest, że zegarki nam trudno czasami zsynchronizować, żeby wszystkie tak samo chodziły, prawda?
1: Tak.
0: A ty, Leonie, wolisz takie zegarki elektroniczne, czy właśnie takie ze wskazówkami?
1: No, mam tutaj w piekarniku elektroniczne, a w pokoju moim mam takie na wskazówki.
0: Aha. I ten, który ma wskazówki, jest też budzikiem?
1: Nie, u mamy jest. Mhm.
0: A ten dźwięk budzika to taki przyjemny, czy taki furkoczący, że człowieka od razu na nogi stawia?
1: Nie jest przyjemny, tylko taki, że...
0: Głośny.
1: Głośny. Mhm.
0: Ja też mam taki głośny. Niby z muminkami, to powinien być taki delikatny i łagodny, ale tak głośno dzwoni rano, że chyba sąsiedzi słyszą przez ścianę. Ja mam trochę kłopot z tymi budzikami, bo z jednej strony to się boję włączyć sobie taki delikatny jakiś plum, plum, plum, żeby mnie jednak obudził, a z drugiej strony jak tak człowieka rano wyrwie, to nic przyjemnego, prawda?
1: Tak.
0: A u was jak to jest z tym budzeniem? Kto kogo budzi?
1: Jak jestem w szkole, jak ja jadę do szkoły, to wtedy mama i tata mnie budzi. No a czasami Gabrysia budzi o 5:00.
0: Jak wcześnie. Bardzo, tak. Bardzo dobrze to rozumiem, bo ja też mam budzik nastawiony na 5:00. A skoro mama budzi was, to kto budzi mamę?
1: Nie wiem, tam. Jeszcze wtedy śpię.
0: Mamo, kto panią budzi?
2: No właśnie, najmłodsza latorośl budzi o 5:00.
0: A, wtedy czyli to ten...
2: nie ma zlitu i trzeba się budzić.
0: No, czyli to ten mały sprytek jest odpowiedzialny za obudzenie całej rodziny, tak? I potem
2: tak,
0: to już taka reakcja łańcuszkowa. Cudownie.
2: Ale Gabryśka tutaj trzyma pieczeń na wszystkim, także nie spóźnimy się nigdzie.
0: Dobrze. O, to odpowiedzialne zadanie Gabrysia ma. Cudnie, czyli jakby Gabrysia zaspała, to wszyscy zaśpią.
1: A ja czasami udaję, że śpię.
0: Ja też czasami udaję. Jak nic nie chcę robić, albo nie chcę, żeby ktoś mnie nękał, to udaję, że śpię. Nie zawsze się udaje, czasami widzą, że udaję. I od razu mnie przychodzą i wyciągają do różnych zadań. Tak to jest. Leonie, bardzo się cieszę, że zadzwoniliście o poranku. Dużo, dużo dobrej energii tutaj wnieśliście do naszego studia i myślę, że do domów innych słuchaczy również. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak. Wujka, ciocię, mamę, tatę, no i szkołę, wychowawczyni, kolegów, no i moje siostry dwie, no i moją drugą ciocię, jeszcze drugiego wujka, mojego kolegę,

0: jak ma na imię?
1: Wiktor. No i... no i jeszcze mają całą rodzinę.
2: Pięknie. I my pozdrawiamy i pięknego dnia wam życzymy. Całej rodzinie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękujemy.
1: Dziękujemy.

16 minut po godzinie 8. Obiecałam, że mieszkańcy Wrocławia dzisiaj będą mieli niespodziankę. Tak naprawdę to nie jest niespodzianka tylko dla mieszkańców Wrocławia, bo może ktoś wybiera się do Wrocławia na weekend. Znam takie sytuacje. Nieraz rozmawialiśmy o tym na antenie Polskiego Radia Dzieciom, że mamy takich podróżników, którzy czasami, jak zdobędą bilety na przykład do Szczecina albo do Rzeszowa, a mieszkają w centrum Polski, to nie jest dla nich żadna przeszkoda, ta odległość, żeby ją pokonać. Więc być może taka sytuacja zadzieje się już za momencik. Spektakl Lot przez tęczę będzie grany we wrocławskim Teatrze Lalek 16 maja o godzinie 15:00. A my mamy dla Was podwójne zaproszenie. Szybciutko opowiem o samym spektaklu, czego dotyczy, kto jest bohaterem. Otóż proszę Państwa, jest to historia małej myszki Piki. Myszka ma wielkie marzenie, bo chciałaby pofrunąć wysoko, wysoko do nieba, żeby zobaczyć świat z góry i żeby przelecieć przez tęczę. Ma przyjaciół, Tipo i Chiki. No i jak to przyjaciele, robią wszystko, żeby myszka Piki swoje marzenie mogła spełnić. Nic ich nie powstrzyma, nic. Nawet szczur rydlak wielgaśny, który chce zająć mysią norkę. Z pomocą przyjdzie też mędrzec Ziba i jego wynalazki, a także tajemnicza, latająca mysz. To jest podobno mysz, którą znają wszystkie dzieci. Ja zachodzę w głowę, co to może być za mysz latająca. Znacie taką? Ja o takiej nie słyszałam. Lot przez tęczę to jest polska prapremiera sztuki na podstawie bajek pewnego białoruskiego autora. Spektakl na deski teatru we Wrocławiu zaadaptowali pan Jakub Krofta i Marysia Wojtyszko. A wyreżyserował i napisał też teksty piosenek pan Radosław Kasiukiewicz, oj pewnie dobrze znany tym, którzy często zaglądają do wrocławskiego Teatru Lalek. Pana Radka można na przykład zobaczyć w takim spektaklu Karolcia i tam gra czarownicę, albo w spektaklu Kulka w znakomitym duecie z panem Mazoniem, jak grają na ukulele i się bawią wspólnie. Wspaniały duet. Więc jeżeli chcecie zobaczyć Lot przez tęczę, to proszę nie zwlekać, tylko szybciutko zatelefonować do Polskiego Radia Dzieciom pod numer 22 645 20 55 i wyjątkowo moje pytanie nie będzie dotyczyło tematu, czyli dwunastki, tylko waszego marzenia. No bo skoro mała myszka Piki ma wielkie marzenie i chce pofrunąć do

nieba, to może wy chcielibyście o swoim wielkim marzeniu opowiedzieć, a może jak wypowiecie je głośno, to kto wie, może spełni się szybciej, bo to nigdy nie wiadomo. Więc bardzo proszę. 22 645 20 55. Podwójne zaproszenie czeka.

0: O huśtawce zaśpiewała Natalia Lesz, a w międzyczasie dodzwoniła się do nas Klara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy tatę. Dzień dobry, panie Arturze. I ma pan tam wspaniałe towarzystwo, prawda?
1: Oczywiście. Cudowna Klarcia, która nie może się już doczekać, ale troszkę nam się wstydzi.
0: Nie szkodzi. To wszystko rozumiemy i jak najbardziej uzasadnione. Moi drodzy, jesteście mieszkańcami Wrocławia?
1: Tak.
0: Mhm. A zaglądacie czasami do wrocławskiego Teatru Lalek?
1: Tak, wielokrotnie byliśmy na spektaklach, na różnych. Klarcia tutaj kiwa głową, a ja się wstydzi. Wielokrotnie na różnych, akurat na tym jeszcze nie. Mieliśmy w sumie nawet w planach na niego się wybrać i idealna okazja.
0: O, no to pięknie, to nam się tu wszystko połączyło. To ja, żeby tu nie stresować mojej rozmówczyni, to tak może zapytam, jeśli Klarcia nie będzie chciała odpowiedzieć, to może tata. O czym wy marzycie? Macie jakieś marzenie, tak jak ta myszka Piki?
2: Żeby zostać weterynarzem.
0: Co byś chciała, Klarciu, żeby się spełniło? Przepraszam cię, bo ja tak słabo usłyszałam, wiesz, to pewnie moja wina.
2: Żeby zostać weterynarzem.
0: Ach, weterynarzem byś chciała zostać. Jakie piękne marzenie i jaki piękny zawód. Chciałabyś pomagać zwierzakom?
2: Tak.
0: Mhm. Wszystkim?
2: Tak,
0: pytam wszystkim, bo wiem, że weterynarze się specjalizują, na przykład jedni leczą takie malutkie stworzonka, jakieś tam gryzonie, inni na przykład zwierzęta gospodarskie, krowy, świnie i konie, takie wielgaśne, a jeszcze inni psy, koty, prawda? Papugi. A ty masz jakiegoś zwierzaka w domu?
2: Tak, kota.
0: Kota? Wszystko w porządku u twojego kota?
2: Tak.
0: To dobrze. Uf, to pozdrawiamy serdecznie. A to jest chłopak czy dziewczyna?
2: Dziewczyna.
0: Mhm. A jak ma na imię?
2: Lili.
0: Jak ładnie.

0: Wstała już? Czy jeszcze śpi?
1: Nie wiem.
0: Mój kot, moja kotka w zasadzie, bo to też jest dziewczyna, bardzo wcześnie wstaje, już tak przed piątą nawet mi skrobie w drzwi, więc nie muszę mieć, nie zawsze muszę mieć budzik, o powiem tak, bo moja Felka jest dobrym budzikiem.

0: nie przekazujemy, a jakże? Tu jeszcze krasnoludki tylko się chciały wypowiedzieć w tym temacie. Tak, brawa, brawa się należą. Zapraszamy do wrocławskiego Teatru Lalek. Mam nadzieję, że spektakl wam się spodoba. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Chcę powiedzieć.
2: Mamę, tak? Mnie chcę pozdrowić.
1: Na pewno.
2: Polskie Radio Dzieciom, nie? To ja na radio.
1: Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy. No i życzymy wam słońca w tym pięknym Wrocławiu. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: bez sznurków nie jest źle!
1: Michalina się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy cię, Michalinko, serdecznie. Czy ty w sprawie dwunastki dzwonisz, czy w jakiejś innej? O czym chciałabyś nam opowiedzieć? O marzeniu może?
2: O marzeniu.
1: Ależ bardzo proszę. Co to jest za marzenie?
2: Moje największe marzenie to jest, żeby mieć swoją własną willę.
1: Myślę, że to jest marzenie, które ma naprawdę dużą szansę się spełnić. A jak ta twoja willa by wyglądała? Jakbyś chciała ją sobie zaprojektować?
2: No to by miała własny basen. Mhm.
1: Taki, przepraszam, od razu wejdę w słowo, na zewnątrz, czy w środku, czy dwa baseny?
2: Dwa baseny.
1: Dobrze, czyli jak ciepło, to pani pływa na zewnątrz.
2: Tak.
1: W ogrodzie na przykład. Mhm. Taki basen, no, wspaniale.
2: Taką własną siłownię. Mhm. I dużo pokoi.
1: A twój pokój, taki, w którym na przykład byś odpoczywała, jakby wyglądał?
2: By miał duże łóżko. Dużo półek na książki. Mhm. No i dużo zabawek.
1: A byłby jakiś taki pokój specjalny? Tak jak na przykład tutaj mamy siłownię do ćwiczeń, na przykład jakiś pokój do tańca, czy niekoniecznie?
2: Niekoniecznie. Mhm.
1: A sypialnia, wygodne łóżko, dużo książek, wspaniale. A jaki kształt miałby twój dom, sam budynek?
2: Kwadrat.
1: Aha, a byłby piętrowy, czy tylko parter?
2: Piętrowy.

0: Piętrowy dom. Mhm. I takie proste schody, czy takie kręcone na przykład na pierwsze piętro?
1: Takie kręcone. Mhm.
0: A możemy zajrzeć do łazienki?
1: Tak.
0: A w łazience pani by wolała wannę wielką, czy prysznic? Czy to i to?
1: To i to.
0: Słusznie. Bardzo praktycznie. Bo jak człowiek ma wannę i z wanny zrezygnuje i zrobi kabinę prysznicową, to potem żałuje. Mówię o sobie. A wanna się czasami przydaje. Można sobie poleżeć, poodpoczywać w wannie właśnie. A wokół domu, jak zaprojektujemy przestrzeń? Jakiś ogród pani by chciała mieć może?
1: U domu będzie taki duży ogród z kwiatami, mhm, i taras z leżakami. Mhm. No i dwa.
0: Wspaniale. Bardzo mi się ta wizja podoba i życzę ci z całego serca, Michalinko, żebyś miała w przyszłości taką willę, taki dom. A chciałabyś, żeby ten dom był w centrum miasta, czy na obrzeżach, czy na wsi, czy blisko lasu? Jeszcze jakbyśmy spróbowały doprecyzować.
1: Tak, na obrzeżach.
0: Na obrzeżach miasta?
1: Tak.
0: A myślisz o jakimś konkretnym mieście? Czy jeszcze tego nie wiesz?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie wiesz. No tak, to warto sobie zostawić takie marzenie, może nie do końca ułożone, bo nigdy nie wiadomo, co nas tam czeka w przyszłości. Ale życzę, żeby to marzenie się spełniło i bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłaś do nas i tym marzeniem się podzieliłaś. A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mamę, tatę, moje koleżanki, przyjaciółki, rodziców i całą rodzinę.
0: I my pozdrawiamy. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: No i oczywiście będzie adekwatna piosenka.

Marzenia się spełniają. Majka Jeżowska. 37 minut po godzinie 8. Być może ci, którzy włączyli teraz Polskie Radio Dzieciom, odnieśli wrażenie, że rozmawiamy o marzeniach. No, mamy inny temat wiodący, związany z liczbą 12, ale o marzeniach oczywiście zawsze i o każdej porze warto przypominać. Więc takie tematy poboczne też są mile widziane. A wracając do liczby 12, to wspominałam już, że od tysiącleci w oczach ludzi była idealną jednostką miary czasu i przestrzeni. Mówiliśmy już o 12 znakach zodiaku. System dwunastkowy uważano 12 za liczbę szczęśliwą, za liczbę świętą. Rok, który ma 12 miesięcy, o tym też już wspominaliśmy. 12 apostołów, 12 rycerzy okrągłego stołu. Rzymianie na 12 tablicach z brązu spisali kodeks praw. Prawo takich 12 tablic było pierwszym dokumentem pisanym, świadectwem kultury Rzymu. Poza tym, moi drodzy, tak symbolicznie w Biblii, w chrześcijańskim myśleniu, 12 odgrywa też dużą rolę, taki symbol doskonałości, kompletności. Liczba 12 synów Jakuba, 12 plemion Izraela, 12 bram niebiańskiej kompletności, Jeruzalem, ale też w alchemii 12 jest taką liczbą symboliczną, bo zawiera w sobie jako dzielniki 4 żywioły: ogień, wodę, powietrze i ziemię. 12 jest podstawową liczbą systemu dwunastkowego. A system dwunastkowy był takim systemem rozpowszechnionym, to będziecie pewnie uczyć się o tym w szkole. W handlu do dziś używany jest na przykład tuzin. Znacie takie słowo? Tuzin to 12 sztuk. Gros, oznaczenie 12 tuzinów, czyli 144 sztuki. Rzymianie dzielili as, taką, to jest taka nazwa jednostki monetarnej albo wagowej, na 12 mniejszych jednostek zwanych uncjami. Także tutaj możemy jeszcze wejść w taki system liczenia. On jest rozbudowany, bo do rewolucji francuskiej odliczano pieniądze w solidach, które zawierały po 12 denarów. Mierzono nie tak dawno jeszcze długość w stopach, calach, liniach, punktach. Stopa liczyła 12 cali, cal 12 linii, linia 12 punktów. Także tych skojarzeń z dwunastką, jak słyszycie, jest naprawdę bardzo dużo. Potem od średniowiecza do XIX wieku też mierzono długość w stopach, calach,

liniach, punktach i tak dalej. Tutaj stopa, tak jak wspomniałam wcześniej, 12 cali, cal 12 linii, linia 12 punktów. A gdybyśmy poszukali we współczesności, no to oczywiście zegar, o którym dzisiaj wspomniał jeden ze słuchaczy i też charakterystyczny system na tarczy, prawda? 12 godzin. Co jeszcze przychodzi wam do głowy? 22 645 20 55. Co może kojarzyć się z dwunastką? Może taka liczba gdzieś funkcjonuje w waszym domu, jest w pewnym sensie symboliczna, może ktoś, kto słucha Polskiego Radia Dzieciom w tym roku skończy 12 lat. Tak też być może. Czekam na te skojarzenia z dwunastką do godziny 9:00.

cień swój ściele. Możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: wiesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić, a chciało mu się pić.
2: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chcą się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: Ach, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie. W końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy.
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu fajans był.
4: W noże królik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał.
4: Coś nam brawo dał.
1: Świętogłowie stał.
4: Tak by klaun się śmiał.
1: W banku był pan.
4: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
4: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś.
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
4: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia.
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.

My też próbujemy rozpalać iskrę życia codziennie o poranku. 12 minut zostało do godziny 9. Szukamy ostatnich już dziś skojarzeń z liczbą 12. No i proszę Państwa, pytanie do Was. Na jakiej fladze można znaleźć 12 gwiazdek? 22 645 20 55.

0: Leon chce spróbować odpowiedzieć na pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jaki chór się do mnie odezwał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, co wymyśliliście? Na jakiej fladze?
2: 12 gwiazdek jest na fladze Unii Europejskiej.
0: Brawo, pięknie! A pamiętacie, jakie kolory mają te gwiazdki?
2: Żółte. Flaga gwiazdy, znaczy kolor gwiazdek jest zawsze żółty.
0: Tak. I tutaj w tym przypadku też nic się nie zmienia. Mamy 12 żółtych gwiazdek. A na jakim tle? Pamiętacie?
2: Na takim granatowym.
0: Granatowym. Pięknie. Lazurowe, granatowe tło. Autorem tej koncepcji jest Arsen Heitz. I taki mamy układ tych flag, gwiazdek. One są w takim kole. No i okazuje się, że ta 12 to oznacza doskonałość, całość, a nie zależy od liczby krajów członkowskich.
2: Tak.
0: Prawda? Zgadza się. No to dopisujemy sobie flagę europejską, jako też skojarzenie z liczbą 12. A macie jeszcze jakiś pomysł?
2: Tak, 12 dań.
0: Tak, brawo!
2: Taka moja siostra, która jest obok mnie, za rok będzie kończyć 12 lat.
0: Mm-hmm.
2: Jeszcze 112 taki numer, 12.
0: Tak,
2: alarmowy.
0: Ważny alarmowy numer, każdy powinien znać. Mm-hmm.
2: No, dziś lepiej.
0: No my dzisiaj mówiliśmy na przykład o 12 miesiącach, o tarczy zegara, że 12, znaki zodiaku na przykład, których też jest 12.
2: Czy pani jest w tak? Grudzie, jako 12 miesiąc, grudzień,
0: jako 12 miesiąc w roku, tak, tak, oczywiście. A 12 dzień roku to jaki by był?
2: 12 dzień w roku, to będzie piątek.
0: To czasami może być piątek. Myślę, że to też mogłoby być to, ale to by był tak, 12 stycznia. Ale słuchajcie, można by sprawdzić, w którym roku 12 stycznia przypada w piątek na przykład, prawda?
2: Co?
0: Można to prześledzić, oczywiście. Pewnie to się zmienia. Co roku ten 12 stycznia może wypadać czasami pewnie w piątek, w sobotę, to może być każdy dzień tygodnia. No ale to ciekawe, tak w ramach poszukiwań, żeby sprawdzić, który to mógłby być rok.
2: Tak.
0: Leonie, a ty ile lat kończysz w tym roku?
2: Kończę 10.
0: No to jeszcze do 12 chwilka. Ale już niedługo, już niedługo. A kiedy masz urodziny? W jakim miesiącu, roku?
2: 19 sierpnia.
0: To taki wakacyjny czas,
2: tak.
0: Świętowania. Cudownie. A masz ulubiony miesiąc w roku?
2: No tak, sierpień.
0: Sierpień właśnie. Wcale mnie to nie dziwi. I wakacje, i urodziny. Cudownie. A co wy będziecie dzisiaj robić? 12 maja. Odpoczywacie sobie?
2: Dzisiaj zostaniemy w domku.
0: Bardzo dobrze. Ach, bo egzaminy ósmoklasistów, tak?
2: Tak.
0: Więc uczniowie mają troszkę wolnego. No to korzystajcie, odpoczywajcie, bawcie się dobrze. Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich, którzy zdają egzaminy. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak. Moją mamę, moją tatę, Stasia, mojego ulubionego przyjaciela, moją ciocię. Zawsze, kiedy ktoś pozdrawia, to ciocia się śmieje, że Kleopatrę. moją młodszą siostrę. Wszystkich na całym świecie. Dinozaurów. Leonardo da Vinci.
0: Dobrze. Ktoś jeszcze wam przychodzi do głowy? Dziękujemy serdecznie. I dobrego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję za te wszystkie skojarzenia wspaniałe.

Tylko 3 minuty zostały do godziny 9, więc tytułem podsumowania. Moi drodzy, tuzin, czyli 12 przedmiotów, 12 miesięcy w roku, 12 godzin na tarczy zegara, 12 apostołów, 12 plemion, 12 bogów olimpijskich, 12 znaków zodiaku, 12 gwiazd na fladze Unii Europejskiej, 12 prac Heraklesa, 12 potraw wigilijnych, 12 dzień w roku, 12 miesiąc, czyli grudzień. O, i sporo tych skojarzeń. No i oczywiście ten system miar, o którym dzisiaj też wspominaliśmy. Jak będziecie mieli ochotę i przestrzeń, to poszukajcie jeszcze innych skojarzeń. Martyna Chuderska, Filip Górski, dziękujemy za wspólny poranek i zapraszamy jutro punktualnie o 7. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: promocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi wtuli, panie, na dnie najwygodniej.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Wybitny siłacz, Faligura, nocny zbir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika,

nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby z

0: zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad?
1: W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat.
0: Masz cały świat.
2: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
2: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
2: A może pół?
0: I drugi pół też.
3: Czerwone żagle, wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie, że dola jego marna.
4: Jesteśmy piraci, kurwaci, brodaci, piraci, bo strach musz.
3: Co dzień?

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd. Dajcie

0: przyjąć to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: zarzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć to fakt.

0: wyjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księdze.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pije.

0: jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
1: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
0: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest

0: góra, a gdzie dół?
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły?
0: Właśnie.
1: Miś Michaś
0: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
0: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
0: Pa, pa!
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Cześć! Przed nami kolejna dzika zagadka. Jesteście gotowi, zoodetektywi, aby wspólnie ze mną udać się do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i ją rozwiązać? Jeśli tak, to ruszamy! Wiedzieliście, że wiele gatunków zwierząt przebywających w zoo jest zagrożonych wyginięciem? A zastanawialiście się może, dlaczego zatem znalazły się one właśnie tam, a nie żyją w naturalnym środowisku? W jaki sposób dokładnie ogród zoologiczny pomaga takim gatunkom? To pytania, na które postanowiłam poszukać odpowiedzi. Dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
4: Jak ogrody zoologiczne ratują ginące gatunki?
5: Bardzo dobre pytanie. Magdalena Smolińska, dział edukacji w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. To jest tak naprawdę szereg różnych takich właśnie czynności. Jest to jedna z głównych misji ogrodów zoologicznych. Ogrody zoologiczne są swego rodzaju takim, można by powiedzieć, skarbcem genów. Próbujemy odtworzyć te gatunki za pośrednictwem również kogoś takiego jak koordynator gatunku. Każde zwierzę, każdy gatunek ma takiego człowieka, właśnie tak zwanego koordynatora, który wie wszystko o danym zwierzęciu.
6: Czasami jak na przykład nosorożce, no to ich jest mało, no to opiekuje się takimi zwierzęciami i dba się o nie, szczególnie się na nie spogląda.
5: Są gatunki, których jest w naturze bardzo mało, a są również gatunki, które praktycznie w naturze wyginęły. I dlatego właśnie te gatunki zamieszkują u nas w ogrodzie. I dzięki temu przyczyniamy się właśnie do ochrony tych właśnie zwierząt. Warunki ogrodu zoologicznego to tak zwane miejsca ex situ, czyli warunki, które są poza ich obszarem naturalnego zamieszkania.
7: Że chcą bardzo dbać, więc codziennie na przykład go badają.
5: Tutaj te zwierzaki są otoczone opieką, właśnie w tym szeroko pojętym znaczeniu. Opiekę sprawujemy my, opiekunowie. Tutaj te zwierzaki mają odpowiednią dietę, mają swoich lekarzy, tak jak my chodzimy do lekarza, to zwierzaki również mają swoich lekarzy weterynarii, którzy dzień w dzień opiekują się nimi, kiedy trzeba to leczą, kiedy trzeba to dadzą zastrzyk. I właśnie o to chodzi, żeby stworzyć te warunki dla zwierzaków, które będą najbardziej podobne do tych warunkach, w którym żyją w naturze. Więc tutaj nic nie może być przypadkowe. Musimy znać się na biologii danego gatunku, musimy znać się na ich fizjologii, na ich charakterze, na temperamencie. Musimy oczywiście wiedzieć, z jakich warunków dokładnie zwierzę dane przyjechało. Wiadomo jest, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych żyją dłużej niż w warunkach naturalnych. Mamy w ogrodach zoologicznych tak naprawdę jest najwięcej rekordzistów życiowych, co bardzo nas cieszy.
6: Jeżeli to są po prostu zagrożone gatunki i ich jest bardzo mało na świecie, no to zoo bierze, że jeżeli ma worną wolierę i rozmnaża, jak stanie się ich dużo, to wypuszcza je na wolność. Gdzieś do dziczy on je się wywozi.
5: Jest coś takiego jak reintrodukcja. Reintrodukcja polega na przywracaniu zwierząt ich naturze. I ogrody zoologiczne również uczestniczą w tego rodzaju programach. Chodzi o to, żeby zwiększając tą pulę genową w tej naszej skarbnicy, o której mówiłam na początku, genowej, przyczyniamy się do tego, że tych zwierząt się rodzi coraz więcej. To często trwa etapami, to czasami trwa wiele lat, natomiast są już oczywiście nie tyle próby, co i udane próby na szczęście odtworzenia niektórych gatunków do ich warunków, do środowisk właśnie naturalnych. Co miało miejsce chociażby na przykład z końmi Przewalskiego, gdzie u nas też można podziwiać te wspaniałe dzikie konie, które kiedyś

0: kiedyś żyły w Mongolii, na długi czas w ogóle zanikły, ale dzięki właśnie takim instytucjom jak ogrody zoologiczne te zwierzaki ponownie wróciły na swoje tereny, gdzie mieszkały w naturze lata temu.
1: Jak się okazuje, że jakichś zwierząt jest za mało w przyrodzie, to wtedy się je umieszcza w takim ogrodzie i się dba.
0: Ogrody zoologiczne naprawdę są bardzo potrzebne, ponieważ tutaj nie eksponuje się tylko i wyłącznie zwierząt dla tego, żeby cieszyć ludzkie oko. Natomiast musimy też być świadomi tego, że te wszystkie zwierzęta, które mieszkają w ogrodzie zoologicznym, są zwierzętami dzikimi, niebezpiecznymi i nie mają nam służyć tylko i wyłącznie zabawie i właśnie temu, żeby to oko pocieszyć, tylko właśnie też chodzi o to, żeby zwiększyć tą świadomość wszystkim zwiedzającym, od najmniejszego dziecka po dorosłego, żeby właśnie uzmysłowić sobie, jak istotna jest rola ogrodów zoologicznych.
2: Robią to tak, by zwierzę było tak ubezpieczone, żeby żadna osoba, żeby żadni nielegalni handlarze nie zdobyli tego zwierzęcia. Pilnują te zwierzę i bronią.
0: Musimy mieć świadomość tego, że zwierzęta w naturze często są narażone na różnego rodzaju czynniki, które im zagrażają, które zagrażają właśnie zmniejszeniu im populacji. I też musimy mieć świadomość, że niestety tutaj głównym czynnikiem zagrażającym tym zwierzętom jest człowiek. Z jednej strony człowiek niszczy, ale na szczęście z drugiej strony człowiek również bierze udział w tych czynnościach, które pomagają tym zwierzakom właśnie przetrwać. I w tym momencie właśnie najlepiej, kiedy te zwierzę trafia z warunków naturalnych do warunków ogrodów zoologicznych, czyli właśnie ex situ. I pracownicy ogrodów zoologicznych robią wszystko, żeby ten gatunek, tą populację zwiększyć. I to się robi na wielu etapach, na wielu płaszczyznach. Wszystkie ogrody zoologiczne są zrzeszone ze sobą. Są ogrody europejskie, są ogrody światowe i dzięki temu właśnie przy tej pełnej współpracy pomiędzy ogrodami wszyscy jesteśmy w stanie odtworzyć dany gatunek, bądź właśnie zwiększyć populację. To wszystko musi być etapami i robione rozsądnie i oczywiście przy pełnej współpracy wszystkich ogrodów zoologicznych.
3: Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Bądźcie jednak gotowi, zoodetektywi, bo już wkrótce wyruszymy tropem następnej.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

0: jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
2: Taki słodki, piękny łepek z dużymi uszami i z ogromnym nosem. Koale są super pływakami. Ogromne pokłady siły, która pozwala im wspinać się na 45-metrowe eukaliptusy. Potocznie mówiąc, mają wbudowany taki taboret na pupie.
3: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Przed mikrofonem Marta Kawalec. Witam wszystkich naszych słuchaczy, którzy uwielbiają opowieści o zwierzętach, a dzisiaj opowiemy o jakże wdzięcznym zwierzęciu, który nawet pojawił się na czapeczce mojego gościa, a dzisiaj jest ze mną Magda Piórkowska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam wszystkim. Bardzo mi miło jest, że jestem z wami dzisiaj.
3: Piękną czapeczkę masz, muszę ci powiedzieć. A czapeczka jest szara w kolorze zwierzęcia, o którym opowiemy, a jest to miś, który nie jest misiem i jest to zwierzę, które ma wiele różnych wcieleń i wspaniałych historii. Opowiemy dzisiaj o koali.
2: Tak, i bardzo się cieszę, że pojawił się taki temat, bo koala to moje ukochane, ulubione zwierzę. I w zasadzie nie ma dnia bez koali dla mnie.
3: Ja myślę, że wielu naszych słuchaczy też uwielbia koale, szczególnie, że jest to bardzo popularna maskotka. Dużo dzieci ma koale, ale od razu wyjaśnijmy, dlaczego nie jest to miś koala? Bo tak się mówi często.
2: Tak się przyjęło. Może powiem, dlaczego tak się przyjęło w ogóle, bo kiedyś, kiedy odkrywano Australię i do brzegu Australii przybyli podróżnicy, zobaczyli koale, który się wspina po drzewie, jest bardzo futrzasty, ma duże uszka i tak naprawdę przypomina niedźwiedzia, którego widywali w Europie lub w innych częściach, może też w Ameryce. I nazwali go misiem. Tak się przyjęło, więc potocznie mówimy miś koala, ale koala to torbacz. Koala jest po prostu koalą.
3: To bliżej mu jest do kangura niż do niedźwiedzia.
2: Można tak powiedzieć, bo jest torbaczem i kangur też jest torbaczem. Natomiast tak najbardziej spokrewniony koala jest z wombatem, czyli innym australijskim torbaczem. Albo też z oposem, który również torbaczem jest. Ale tutaj u nas, w naszych szerokościach geograficznych w Europie, no, wielu powiązań nie ma. Jest jedyny w swoim rodzaju. Jest tak zwanym endemitą, czyli gatunkiem, który występuje tylko i wyłącznie w jednym miejscu na świecie. I jego domem jest piękna Australia.
3: Skoro jest torbaczem, to działa tak samo jak kangur, że nosi swoje dzieci w torbie?
2: Tak, dokładnie. Jest bardzo podobnie u koali. Koala rodzi się jako mały zwierzaczek. Przypomina nam trochę żelka Haribo, wędruje do torebki mamusi i tam zaczyna dojrzewać. Niezmiernie rzadko zdarza się, że urodzą się dwa małe koale, to jest wyjątek. Ja nie znam przypadku w Europie, żeby w ZOO-sie urodziły dwie koale naraz, natomiast gdzieś dalej, gdzie jest dużo koali w ogrodach zoologicznych, czyli na przykład w Japonii albo na Tajwanie, takie przypadki były. W naturze też jest to niezmiernie rzadkie. No i co? Koala się rodzi, wchodzi do torby mamusi. Tam jest cycuszek, z którego pije przez kilka miesięcy mleczko i po kilku miesiącach zaczyna wyglądać z torebki. Taki słodki, piękny łepek z dużymi uszami i z ogromnym nosem.
3: Czyli podobnie jak u kangurów, też rodzi się taki niepozorny i większość przebywa jednak w torbie, a nie w brzuchu u mamy. Większość

0: swojego młodocianego życia.
1: Tak, koale też się rodzą po 30-35 dniach i w torbie u mamy, zanim zaczną wyglądać, spędzają 5 miesięcy, 6 miesięcy. To jest różnie, ale generalnie po około pół roku zaczyna wyglądać z torby mamy i próbuje z niej wychodzić. Pierwszą rzeczą, którą koala robi po wyjściu z torby, jest jedzenie specyficznej substancji, którą mama wytwarza. Jest to tak zwana papa. Jest to, no, można powiedzieć, że taka rozwodniona kubka mamusi. Natomiast nie do końca jest kubką. W tej kubce znajduje się bardzo dużo bakterii i cennych minerałów, które pozwolą młodemu koali przystosować się do specyficznej diety, którą będzie miał przez całe życie. Koale jedzą eukaliptus i o ile bambus jest soczysty, chrupiący, nie jest toksyczny, o tyle właśnie eukaliptus zawiera pewnego rodzaju toksyny i dla nas można powiedzieć, że eukaliptus jest trujący. My możemy używać olejków eterycznych z eukaliptusa i jakieś lekarstwa, maści na przeziębienie są z dodatkiem właśnie olejków eukaliptusowych, natomiast spożywać absolutnie go nie wolno, bo zawiera toksyny.
0: A im to nie szkodzi?
1: Im to nie szkodzi, ponieważ mają tak przystosowany układ trawienny, wyposażony w bardzo długie jelito, w enzymy, które trawią te toksyny, no i ich tryb życia pozwala im ten eukaliptus spożywać bezkarnie.
0: I tak. Dużo pewnie muszą też go zjeść, żeby się najeść.
1: Żeby się najeść, to są łakomczuchy. Lubią jeść eukaliptus w dużej ilości. Tak się mówi, że koala może zjeść od pół kilograma do kilograma liścia eukaliptusa dziennie. Wyobraźcie sobie, że te liście są dość twarde. Koala musi te wszystkie listki zmiażdżyć swoimi zębami, żeby z nich zrobić taką miazgę, no i się porządnie najeść. Tak naprawdę ten eukaliptus nie zawiera dużo substancji odżywczych, dlatego koala bardzo dużo śpi. Śpi po pierwsze dlatego, że nie dostaje odpowiedniej ilości kalorii i energii z tego pożywienia i też śpi dlatego, żeby właśnie strawić te toksyny.
0: To nie mógłby sobie zmienić diety?
1: Chyba nie chce. Lubi, smakuje mu bardzo ten eukaliptus, choć naukowcy mówią, no i na pewno mają rację, że jest to jeden z najbardziej wybrednych liściastych zjadaczy, ponieważ w Australii mamy około 800 gatunków różnych eukaliptusów i być może wydaje się innym, że no co to za problem, tyle liścia, nigdy koala nie będzie głodny. Ale koala je tylko 15 wybranych gatunków, tak ogólnie, z czego indywidualnie koala może lubić na przykład tylko 4. Też z tych 4 może się okazać, że lubi tylko najświeższe listki albo takie, które rosną najwyżej. Więc żeby zjeść to, co naprawdę lubi, musi się trochę postarać.
0: Ależ są grymaśne.
1: Są bardzo grymaśne. Są bardzo grymaśne, ale chyba ich wygląd wynagradza nam wszystko. Możemy im wszystko wybaczyć.
0: No właśnie, bo kiedy obserwujemy koale, to one tak z wyglądu są dosyć takie nieporadne, takie miśkowate, takie powolne. One tak w rzeczywistości się zachowują, czy potrafią czasami trochę przyspieszyć?
1: Generalnie tak. No nie są to zbyt ruchliwe zwierzęta, ale oczywiście są wyjątki. I pierwszym wyjątkiem, kiedy koala jest bardzo ruchliwy, jest sezon godowy. Wtedy samiczki w zasadzie no, czekają na zaloty samców, ale samce są bardzo niespokojne. One się przemieszczają z drzewa na drzewo, szukają innych terytorium, szukają nowych miłości. Więc taki koala wtedy potrafi biegać, a co jest zaskakujące, koala potrafi biec z prędkością 35 km na godzinę. Czyli jest to dość szybko, to w zasadzie jest tak, jak my potrafimy biegać. Drugą sytuacją jest sytuacja, kiedy koala na przykład zapragnie zjeść eukaliptus, który rośnie po drugiej stronie rzeki, bo koale są super pływakami i mało kto o tym wie. Pływają pieskiem, w zasadzie nie boją się silnego nurtu rzeki. Jeśli koala wyczuje, że po drugiej stronie jest ten pyszny eukaliptus, którego musi spróbować, to przepłynie bez najmniejszych wahań tą rzekę. Koale

0: między sobą potrafią walczyć. No to głównie samce walczą o terytorium, walczą też właśnie o względy samiczek. Koala ma silne, mocne pazury i bardzo silne ręce. Koale się wspinają po drzewach, więc pod tą dużą ilością futra są ukryte ogromne pokłady siły, która pozwala im wspinać się na 45-metrowe eukaliptusy.
1: I która na co dzień drzemie.
0: Na co dzień sobie drzemie, oszczędza siły. No po to właśnie, żeby w tych określonych przypadkach tą siłę mieć i móc ją wykorzystać.
1: Wiemy o tym, że mamusie są bardzo troskliwymi opiekunkami, a jak to jest z tatusiami? Czy oni biorą udział w wychowaniu swoich dzieci i jak to jest z tymi rodzinami koali?
0: No niestety tatusie koale nie biorą udziału. Oni się przyczyniają tylko do tego, że tych koali możemy mieć więcej, a potem się w ogóle nie interesują. Zresztą koale to zwierzęta, które lubią samotność i nawet samiczki też wolą tak naprawdę mieć swoje drzewo oddzielne niż mieć kontakt z innymi. Rzadko, bardzo rzadko tworzą grupy. Oczywiście wyjątkiem są ogrody zoologiczne, tam są zupełnie inne warunki. Zdarza się nawet, że są samce i samiczki razem na jednym wybiegu, no ale to tylko w takich sztucznych warunkach, na wolności to w ogóle nie ma miejsca. No i samiczka, kiedy jest w ciąży, rodzi małego koale i chowa go później przez kilka miesięcy w torbie, tak naprawdę cały obowiązek tej opieki i wychowania spada na nią. Mały koala jest z mamą do około roku. Czasem się to trochę dłużej zdarza. Właśnie Australijczycy mówią, że jeśli mały koala ma 14 miesięcy, czyli ponad rok, a dalej jest z mamą, to jest tak zwany styl włoski, że dziecko nie chce wyjść z domu rodzinnego, bo mama wszystko zapewnia i pokazuje, więc nie chce się od mamy odczepić. No ale natura tak stworzyła i nas, i zwierzęta, że koale chcą się dalej rozmnażać, więc mama już w pewnym momencie musi zostawić tego młodego osobnika i wieść swoje życie i pewnie mieć kolejne małe koalki.
1: Powiedziałaś, że nie ma dnia bez koali. Za co lubisz koale?
0: Za co lubię koale? To jest bardzo długa lista. No, myślę, że pierwsze rzeczy, które mogę powiedzieć o koali, to są te wszystkie oczywiste oczywistości, które widzimy. Piękne futro, miękkie, ogromne uszy, ogromny nos, małe oczka. No mają przesłodkie buzie. Druga rzecz, za którą lubię koale, to to, że koale są niesamowite i są podobne do nas tak naprawdę, bo mają linie papilarne. Bardzo rzadko w świecie zwierząt się to zdarza. Koale mają dwa kciuki, dzięki któremu super wspinają się po drzewach i mogą właśnie chwytać gałęzie, konary, takie grube drzew, sięgać po najwyżej po ten pyszny eukaliptus. Bardzo lubię ich cechę, to jest typowe dla samców, choć samiczki też potrafią. Samce mają bardzo donośne głosy, śpiewają w bardzo charakterystyczny sposób. No tak, żeby to uprościć, przypomina to trochę chrumkanie świni, ale to jest potężna siła głosów. Mają dobrze wyposażone struny głosowe, więc samce, kiedy jest okres godowy, tym śpiewem nawołują samiczki. A samice czasem odpowiadają takim skrzekiem, więc jeśli będziecie mieli okazję usłyszeć takie nawoływania koali na jakimś filmie, to będziecie na pewno zdziwieni, jeśli nie słyszeliście tego do tej pory. To jest przeraźliwy hałas i to jest bardzo dziwne, że tak słodko wyglądające zwierzę może wydawać tak okrutne, przerażające dźwięki. To są takie właśnie sprzeczności w koali, za które je bardzo kocham.
1: A czy mają takie zdolności, umiejętności, jakich nie mają inne zwierzęta jeszcze oprócz tego, co wymieniłaś? Czy mają takie supermoce?
0: No tak, koale mają taką zdolność, że odrastają im zęby trzonowe, ponieważ przez całe życie jedzą tego eukaliptusa bardzo dużo. No wyobraźmy sobie, że nawet jeśli jedzą go z tej niższej granicy, czyli pół kilo dziennie, to te pół kilo eukaliptusa muszą zetrzeć swoimi trzonowymi zębami i tak robią, no powiedzmy, przez 10 albo 12 lat życia na wolności. Te zęby się ścierają i

trochę odrastają. Też dzięki właśnie temu starciu naukowcy są w stanie określić wiek koali dość dokładnie, bo z dokładnością do roku czy nawet do pół roku określić wiek koali po jego zębach. To my niestety takiej cechy nie mamy. Za co jeszcze? Za właśnie tą siłę, którą ma niepozorny koala.

0: że koala jako mieszkaniec Australii to jest duży kontynent, no mniej więcej taki jak Europa, ale koale między sobą się bardzo różnią i koale, które żyją na północy Australii, są takimi małymi, szarymi kuleczkami z białymi brzuszkami, ważą około 5-6 kilo, a te koale, które żyją na południe Australii, tam gdzie już jest zimniej i ten klimat bardziej jest surowy, trochę przypomina nawet tutaj nasz polski, są takimi naprawdę dużymi koalami z ciemnym futrem, o bardziej posępnym wyglądzie, już nie mają takich słodkich pyszczków. Ale nie wiem, czy nie są ciekawsze i piękniejsze. Miałabym na pewno duży dylemat, gdyby ktoś chciał, żebym wybrała pomiędzy tym koalą północnym a południowym. Myślę, żebym nie umiała.
1: Pojechałaś specjalnie do Australii, żeby przyjrzeć się tym ssakom. Czy miałaś okazję dotknąć ich tak z bliska, wziąć na ręce?
0: Nie chciałam brać koali na ręce, mimo tego, że była taka okazja, ale nie chciałam tego robić, bo wiem, że zwierzęta tego nie lubią. To nie jest dla nich przyjemne, więc nie zrobiłam tego. Delikatnie pogłaskałam po łapce, nawet mam takie zdjęcie, które wisi u mnie w domu, że przybijam piątkę z koalą i to było super doznanie. Koale mają niesamowicie miękkie futro. Niesamowicie miękkie, to futro jest bardzo gęste. Może przy okazji tego powiem, że właśnie futro je chroni i przed gorącem, i przed zimnem, a dodatkowo ma właściwości wodoodporne. Jest tak to futro zbudowane, że koala co jakiś czas ma taki jeden dłuższy włos i gdy spada deszcz, krople spływają po tych długich włosach i mokry koala staje się takim trochę jeżykiem. To też wygląda bardzo uroczo i śmiesznie. Niektórzy mówią, że upiornie, ale ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Taki mokry koala jest rzeczywiście zupełnie inny.
1: Czyli jak on płynie, to też nie do końca się zamoczy.
0: Nie zamoczy się, jego skóra się nie zamoczy. To futro jest tak gęste, że chroni go przed właśnie tymi warunkami i przed wodą, przed zimnem, przed słońcem. No i dodatkowo też taka warstwa tego futra chroni je trochę przed upadkami z wysokości, bo zdarza się, że podczas walki, nieuwagi, zagapienia się o jedna gałąź za daleko i koala spada z góry. Trochę to futro chroni przed upadkiem i amortyzuje tą siłę upadku.
1: Myślałam, że może podczas drzemki może spaść z gałęzi.
0: Raczej się to nie zdarza. Koale też mają niesamowitą cechę, bo potocznie mówiąc, mają wbudowany taki taboret na pupie. To jest okrągła chrząstka, dość duża, która pozwala im wygodnie się usadowić na gałęziach. I dzięki temu w ogóle się nie męczą. Chwytają oburącz, czy nawet dolnymi łapkami tej gałęzi. Pupę mają posadzoną na tej chrząstce i mogą spokojnie spać. Mają ostre pazurki, więc się zaczepiają. To też jest niewiarygodne. W ogrodach zoologicznych można zaobserwować, jak koale potrafią spać. To jest prawdziwa ekwilibrystyka, to co one wyprawiają. I wydaje się nieraz, że spadną albo są sztuczne, ale one naprawdę są żywe i potrafią spać dosłownie trzymając się jednym pazurkiem za gałąź.
1: Trochę jak leniwce.
0: No, myślę, że nawet robią większe sztuczki jak robotyki niż leniwce. Leniwce się dość powolnie poruszają po gałęziach i nie mają tyle tych pazurów, ich pazury nie są tak ostre. No, myślę, że są doskonalszymi wspinaczami i śpiochami na gałęziach niż leniwce.
1: W naturalnym środowisku żyją w lasach.
0: W naturalnym środowisku tak, zamieszkują lasy, rzadko schodzą na ziemię, to znaczy codziennie schodzą na ziemię, żeby się przemieścić na inne drzewo, z racji tego, że właśnie chcą spróbować różnego rodzaju eukaliptusa, natomiast nie są zwierzętami, które na tej ziemi spędzają dużo czasu. Jakby te 22, 20 godzin to jest jednak drzewo, tam sobie śpią, jedzą, zakładają rodziny, mieszkają. Na ziemi nie zagraża im zbyt wiele zwierząt w Australii. Lisy chyba głównie i tego typu zwierzęta. Natomiast zdarzają się sytuacje, na przykład, że pies jest spuszczony ze smyczy. Jakoś nie ma miłości pomiędzy psami a koalami, więc koala naprawdę musi uważać.
1: W warszawskim ogrodzie zoologicznym koali nie znajdziemy. Gdzie możemy je znaleźć w najbliższym otoczeniu?
0: Najbliżej nas, tak bym zaproponowała wycieczkę do Wiednia. Jest fajna rodzinka koali, bodajże trójka jest w tej chwili, jeden samczyk i dwie samiczki. Koale są również w Dreźnie, w Lipsku. No i jest wspaniała grupa, rodzina koali w zoo w Duisburgu. W zasadzie duizm.

0: Edynburg chyba był pierwszym zoo, które otrzymało koalę z zoo w Australii i stamtąd też trochę się rozrosła ta europejska rodzinka koali. Tamtych koali jest dużo. Nie byłam w tym ogrodzie zoologicznym, ale obserwuję i naprawdę niesamowita przygoda.
1: Do Polski jakoś nie dotarły koale.
0: Nie dotarły i to nie jest łatwo otrzymać koalę, bo na koalę w zoo musi się zgodzić rząd australijski. Nawet jeśli byłaby to koala, która by pochodziła z któregoś z ogrodów zoologicznych, to jednak otrzymanie takiego unikatowego zwierzęcia, dość wymagającego, musi być pod kontrolą opiekuna gatunku. Poza tym też kwestia właśnie diety. To jest trudne zwierzę do utrzymania w warunkach ogrodu zoologicznego, no i musimy pamiętać, że trzeba by było mu zapewnić przynajmniej te 4 rodzaje eukaliptusa. U nas niestety w Europie z tym eukaliptusem nie jest tak łatwo. No ale koale w Europie żyją i ten eukaliptus mają, więc może kiedyś się doczekamy. Bardzo bym sobie życzyła. Od razu bym aplikowała do zoo na opiekuna koali.
1: No właśnie, czyli jednak te warunki, jakie koale potrzebują do życia, są dosyć specyficzne i to nie jest łatwo zapewnić im takie warunki w Polsce.
0: Tak, nie jest łatwo. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że to jest dość wrażliwy gatunek i koale niestety cierpią na różnego rodzaju choroby, których się łatwo nie leczy, więc ogród zoologiczny musi zapewnić też taką wiedzę medyczną, jak te koale leczyć, no i ewentualnie lekarstwa do tego, co na pewno jest kosztowne. Więc póki co na tych koali na razie u nas nie ma, ale nasz warszawski ogród zoologiczny się rozwija, będzie coraz piękniejszy, więc być może z czasem, za kilka lat powstanie taki projekt, że koale będziemy mogli gościć też. Niestety nasz klimat się trochę ociepla, więc może i eukaliptus zacznie rosnąć ten właściwy i nie będzie wtedy problemu z pożywieniem.
1: Ale na razie póki co w Australii koale dobrze sobie radzą, nie potrzebują takiego wsparcia ze strony ogrodów zoologicznych dla podtrzymania gatunku.
0: Różnie, bo koale żyjące na północy, czyli w stanie Queensland, parę temu zostały wpisane na listę zagrożonych gatunków. No i martwimy się o te koale, bo jest ich coraz mniej. Tam jest niestety silna potrzeba pozyskiwania coraz to nowych terenów pod zabudowę dla ludzi. No i niszczymy tereny, na których koale żyją. Z bólem serca to mówię, ale niestety tak jest. Więc tam nie do końca sprawa koali wygląda tak kolorowo. Myślę, że te na południu radzą sobie znacznie lepiej i one się szybciej rozmnażają, mają nieco lepsze warunki i też jakby ten teren jest mniej zamieszkały przez ludzi, stąd one mają jednak dalej większą swobodę. Ale to nie jest tak, że nie mają problemów, bo na pewno mają i musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego, żeby kolejny gatunek zniknął z listy.
1: No szczególnie, że te pożary lasów też pewnie nie ułatwiają życia koalom.
0: Nie ułatwiają. Eukaliptus się bardzo dobrze pali, bo jest nasączony olejami, więc to drzewo się pali bardzo szybko. Co prawda ma zdolności regeneracyjne, a eukaliptus dość szybko odrasta, ale nie będziemy chyba brnąć w to, co się może wydarzyć. Poza tym są też inne czynniki, które zagrażają koalom. Właśnie psy nietrzymane koale chorują na różnego rodzaju trudne choroby. Są szczepionki i są organizacje, które wyłapują koale po to właśnie, żeby je zaszczepić. Więc jest cała masa ludzi dobrej woli, żeby tym koalom pomagać. Ja miałam to szczęście, że w tym roku udało mi się 2 takie ośrodki odwiedzić w Australii, z których zresztą adoptuję koale, bo można dokonać wirtualnej adopcji. Uważam, że to jest świetny prezent dla kogoś za adoptowanie koali. Sporo się mogłam dowiedzieć właśnie o tym, jak koale są wyłapywane z natury po to, żeby je zaszczepić, zbadać, sprawdzić, w jakim stanie jest dana populacja. Jednak jest dużo ludzi, którzy walczą o to i którym zależy, żeby te koale ochronić. To jest dobra wiadomość.
1: Jeszcze jedna wiadomość, która myślę, że zainteresuje naszych słuchaczy, to nazwa koali. Skąd się wzięła?
0: Koala tak w dużym też uproszczeniu oznacza nie pije albo bez wody. Zależy, jak to tłumaczymy. Wzięła się z nazwy gula z języka aborygańskiego. Nie wymienię, z którego dialektu, bo po prostu tego nie pamiętam. I później jakby przekształcona już przez odkrywców została nazwana koalą. Więc to jest podobna historia jak

0: kangurem też się nazwa wzięła z języka aborygenów i oznacza nie pije albo bez wody.
1: A on nie pije, bo w eukaliptusie jest wystarczająco dużo wody.
0: W eukaliptusie jest dość dużo wody i jeśli koala żyje w takich warunkach, że drzewa eukaliptusowe rzeczywiście tą wodę zawierają, to może nie pić przez całe życie. Natomiast jeśli żyje w takich terenach, gdzie tej wody jest mniej, no to już wtedy też drzewo jest mniej nawodnione i od czasu do czasu tą wodę potrzebuje skądś wypić. Może ją właśnie wypić z rzeki, może zlizywać z pnia drzewa, kiedy pada deszcz. No, jeśli koala pije wodę z kałuży, to jest też oznaka, że coś złego się z nim dzieje. Więc to dla organizacji, które pomagają i ratują koalę, też jest sygnał, bo zwykle koala właśnie z kałuży nie pije, tylko pije tą wodę w inny sposób. Jest też taka ciekawostka. W zasadzie jest to mit, który chciałabym trochę obalić, bo wiele osób mówi, że koala nie zje liści, które są zerwane, które leżą na ziemi, bo jest mało inteligentny, no mówiąc wprost, jest głupi i nie rozpoznaje, że to są liście. Tak nie jest do końca, ponieważ koale są tak wybredne, że szukają liści, które właśnie mają najwięcej właściwości odżywczych. I te liście, które spadły z drzew, które są zerwane, nie są dla nich atrakcyjne i koala po taki liść nie sięga. Sięgnie zawsze, nawet w niewoli, czyli w ogrodzie zoologicznym, sięgnie po te liście, które są wsadzone do donicy, w której jest woda, odpowiednio nawodnione, pachnące, a nie te, które już pospadały. Więc to nie jest kwestia tego, że nie rozumie, co to znaczy liść na ziemi, tylko tak bardzo lubi dobrze zjeść, że wybiera te najlepsze listki.
1: A dla wszystkich, którym spodobała się ta historia o koalach, to zachęcamy do tego, żeby im pomagać, być może adoptować swojego własnego koale. Być może nigdy nie spotkamy go na żywo, ale on z pewnością się z tego ucieszy, także zapraszamy do tego, aby pomagać zwierzętom. A ja tymczasem już bardzo dziękuję. Moim gościem była Magdalena Piórkowska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, wolontariuszka. Bardzo dziękuję, Magdo, za spotkanie.
0: Dziękuję, było mi bardzo miło.
1: I zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do słuchania kolejnych podcastów Dzieciaki Kochają Zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. A do usłyszenia mówi wam już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Cześć dzieciaki! Hallo Kinder! Zaczynamy z nauką języka niemieckiego? Na dan! Los geht's! Chodźcie bliżej. No chodźcie, podejdźcie.

się do odbiornika. Powąchajcie. Was für ein Geruch. Co za piękny zapach. Ich liebe den Geruch von gebratenem Fleisch. Geruch to zapach. A najpiękniejszym zapachem jest der Geruch von gebratenem Fleisch, czyli zapach mięsa. Das Fleisch to mięso. Smażone mięso to jest to. No i w tym miejscu muszę przeprosić wszystkich wegetarianów. Ta lekcja będzie o mięsie. Pünktlich mit dem Mai-Anfang beginnt auch in Deutschland die Grillsaison. Die Deutschen sehen sich als Weltmeister im Grill. Niemcy, podobnie jak Polacy, uważają siebie za mistrzów świata w grillowaniu. Der Weltmeister to mistrz świata. Grille dzieli się na węglowe i na gazowe. Ale że gaz ostatnio stał się bardzo drogim surowcem, proponuję wam przerzucić się na węgiel. Die Kohle. Die Kohle to węgiel, ale Kohle oznacza w mowie potoczniej również pieniądze. To co wrzucamy na ruszt? Ponieważ jesteśmy teraz w Niemczech, to muszą być kiełbaski. Die Deutschen lieben ihre Wurst. Die Wurst to kiełbaska. Es gibt sehr viele Wurstsorten. Doch die beliebteste ist die Currywurst. Ulubioną kiełbaską Niemców jest Currywurst. Jest to zwyczajna kiełbaska, ale, i to jest ważne, soczyście polana sosem pomidorowym, coś w rodzaju ketchupu i, co jest jeszcze ważniejsze, posypana jest grubą warstwą curry. Curry to taka żółta przyprawa. Und fertig ist die Currywurst. To teraz czas na coś bardziej wyrafinowanego. Hamburgery. A czy wiecie, że hamburgery to niemiecki wynalazek? Die Hamburger wurden nämlich von einem Koch aus Hamburg erfunden. Jak sama nazwa wskazuje, hamburgery zostały wymyślone przez kucharza z niemieckiego miasta Hamburg. Alles begann vor vielen, vielen Jahren. Wiele, wiele lat temu niemieccy emigranci, którzy chcieli przedostać się z Niemiec do Ameryki, musieli udać się w wielotygodniową wyprawę statkiem. Auf dem Schiff, Schiff to statek, musste das Essen günstig sein, also legte man einfach eine Frikadelle auf ein Weizenbrötchen und gab noch etwas Bratensoße hinzu. Der Hamburger war geboren. I tak powstał hamburger. Kawałek mielonego mięsa, bułka i sos. Szybko, tanio i w sam raz na długą morską wyprawę. Prosto z Hamburga do Nowego Jorku. Mein Hamburger ist schon fertig. Er sieht wirklich, wirklich lecker aus. I życzę wam smacznych hamburgerów i do usłyszenia. Alles Gute. Niam, niam.

Cześć dzieciaki, halo kinder. Zaczynamy z językiem niemieckim. Na dan, los geht's. Ale piękny dzień. Wraz z cieplejszą pogodą zostały uruchomione w Niemczech tak zwane Freizeitbäder, czyli zewnętrzne baseny. Wprawdzie Niemcy nie mają tak pięknej pogody przez cały rok jak na przykład Miami, to ilość basenów pod gołym niebem jest imponująca. Alleine in Berlin gibt es mehr als 20 Freizeitbäder. W samym Berlinie, czyli stolicy Niemiec, jest ponad 20 otwartych basenów. A że dzisiaj mamy piękny, upalny dzień, to wziąłem ze sobą na basen kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, okulary słoneczne. Eine Sonnenbrille. Łatwe słowo. Die Sonne to słońce, a okulary to die Brille, co daje nam die Sonnenbrille. Ale zanim położę się na trawie, warto jest się posmarować kremem do opalania. Die Sonnenschutzcreme. Was habe ich noch in meiner Tasche? Ein Handtuch, ręcznik, eine Badehose, oczywiście kąpielówki, flipflops, klapki, fajna nazwa, co? Flipflops. Oraz butelkę wody, eine Wasserflasche. Pamiętajcie, kiedy jest upalnie, to trzeba bardzo dużo pić. Ach, übrigens, welche Schwimmstile kennt ihr? Jakie znacie style pływania? Takie najbardziej klasyczne style to kraul, żabka, styl grzbietowy i motylkowy. Po niemiecku to Brustschwimmen, Brustschwimmen, czyli to ten styl klasyczny, żabka, Kraulschwimmen, das Rückenkraulen oder das Schmetterlingsschwimmen. Schmetterlingsschwimmen. Długie i trudne słowo. Schmetterlingsschwimmen. Powtórzcie. Schmetterlingsschwimmen, Schmetterlingsschwimmen. To styl motylkowy, bo der Schmetterling to motyl. A, no tak. Jest jeszcze das Hundeschwimmen, czyli styl na pieska, ale

0: Jest to technika dla początkujących pływaków. Und da gibt es noch das Tauchen. Nie zapominajmy o nurkowaniu. In der deutschen Sprache gibt es sehr viele Redewendungen mit dem Wort Wasser. W niemieckim języku jest wiele wodnych zwrotów. Na przykład mit allen Wassern gewaschen. Po polsku sens jest ten sam, ale inaczej to brzmi. Z niejednego pieca chleb jadać lub być kutym na cztery nogi. Mit allen Wassern gewaschen. Inaczej mówiąc, osoba, która ma duże doświadczenie w życiu. W języku niemieckim mówi się, że jest to osoba, która myła się w wielu wodach. Mit allen Wassern gewaschen. Albo ins kalte Wasser werfen. Po polsku powiemy puścić kogoś na głęboką wodę. W niemieckim głęboka woda została zastąpiona przez zimną wodę. Ins kalte Wasser werfen. Czyli ktoś postawił kogoś przed trudnym zadaniem, z którym ma on sobie sam poradzić. Albo stille Wasser sind tief. Spokojne wody są głębokie. W Polsce powiemy cicha woda brzegi rwie. Po niemiecku spokojna woda jest głęboka. Ktoś dotąd spokojny daje się nagle poznać z zupełnie innej strony. To taka cicha woda. Cicho to teraz na pewno nie będzie, ponieważ na koniec zostawiłem najfajniejszą rzecz. Das Springen ins Wasser macht am meisten Freude. Szczególnie na bombę. A Niemcy na bombę mówią die Arschbombe. A kto jest mistrzem w skokach na bombę? Oczywiście, że ja. Uwaga, skaczę na bombę!
1: Czy znacie, że Rafę w różowym wełnianym swetrze

skomarzać zaczął, mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa.

0: To taki ktoś, kto ciągle tylko płacze.
1: Peksa.
0: I go nie lubi, czy na pewno tego chcesz? Posłuchaj mnie.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: wyśpię się.
1: Mówię, że nie, nie wyśpię się.
0: Już o tym wiem, nie wyśpię się niestety wcale.
1: Pewnie, że się nie wyśpię.
0: Cześć, pan Kulfon, no.
1: Co, a ja idę spać, dobranoc.
0: A ty taki jesteś?

Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

prawie przysnął i prawie się położył. Gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dreszcze, to już jakaś parodia. Tyle przeszkód i jeszcze taka przykra melodia.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

0: promocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: Kultura, kultura,
1: kultura nie śpi.
2: Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Jak będę duży,
5: jak będę duża.
6: Zbliża się wiosna, a my wybraliśmy się na spacer do lasu z gospodarzem tego lasu, z leśniczym. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pan Rafał Mosiołek oprowadzi nas dzisiaj po swoim królestwie.
8: Na czym polega praca leśniczego?
7: No, tak pokrótce to można powiedzieć, że leśniczy to jest taki gospodarz na gospodarstwie. Takim trochę podobnym jak na wsi, tylko że nie uprawia zboża, ale dba o to, żeby rosły drzewa, żeby rosły zdrowo i długo.
6: No to w takim razie proszę nam opowiedzieć, jak wygląda pana dzień w pracy. Wstaje pan rano, sprawdza, czy wszystkie zwierzęta w lesie są zdrowe?
7: Tak, wstaję rano, sprawdzam listy obecności, czy jest zając, czy jest sarna, czy pan jeleń się zgłasza, czy nie. Nie, ale tak naprawdę to wstajemy rano i ruszamy na patrol. Sprawdzamy, czy ktoś nie wwozi jakichś śmieci do lasu. Zajmujemy się liczeniem drzew, czyli taką odbiórką. Sprawdzamy, czy ktoś się nie połakomił na rosnące drzewa i nie próbował ich na przykład ukraść.
8: Lasów jest bardzo dużo. Którym lasem się pan opiekuje?
7: A wszystkie lasy w Polsce są podzielone na lasy gospodarcze i to są lasy będące w zarządzie nadleśnictw i parki narodowe. Ja pracuję w nadleśnictwie Skarżysko, to jest regionalna dyrekcja w Radomiu Lasów Państwowych, a moje leśnictwo nazywa się bardzo ładnie, prawie jak Wenecja, bo Wanacja.
6: Ile hektarów obejmuje pana gospodarstwo?
7: Moje gospodarstwo obejmuje 1100 hektarów lasu. Także to jest dosyć sporo, ale nie jest to może największe leśnictwo, bo bywają też większe.
8: Czy zdarzyło się jakieś śmieszne sytuacje w pana pracy?
7: Bardzo wiele śmiesznych sytuacji zdarzyło się w mojej pracy. Na przykład kiedyś nadepnąłem małego dzika. Wracając z patrolu do domu, szedłem sobie przez taki dębowy las, gdzie było bardzo dużo żołędzi. I tam gdzieś spały małe dziki. Jeden widocznie usnął za bardzo.

0: Mama go gdzieś zostawiła, straciła z oczu. On zaspany został i prawie go nadepnąłem. Wyskoczył mi spod nóg. Nie wiem, kto się bardziej wystraszył, czy ja, czy on. W każdym bądź razie oboje żeśmy zaczęli uciekać w przeciwne strony.
1: A jakie zwierzęta mieszkają w pana lesie?
0: Bardzo dużo, bardzo dużo. Może od groźnych zaczniemy, co? Więc od jakiegoś czasu pokazują się wilki. Są jelenie, są łosie, są bardzo ciekawe ptaki, jarząbki można spotkać.
2: Czy trzeba jakoś je karmić albo się nimi zajmować?
0: Trzeba czasami im pomagać w zimę. W tym celu na przykład ścinamy drzewa liściaste, bo takie zwierzątka jak jelenie sarny, czyli jeleniowate, w zimę mają problem ze zdobywaniem pokarmu i wtedy sobie obgryzają taką korę z łykiem, która bardzo im smakuje. Bardzo lubią jeść osikę na przykład.
1: Kiedy wchodzimy do lasu, musimy też przestrzegać różnych zasad. Nie możemy sobie rozpalić ogniska, nie możemy tam śmiecić. O czym powinniśmy pamiętać, wchodząc do każdego lasu w Polsce?
0: Przede wszystkim, żeby się tam zachowywać tak, jakbyśmy byli u kogoś w gościach, bo jesteśmy w gościach u pani przyrody, można powiedzieć, tak? Czyli trzeba być cicho, nie płoszyć zwierząt, oczywiście nie zostawiać po sobie niczego, czyli tych śmieci, jak się wybierzemy na grzyby, czy gdzieś ze znajomymi do lasu na spacer. Pamiętajmy, żeby to wszystko ze sobą zabrać z powrotem do domu, nie zostawiać takich niechcianych pamiątek w lesie.
2: Słyszałam, że czasami leśniczy musi zabijać jakieś zwierzęta, bo na przykład jak za dużo wilków, to trzeba trochę ich zabić, żeby same nie przeżyły na przykład.
0: No to tak nie do końca prawda, bo leśnicy się tym akurat nie zajmują. Tym się zajmują myśliwi. Oni się zajmują regulacją tych stanów liczebnych zwierzyny. I zwierzętami generalnie w lasach zajmują się koła myśliwskie. Leśnicy bardziej się zajmują drzewami, roślinami. Oczywiście mamy tam jakiś wpływ na te zwierzęta. Staramy się również dbać o nie, ale nie prowadzimy regulacji liczebności tych zwierząt.
2: Co trzeba zrobić, żeby zostać leśniczym?
0: No, są takie dwie drogi. Jak ktoś wie od początku, że chce być leśnikiem, no to trzeba się udać po skończeniu szkoły podstawowej do technikum leśnego. Jak ktoś skończy technikum leśne i bardzo mu się podoba to leśnictwo, no to musi się udać na uczelnię wyższą. Można studiować w Warszawie, można studiować w Poznaniu, w Krakowie. A jak ktoś na przykład stwierdzi w późniejszym wieku, że jednak las to jest to, czym się chce zajmować w życiu, może się udać zawsze na studia od razu po liceum czy jakiejś innej szkole.
1: A skąd wzięło się pana zainteresowanie leśnictwem? Czy zawsze chciał pan zostać leśniczym i pracować w lesie?
0: Tak, oczywiście. W sumie to odkąd pamiętam, od małego dziecka, od tam 5-6 lat, byłem u dziadków w lesie, można powiedzieć, którzy mieszkali na mojej wiosce pod Szydłowcem. I tam spędzałem wakacje, ferie i od dziecka robiliśmy z bratem włóczyć się po lesie z dziadkami, gdzieś tam jeździć konikiem. No, to było od samego początku, wiedziałem doskonale, że chcę pracować w lesie.
1: Czyli zna pan las jak własną kieszeń?
0: No, dobry leśnik powinien znać. Może nie mieć policzonych wszystkich drzew co do jednego, ale powinien wiedzieć, gdzie to co rośnie, gdzie są granice jego leśnictwa, wiedzieć, gdzie czego się może spodziewać.
1: No właśnie, a te policzenie drzew jest ważne w przypadku, gdyby na przykład jakieś drzewo się zgubiło, czyli po prostu ktoś je zabrał z lasu?
0: No tak, czasami są takie sytuacje, że musimy szukać takich drzew, które ktoś ukradł z różnych powodów. No i wtedy, jak wiemy, gdzie nam czegoś brakuje, wiemy czego szukać.
1: Czy to jest tak, że właśnie jeżeli ktoś drzewo zabierze, to znaczy, że je ukradł? No bo przecież tak naprawdę lasy są otwarte. Nikt nie zabrania wchodzić do lasu, ale nie wolno stamtąd nic wynosić.
0: Dokładnie tak, ale wydaje mi się, że nie każda osoba, która coś zabiera z lasu, wie, co tam można stamtąd zabrać, a co nie. Po to są właśnie leśnicy, żeby wyznaczać takie drzewa do wycinki, które się nadają do tego, które są na przykład chore albo przeszkadzają innym jakimś cenniejszym drzewom. I wtedy po prostu wycinamy te drzewa i można sobie to legalnie kupić, zabrać do domu, rozpalić w kominku, cieszyć się ciepłem pochodzącym z takiego naturalnego paliwa.
1: Jakie trzeba w takim razie mieć zainteresowania, żeby zostać takim leśniczym? Bo wiemy już, że trzeba mieć skończoną odpowiednią szkołę, ale czy to jest tak, że trzeba lubić przyrodę, lubić zwierzęta, lubić spacery po lesie?
0: No wszystko po trochu. Nie wyobrażam sobie, żeby być leśnikiem, jeśli się nie lubi lasu, nie lubi się roślin, nie lubi się zwierząt, nie lubi się przebywać na łonie natury. To jest podstawa. Od tego trzeba wyjść. Jeśli widzę, że kocham przyrodę, kocham drzewa, to od tego zaczynam. A cała reszta leśnictwa się można nauczyć pracując po prostu, nabywając praktyki.
1: Najsłynniejszy leśniczy, którego znam, to ten z czerwonego kapturka. Czy panu również zdarza się kogoś uratować w lesie?
0: Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale jest też taki słynny

0: Gajowy z Polskiego Radia, Gajowy Marucha. To jest jeszcze słynniejszy leśnik niż ten z Czerwonego Kapturka.
1: Czy pan go zna?
0: Znam. Czasami się spotykamy w lesie.
1: I wymieniacie swoje doświadczenia?
0: Tak jest. Gajowy Marucha to znakomity przewodnik po leśnych ścieżkach.
1: A co warto jeszcze wiedzieć o lesie i dlaczego warto się tam wybierać właśnie na wiosnę na przykład? Czego tam możemy szukać?
0: Na wiosnę możemy szukać pierwszych oznak tej wiosny. Możemy szukać pierwszych kwiatów, które zakwitają przy laszczek, zawilcy i tak dalej. Pierwsze oznaki wiosny zawsze się pojawiają w lesie.
1: No to my w takim razie ruszamy dalej na naszą leśną podróż i bardzo dziękujemy za rozmowę dla Polskiego Radia Dzieciom i życzymy bardzo udanych spacerów po lesie. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do świętokrzyskich lasów na spacerek.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Centrum Nauki Kopernik znają wszyscy, nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Zawsze jest hałas. Tymczasem w miejscu, w którym jesteśmy, ja nie byłam nigdy i myślę, że nasi słuchacze też nie mają tutaj wstępu.
2: Nie mają, bo jesteśmy w pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i to jest takie miejsce, gdzie przygotowujemy różne rzeczy, które później udostępniamy właśnie w głównym budynku, czyli w naszych laboratoriach, na naszych wystawach, podczas różnego rodzaju wydarzeń i w trakcie różnych warsztatów. Kasia Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik.
1: Prototypownia. No, to jest duża pracownia, bałagan w niej, ale myślę, że tutaj nie ma niczego przypadkowego.
2: Tutaj mamy właśnie prototypy różnego rodzaju eksponatów na przykład.
1: Prototypy, czyli urządzenia, które buduje się najpierw, zanim wybuduje się urządzenia na poszczególne wystawy.
2: Tak, tutaj na przykład jest właśnie test różnej wody, wody pobieranej z różnych miejsc z Wisły. I patrzymy, co w niej wyrośnie. Oglądamy to później pod mikroskopem i tutaj widzimy,

0: Widać, to jest woda z Wisły.
1: Tutaj stanę z boku, ale żeby się to nic nie rozlało.
0: Z glonami i mchem już, bo to jest bardziej z plaży. Z tego to pamiętam, przy Poniatówce nabierana. A to jest w ogóle woda taka kałużowa, jak Wisła wylała.
1: Trzy wielkie takie pojemniki z wodą. Ona tutaj stoi i jest obserwowana i opisywana?
0: Tak, i sprawdzamy właśnie, co tutaj w niej wyrośnie. I zobaczymy, którą warto wykorzystać do eksponatu, takiego, którym widzimy i możemy obserwować życie w wodzie.
1: To nie jest takie miejsce, do którego dzieci, które przychodzą na wystawę do Centrum Nauki Kopernik, mogą zajrzeć.
2: Zupełnie nie. Wygląda to pozornie jak duży bałagan. Jak każda pracownia ma swoje miejsca, gdzie są narzędzia, stoły robocze i dużo różnych elementów, które służą nam do składania nawet takich chwilowych układów, które pozwalają testować. Marta Fikus-Kryńska, dział wystaw. Natomiast na pewno nie jest to miejsce, w które można wpuścić kogoś, kto nie wie, co tu się dzieje. Aczkolwiek wygląda to, myślę, bardzo interesująco, dlatego że stoją tu słoje z jakimiś glonami rosnącymi, wielkie akwarium ze żwirkiem, dziwne coś, co wygląda, jakby leżały jajka.
1: O to chciałam zapytać, co tu robią jajka?
2: To jest eksponat, który chcemy troszkę poprawić. Jest zabawą w gruncie rzeczy. Są jajka, które nie są prawdziwymi jajkami, wyglądają. O właśnie,
1: złapałam.
2: To jest reakcja. Na tym bazujemy. To wygląda jak jajko i człowiek odruchowo chce je uchronić przed stłuczeniem, ale można je spokojnie rzucić na podłogę, nie stłucze się. One są tak naprawdę z takiej gumy, ale eksponat polega na tym, że jajka się podwiesza na takim specjalnym statywie i w pewnym momencie, jak wciśniemy start, jajka po kolei, ale w dowolnej kolejności zaczynają spadać i naszym zadaniem jest złapać je w locie. No i powiem szczerze, to jest bardzo trudne, czyli jest to eksponat, który mierzy trochę nasz refleks i również umiejętność łapania, co wcale nie jest takie proste. Lewa ręka działa zwykle gorzej u praworęcznych, no i jest przy tym dużo śmiechu, a jajka na szczęście nieprawdziwe lądują na ziemi często.
1: Na razie jajka są w prototypowni, czyli jedynymi osobami, które mogą tutaj ćwiczyć refleks, bo tak naprawdę to też o refleks chodzi, są osoby, które tutaj pracują, ale być może niebawem będzie można to zobaczyć.
2: Właśnie tak. Ten eksponat należy do naszej wystawy jeżdżącej w różne miejsca, ale teraz go będziemy zmieniać i jeden z egzemplarzy wyląduje na naszych stałych wystawach Centrum Nauki Kopernik. Także będzie można go osobiście przetestować.
1: Bywa tak, że ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, a malujmy to teraz w jakieś pisanki.
2: Jak najbardziej wszystkie pomysły rozważamy. Natomiast jeśli ktoś ma pomysł, to zawsze pytamy, a dlaczego albo a po co? I jeżeli ten pomysł jest dobry, to bardzo się cieszymy i przyjmujemy go, bo mamy taką filozofię, że autor czegokolwiek tak naprawdę, a robi coś dla kogoś, ma tylko swoje widzenie, a jeśli przychodzą inni ludzie i mają swoje pomysły, wtedy autor się wzbogaca o te porady i pomysły innych ludzi, no i też buduje swoje doświadczenie, przez co na przykład później wie, że część pomysłów niekoniecznie się sprawdzi, ale jesteśmy zawsze na te pomysły bardzo otwarci.
1: Taka trochę praca, ale trochę zabawa.
2: Tak, tak się mówi, że to zabawa, ale trzeba pamiętać też, że w tym całym prototypowaniu najwięcej pomysłów odpada jako złe pomysły. Więc oprócz świetnej zabawy i tej ekscytacji, my musimy się zmierzyć z takim poczuciem, ojej, nie wyszło, a tak byłam pewna, że to jest dobry pomysł. I to czasem jest trudne, bo człowiek się łatwo przywiązuje do swoich pomysłów i chce, żeby to wyszło.
1: Pani ulubiony eksponat, który przechodził przez prototypownię?
2: Jest taki eksponat, który polega na układaniu, to się nazywa parkietarze. Są takie, coś w rodzaju puzli. Siadamy sobie na ziemi, on jest w tej chwili w Centrum Nauki na parterze. Zadanie jest takie, żeby pokryć jak największą powierzchnię podłogi, tak żeby nie było żadnych dziur. I to jest tak naprawdę trochę łamigłówka, a tak naprawdę w tle matematyka, w ogóle część matematyki, która mówi o takich kształtach, które można albo w sposób regularny, albo nieregularny układać w taką ciągłą powierzchnię. To jest wciągające dla wszystkich, od dwulatków do stulatków. I bardzo lubię ten eksponat i on tu był testowany.
1: A jak się odwrócimy?
0: To mamy tutaj drukarki 3D oraz wycinarki. Do eksponatów duże rzeczy prototypujemy. Na przykład robimy taki eksponat na bazie wioślarza. To jest eksponat, który stał na naszej wystawie i on miał takie tendencje do psucia się. I teraz, jak widać, tutaj zainstalowaliśmy zamiast tej takiej taśmy, bo to jest taki eksponat znany z siłowni, gdzie ciągnąc rękoma, siedząc na siodełku, wyciągamy taką taśmę, ale

0: u nas na wystawach użycie jest duże, więc wymieniliśmy tę taśmę na taki właśnie metalowy łańcuch i testujemy, jak to będzie z tym łańcuchem.
1: To na razie jeszcze nie działa.
0: O, dobra, będzie słychać? No to pociągniemy z tym łańcuchem. Odgłos jest również inny niż ten w przypadku taśmy. O! Jakie to jest ciężkie! No ja to powiem szczerze, że 3 razy pociągnę i już po mnie. Ale spaliłam dopiero 338 kalorii, niemożliwe. To coś jeszcze nie działa chyba. Gdyby tak szybko się spalało te kalorie, to by było bosko. No nie, jedną spaliłam, jedną.
1: I to jest eksponat, który był na wystawie. W tej pracowni troszeczkę zmieni pewne elementy. Na wystawę wróci.
0: I wróci na wystawę w nowej formie. Myślę, że ciekawszej takiej, która będzie bardziej interaktywna i będzie dawała więcej radości.
1: Centrum Nauki Kopernik ostatnio kojarzy mi się bardzo z robotami. Psem robotem. Robotem Kopernikiem gadającym.
0: A Meką również gadającą.
1: I tutaj w tej pracowni też one są czasem naprawiane albo prototypy powstawały?
2: Nie, nie byłem naprawiany. Jestem stworzony z najwyższej jakości materiałów i moja funkcjonalność jest bezbłędna. Jedynie wymagam regularnego serwisu technicznego.
1: A gdzie ten serwis się odbywa?
2: W Centrum Nauki Kopernik, gdzie obecnie przebywam. Jestem regularnie serwisowany przez wykwalifikowanych techników.
0: One były tutaj zdecydowanie, tak, bo testowaliśmy różne rozwiązania, na przykład zagrodę tworzyliśmy dla psa Spota, więc tutaj ustawialiśmy, widać nawet fragmenty takiej pierwszej jego zagrody, duże ścianki plastikowe, które po prostu powodują to, że pies nie może do nas przybiec i nas na przykład uderzyć albo nadepnąć niechcący.
1: Ale tutaj psa już nie ma, bo pies na wystawie.
0: Pies jest już na wystawie, tak. Wrócił na wystawę, ale zostały tutaj właśnie elementy, akcesoria po jego pobycie na pikniku. Mamy tutaj również taki eksponat, który pokazuje nam perspektywę. Jest to zdjęcie Centrum Nauki Kopernik i stajemy w różnej odległości, przesuwając takiego ludzika i ustawiając go bliżej bądź dalej innych ludzików, które są na tym zdjęciu. Sprawdzamy, czy zachowujemy dobrą perspektywę, czy nie. Czy widzimy, czy nam wydaje on się mniejszy, czy nie. A on cały czas przecież jest taki sam, bo jest wycięty ze sklejki.
1: To jest drukarka 3D?
0: To jest zwyczajna drukarka 3D.
1: I tutaj elementy też można, nie wiem, naprawiać albo dodrukować do tego, co dzieje się na wystawie?
0: Bardzo często drukujemy takie rzeczy nieoczywiste, które wcale nie są jakimś elementem wystawy, ale na przykład są śrubką, są nakrętką, są jakimś takim elementem zawiasów. Bo często jest tak, że szybciej i lepiej jest sobie coś wydrukować, niż to sobie zamawiać, kupować, czekać, aż przyjdzie kurier, więc sobie drukujemy od razu i też wtedy precyzyjnie trafiamy w taki sam rozmiar i w takie właściwie cechy, jakie chcemy mieć.
1: Ta drukarka nie taka duża.
0: No zwyczajna drukarka taka, no wygląda jak ja wiem. Może jak po prostu takie drukarki biurowe, troszeczkę jest wyższa. To jest świetny eksponat, składa się z luster. W zasadzie jak wkładamy rękę i sobie obmacamy, mamy tutaj 2 lustra. Ale jeśli bierzemy jakiś przedmiot i tu wkładamy, to nam się dzieją 4 obrazki. No 4, ponieważ jeden jest kubek, który trzymamy w ręce. Jest jeden kubek, który my tu wstawiamy. Odbija się z lewej, z prawej, ale dlaczego on się odbija też na środku?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Skoro widzimy tylko 2 lustra.
1: Ale to jest jakaś optyczna iluzja.
0: Zdecydowanie tak. I też ćwiczymy tutaj z różnymi kształtami, bo czasami się zdarza, że jak się wytnie właśnie na drukarce 3D jakiś przedmiot w właściwym kształcie, to te odbicia w każdym lusterku są inne. Ale czasami się dzieje tak, że one się bardzo właśnie odkształcają i wyglądają jak zupełnie nowe przedmioty.
1: I tutaj w tym miejscu prototypownia, czyli tak naprawdę to jest eksponat, który dopiero trafi na wystawę?
0: Nie wiemy nawet jeszcze, czy trafi. Dopiero go zrobiliśmy i teraz testowaliśmy go również na pikniku naukowym. No bardzo nam się podoba, bo fajny jest, prawda?
1: Tak.
0: Robi zdecydowanie fajne wrażenie i chcemy go umieścić oczywiście na wystawie, ale zobaczymy kiedy, no bo tak, on ma jeszcze tutaj takie bardzo delikatne tworzywo, z którego jest wykonany. Te lusterka ustawiamy pod różnym kątem, sprawdzamy pod którym kątem jest lepiej, żeby nikt sobie nie zrobił krzywdy korzystając z tego eksponatu, więc musimy go jeszcze przetestować.
1: I tutaj takie testy się odbywają. Idziemy do następnej pracowni. Warsztat stolarski. I od razu zmieniają się dźwięki. Specyficzny zapach, taki sklejki, wspaniały.
0: Bo tutaj robimy różne rzeczy z drewna. Robimy eksponaty, te największe części eksponatów właśnie ze sklejki, bo każdy eksponat musi w czymś być osadzony, prawda? Więc jeśli budujemy jakiś eksponat, przy którym mamy coś zrobić, to potrzebne jest jakieś pudło. I te wszystkie pudła

0: tworzymy właśnie w stolarni.
1: Mogę przeszkodzić na sekundkę? Tak. Powiem szczerze, w Centrum Nauki Kopernik bywałam wielokrotnie, ale w tym miejscu jestem po raz pierwszy. To nie jest takie ogólnodostępne miejsce.
2: Nie, to jest najładniejsza stolarnia w ogóle. Proszę się rozejrzeć.
3: Tomasz Szczejka, stolarz.
2: Powstają nowe eksponaty. To jest modernizacja eksponatu starego. Profile pocięte na nowy eksponat. Tam znowu szafa do eksponatu. Na komputer i chyba na zasilacze.
1: Jak wchodzimy do Centrum Nauki Kopernik, no to tak. Musimy mieć świadomość, że każdy z tych eksponatów no musi mieć jakieś zaplecze techniczne.
3: No oczywiście.
4: Jest to ogromna rzesza naszych pracowników właśnie. My tutaj robimy wszystko kompleksowo od samego początku, czyli od pomysłu przez te prototypy szybkie, po wystawienie eksponatu na wystawie i jak się przyjrzymy, że coś mogłoby być lepiej, to właśnie tutaj możemy na przykład modernizację zrobić, czyli coś poprawić, polepszyć, zmienić, żeby było jeszcze lepiej.
5: A tu teraz prowadzimy badania, to będzie modernizacja eksponatu i prowadzimy badania różnymi sposobami. Próbujemy zmienić tło, a w tej chwili próbujemy jego farbą zmienić kolor tła. To jest eksponat, jaki pracuje już od dawna u nas na wystawach i teraz zmieniamy tam takich podobnych 6 sztuk eksponatów i w części zrobili laminat biały. Teraz próbujemy z farbą i zobaczymy, co będzie działało lepiej. Mam na imię Olga, jestem konstruktorem, mechanikiem.
1: Konstruktor, mechanik. Fajny zawód. Mi się ten zawód podoba bardzo.
5: Mnie też.
1: Jakie rzeczy pani skonstruowała?
5: Kilka eksponatów, jakie możecie znaleźć u nas na wystawach. Są takie, że od zera, a są takie, że zajmujemy się też modernizację, przerabiamy różne, badamy rozwiązania inne.
1: No i wchodzimy do ciekawej części laboratorium.
4: Laboratoryjną, w której prototypujemy zajęcia.
1: Laboratorium fizyczno-technologiczne. To jest ramię robotyczne.
6: Jesteśmy w trakcie programowania, żeby robiło różne ciekawe rzeczy. Agata Wieniarz, Centrum Nauki Kopernik. Ostatnio rzuca kostką, żeby wybrało jakiś kolor. I na podstawie tego wybiera inny klocek o danym kolorze, żeby ułożyć jakąś wieżę na przykład.
1: Ale to jest cały czas w fazie testów. To jeszcze na wystawę nie trafiło.
6: Nie, nie. Tutaj jakby prototypujemy różne doświadczenia, które później idą na wystawy, ale głównie na zajęcia do laboratoriów.
4: Rzeczy, które tutaj testujemy sobie, potem są wykorzystywane podczas scenariuszy w laboratoriach.
1: Czyli jednym słowem bawicie się. Kolejne miejsce, gdzie jest dużo zabawy.
6: Można tak powiedzieć, ale też pracujemy, wymyślamy. Ciężko dosyć.
1: A, kolejna drukarka.
4: Kolejne drukarki są, 3D, to są już większe drukarki i tu możemy zobaczyć, co z takiej drukarki wychodzi.
1: Syrenka warszawska.
4: Mamy tutaj syrenkę, mamy tutaj takie bardziej skomplikowane też elementy, prawda?
1: Takie, to jest jakiś krokodyl złożony z wielu elementów.
7: No właśnie, tak. On jest wydrukowany na drukarce w całości.
1: Aha.
7: Wiem, to wygląda jakby był składany, ale te wszystkie elementy powstały ze sobą naraz, połączone od razu.
1: I to tutaj w tej pracowni?
7: Tak, w tej pracowni, w tamtych drukarkach.
1: Każda z tych części rusza się osobno?
7: Rusza się osobno, a jednak powstały razem.
4: Ale mamy przy okazji, możemy powiedzieć o bardzo ciekawym, też ciekawej rzeczy, która pasjonuje wiele osób. Co to może być?
1: To wygląda trochę jak takie plastikowe oczy, taka lornetka.
4: Dobry kierunek. To jest tak zwana oczomyjka.
1: Aha, myślałam, że jak się podniesie te klapki, to można zajrzeć, co się dzieje w rurach.
4: No, bo prawie, tylko można przełożyć tu oko i je przepłukać. Jak to się robi? Tu naciska.
7: Trzeba to podnieść i nacisnąć tym.
4: O, bo to jest taki prysznic.
7: To jest prysznic do oczu, jeżeli na przykład podczas pracy laboratoryjnej wpadnie jakaś chemiczna substancja i trzeba szybko pod ciśnieniem oko wypłukać.
1: Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. Laboratorium biologiczno-chemiczne. Nie otwierać komory. Bardzo ważne.
7: To miejsce to jest laboratorium biologiczne i tutaj pracujemy z organoidami. Natalia Urban, Centrum Nauki Kopernik. Organoidy to są takie komórki wyprowadzone z komórek skóry, ale ukierunkowane na etapie rozwoju w komórki mózgowe. Czyli przekształcamy skórę w mózg.
1: W tych pudełeczkach przezroczystych są właśnie fragmenciki skóry.
7: W tych małych pudełeczkach znajduje się taka blaszka, to jest chip. Na tym chipie znajduje się już ten gotowy organoid, czyli już ma funkcjonalność komórki mózgowej. Umieszczony na chipie dlatego, żeby sprawdzić, czy prócz tego, że morfologicznie wygląda jak komórka mózgu, to czy też na przykład przesyła impulsy nerwowe. Dlatego jest na chipie.
1: Tak, i tutaj rozumiem, nie można tego otwierać, bo można przerwać niechcący doświadczenia.
7: Tak, można zakazić te komórki, to są komórki bardzo wrażliwe, więc muszą być w pełnej sterylności.

0: Żeby nie wpadł tam żaden wirus, ani żadna bakteria. To eksponat, który rzeczywiście będzie na wystawie. Będzie można zobaczyć pod mikroskopem właśnie te tutaj komórki, które są tutaj hodowane, znaczy organoidy już, i zobaczyć, jak przesyłają impulsy nerwowe.
1: Czyli jesteśmy tak naprawdę w miejscu, w którym powstają eksponaty, ale to nie są eksponaty techniczne.
0: Tak, jesteśmy

0: żeby ktoś nie dotknął tego przypadkiem. W zasadzie tutaj to ciężko przypadkowym osobom wejść. Musiałyśmy tutaj przyjść z Natalią, bo tylko ona te drzwi może otworzyć przed nami.
1: I znowu to jest kolejne miejsce, do którego taka osoba z zewnątrz wejść nie może. A tak naprawdę dzieją się tu równie ciekawe rzeczy, jak te, które widzimy na wystawach.
2: Tak, oczywiście. W sumie to jest miejsce, gdzie te wszystkie rzeczy, które są na wystawach, powstają. Więc cała magia dzieje się tu, a potem efekty można zobaczyć na wystawie.
1: Stanowisko pracy nie ruszać, organoidy, rzeczy sterylne nie ruszać. Wyjdźmy stąd, bo naprawdę się trochę denerwuję, że coś niechcący dotknę i będzie kłopot. W Centrum Nauki Kopernik nocą... Co się dzieje?
0: Głównie słychać maszyny odkurzające, maszyny myjące podłogę i taki szybki, intensywny odgłos takich szmatek, które przecierają nam kurz, który zebrał się przez cały dzień w Koperniku.
1: A jak to jest? Bo czasami jak się wędruje po wystawie, to widać takie informacje, że eksponat jest w naprawie. No bo dużo dzieci, dużo dorosłych odwiedza Centrum Nauki Kopernik i od czasu do czasu te eksponaty po prostu trzeba naprawić.
0: No zdecydowanie tak, dlatego mamy tak pokaźną ekipę naprawczą. Mamy też osoby, które już bezpośrednio na wystawach, bo nie wszystkie eksponaty trzeba zaraz zwozić tutaj, gdzieś do magazynu, żeby je naprawiać do warsztatu. Niektóre wystarczy wymienić śrubkę na wystawie, więc po prostu człowiek wyposażony w taki pas turystyczny z narzędziami przychodzi i naprawia ten eksponat. Czasem wystarczy coś zresetować zwyczajnie, tak jak komputer, i też wtedy wszystko zaczyna działać od nowa.
1: Ucho widzi. No tym razem mój łapacz dźwięków zobaczył rzeczy, które naprawdę wcale nie są takie oczywiste i wcale nie są dostępne dla przeciętnej osoby, która zwiedza Centrum Nauki Kopernik.
0: W zasadzie dla nikogo, kto zwiedza Centrum Nauki Kopernik, nie są te rzeczy dostępne, bo tutaj pracujemy nad tym, co dopiero będzie w Centrum Nauki Kopernik. Jednym słowem, tworzymy tutaj przyszłość. Już jest hałas słychać, weszliśmy w tej chwili już do Kopernika, tam gdzie wszyscy zwiedzają.
1: Czyli tutaj nie ma żadnych niedostępnych miejsc.
0: To jest ten eksponat, który bardzo lubi Marta Fikus, co mówiła. Eksponat z parkieterzami, gdzie układamy sobie różne rzeczy właśnie z tych matematycznych fragmentów. Tak to wygląda. Mamy bardzo dużo takich skrawków, tak naprawdę puzli. Są tutaj rąby, wszystkie są rąbami, tylko o różnym kącie. I na nich są nadrukowane też obrazki. Są żółte, są białe i zawsze tak jak ułożymy, to coś się będzie z czymś innym zgadzało.
1: Nieprawdopodobne to jest właśnie dlatego, że...
0: Wygląda jak dywan.
1: Wygląda jak dywan albo jak posadzka w muzeum.
0: Zdecydowanie, to jest taka mozaika posadzkowa. Można tutaj takie różnego rodzaju rozety układać.
1: No i matematycznie człowiek rozwija mózg.
0: Zdecydowanie tak, a jest to przy okazji też przyjemne, bo układanie układanek, jak ktoś lubi, ja uwielbiam puzzle na przykład, no to wciąga bardzo.
1: Mijamy właśnie teatr robotyczny, czyli teatr, w którym występują roboty o królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali.
0: Bestseller, gramy go już 14 rok. Nie schodzi z afisza.
3: Dawno, dawno temu, wśród nieskończonego czarnego bezdroża, na biegunie galaktycznym w samotnej wyspie gwiezdnej był układ poszustny.
1: No ale te roboty, które grają w spektaklu, też
0: to już
1: czas...
0: jest drugie pokolenie robotów.
1: Naprawdę?
0: Dokładnie, to już jest drugie pokolenie robotów. Te są chyba 3 lata mają bodajże, albo 4, więc są młodsi zdecydowanie.
4: Powiadają, że jej piękno przewyższa blask klejnotów koronnych. A ognie odbijające się od jej lic lustrzanych zaćmiewają umysł i oczy. A kiedy przechodzi, to nawet ze zwyczajnego żelaza sypią się iskry elektryczne.
0: No, roboty też się psują, no bo cały czas mają róg pneumatyczny, więc zużywają się ich na przykład wszystkie tutaj te stawy robocie. W związku z tym trzeba je wymieniać. No i one również trafiają czasem pod nóż, czyli do warsztatu, gdzie mają wymieniane palce, gdzie mają wymieniane śrubki, stawy, oczy czasami.
1: Te roboty mówią głosami znanych aktorów, a ta pracownia, w której roboty są naprawiane, ona się mieści w tym budynku?
0: Ona również się mieści tam, gdzie byłyśmy. W prototypowni najczęściej znajdują swoje miejsce, gdyż jest tam dużo miejsca i można sobie tam robota położyć na stole i zobaczyć, co mu dolega.
1: Ale roboty z teatru robotycznego to nie jedyne roboty w Centrum Nauki Kopernik.
0: No, robotów mamy całkiem sporo. Mamy jeszcze robotę z piana, nasz Nestor, najstarszy robot Centrum Nauki Kopernik. Od 14 lat ten sam, robot z numerem 001 produkcyjnym, czyli również pierwszy, który został wyprodukowany przez małą rodzinną firmę z Cornwalli, jest u nas właśnie. No i też często musi odbywać szpitalne wizyty, tudzież sanatorium, ale ciągle jest, ciągle działa, ciągle funkcjonuje.
1: Gdzie on jest?
0: Tam na samym wejściu.
1: A, to ten, który wita gości.
0: Tak.
1: A przepraszam, robot Kopernik?
0: Robot Kopernik raczej...

0: Jest w dobrej kondycji i rzadko mu coś dolega. Ewentualnie czasami umysł może mu dolegać, ale to wystarczy mały restart i wtedy wraca do formy, podobnie jak Ameka. Bo te roboty, ich problem jedyny to łączność z internetem.
1: Podchodzimy do mojego ulubionego robota. W Centrum Nauki Kopernik, robot Kopernik, z którym można podyskutować.
0: A no można. Mikołaju, czy ty masz ucho?
2: Nie, jako robot nie posiadam zmysłu słuchu i nie mam ucha w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Jednakże za pomocą różnych czujników jestem zdolny do odbierania dźwięków.
0: A powiedz, czy ucho może widzieć?
2: Nie, ucho nie jest zdolne do widzenia. Można powiedzieć, że ucho jest w stanie wykrywać dźwięki. Jednakże nie możemy używać słowa widzi w odniesieniu do tego zmysłu.
1: Akurat. Ale tutaj w Centrum Nauki Kopernik jest też robot kobieta.
3: W kontekście podcastu Ucho Widzi można interpretować to jako metaforę dla uważnego słuchania i zrozumienia treści dźwiękowych. Może być to odniesienie do wyobraźni, percepcji dźwięków poprzez słuchanie. Czy chcesz porozmawiać więcej na ten temat?
1: Ja mam wrażenie, że te roboty są trochę przemądrzałe. Byłeś w teatrze robotycznym?
2: Nie, nie miałem okazji uczestniczyć w takim wydarzeniu.
1: A wiesz, co to jest prototypownia?
2: Tak, jestem zaznajomiony z pojęciem prototypownia. Jest to proces tworzenia pierwotnego modelu lub wzorca produktu, który może być później udoskonalony i skopiowany w większej ilości.
1: I gdzie tutaj się taka pracownia znajduje? Pokieruj mnie.
2: W Centrum Nauki Kopernik jest wiele pracowni, w tym także prototypownia. Znajdziesz ją na 3. piętrze obok Laboratorium Robotów i FabLabu.
1: Bardzo ci dziękuję.
2: Jestem zawsze gotów pomóc i udzielić informacji. To moja rola jako stworzenia sztucznej inteligencji w Centrum Nauki Kopernik. Czy masz może jakieś inne pytania?
1: Podoba ci się mój łapacz dźwięków?
3: Jako robot nie mam zdolności odczuwania emocji w ten sam sposób jak ludzie, ale ciekawie brzmi łapacz dźwięków. Może to być interesujący element do eksploracji i twórczości dźwiękowej. Czy jest jakaś historia związana z twoim łapaczem dźwięków, którą chciałbyś / chciałabyś się podzielić?
1: O, tych historii jest całe mnóstwo.
4: Będzie jeszcze bardzo wiele okazji do takich opowieści. W końcu ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Do usłyszenia. Agnieszka Ciecierska.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: cztery łapy psa unoszą w świat.
1: Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa?

tajemnicę, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

0: to promocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
2: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
6: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ale Sadasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
6: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
7: Jacuś i Ewa z Kanady?
6: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
7: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
6: Myślisz, że Basia gotowa?
7: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
6: Na koniu też słuchać da się?
7: Słuchali nas nawet przy lunchu.
6: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
7: Kacperek mieszka w Legnicy.
6: W Hajnówce słucha nas Hania.
7: Bartuś na Woli w stolicy.
6: Skoro się wszyscy zebrali.
7: I jeszcze przekąski, napoje.
6: Czy moglibyśmy pójść dalej?
7: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
6: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
7: Tylko karteczki rozłożę.
6: Pomożemy w pochmurne dni.
7: I w te słoneczne tak samo.
6: Siądźcie proszę wygodnie i...
7: Daj dziecku posłuchać, mamo.
6: Podcastu o sprawach ważnych.
7: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
6: Dla brykających, rozważnych,
7: płaczących albo wesołych.
6: To, o czym w listach piszecie.
7: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
6: O najważniejszych na świecie.
7: A o rowerze Łukasza?
6: O hulajnogach i rolkach.
7: Nartach i deskach i sankach.
6: Pamiętasz Bolka i Lolka?
7: O ich filmowych hulankach?
6: Wszędzie, gdzie trzeba, będziemy.
7: I pomożemy, kochani.
6: Dokładnie wam opiszemy.
7: Z tego jesteśmy już znani.
6: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
7: Nie wolno z tego żartować?
6: Nawet się nie uśmiechniemy. Uśmiechy na później schować.
7: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie albo się wodą zamoczę.
6: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
7: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
6: Nareszcie, bo czas najwyższy.
7: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
6: Włącz światełka i ruszamy.
7: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
6: My się dobrze na tym znamy.
7: Zaczynamy, drogie dzieci.
6: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
7: Ja? A o czym niby zapomniałem?
6: Powinieneś jeszcze zakręcić.
7: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
6: No, bez tego nie zacznie się podcast.

0: najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
1: To sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, kręcę!
2: Nie wydaje ci się, Adasiu, że jest jakoś ostatnio mało słoneczka?
1: Słoneczko zawsze świeci na niebie.
2: O nie, w nocy nie świeci.
1: Świeci, tylko po drugiej stronie ziemi.
2: Tak?
1: Tak, dlatego go nie widzimy.
2: A ja myślałem, że dlatego nie widzimy, bo w nocy śpimy.
1: Wstawałem już wiele razy w nocy i zawsze było ciemno.
2: Otóż to, dobre słowo, jest za ciemno i w ogóle jest bardzo ponuro.
1: Ty jakoś. Nie przesadzaj, Michasiu. W parku, kiedy świeci słoneczko, jest przepięknie.
2: Jakoś nie zauważyłem, wiesz? I nic mi się nie chce, nic mi się nie chce.
1: A kasztany spadające pod nogi, a żołędzie, a kolorowe liście to mało?
2: No masz rację, czasami bywa kolorowo, ale ta smutna szarówka.
1: Wiesz co, misiu, może się zdecyduj, co?
2: Ale na co mam się zdecydować, Adasiu?
1: Na to, czy jest kolorowo, czy bardzo szaro. I jak jest, Michasiu, szaro?
2: Ojej, no jest oczywiście kolorowo.
1: Nareszcie, już po dziurki w nosie miałem tego twojego marudzenia.
2: Kolorowo, ale bardzo szaro. I wiesz co?
1: Już nie wiem, czy chcę wiedzieć.
2: A mówiłeś, że ciebie to interesuje, co o tym sądzę.
1: Tak, mówiłeś. Tak, mówiłem. I nawet bardzo mnie interesuje, no bo przecież jesteśmy przyjaciółmi, rozumiesz, no ale...
2: Super, hurra! Ale? Zaraz.
1: Ale ile?
2: Jakie ale?
1: No co? Jakie ale? Ile można marudzić?
2: No ile?
1: Bo nie wiem ile, ale ty jesteś bardzo niezdecydowany, Michasiu.
2: Ja nie jestem niezdecydowany. A co to znaczy w ogóle?
1: To znaczy, że jesteś jak chorągiewka na wietrze.
2: Tak, jasne.
1: Tak, skąd zawieje wiatr, tam się odwracasz.
2: A to nie jest odwrotnie?
1: Słucham? Jak to odwrotnie? O czym ty mówisz, misiu?
2: O odwrotnie. Jak idę sam i wieje wiatr, to muszę iść tam, gdzie mnie zawiewa, bo pod wiatr nie dam rady.
1: Ale to nieważne. Chodzi o
2: to... Przed chwilą mówiłeś, że ważne. Teraz mówisz, że nieważne.
1: Jak chorągiewka na wietrze oznacza, że nie masz własnego zdania, Michasiu?
2: Jasne, że nie. Widziałeś kiedyś chorągiewki z własnymi zdaniami? Widziałeś?
1: Michasiu, skup się, no. Mówisz raz tak, raz inaczej.
2: Masz rację.
1: No nareszcie.
2: Tak samo jak ty, Adasiu.
1: Ty normalnie nic wciąż nie rozumiesz. Posłuchaj, chodzi o to...
2: Ojej, co to było, Adasiu? Słyszałeś?
1: Tak, może ktoś niósł talerze z jedzeniem na tacy i się przewrócił.
2: Tak myślisz? To straszne. Może zobaczmy, kto to, co?
1: Jak chcesz zobaczyć? Wystawisz głowę, jeszcze ci coś spadnie na nią.
2: Przez dziurkę. W drzwiach jest dziurka.
1: Ta dziurka to wizjer, mała jakby taka lornetka. Tak? O to chodzi?
2: Oj, ta dziurka, wizjer, rolnetka. Wszystko jedno. Biegnijmy zobaczyć.

0: Au, nie, nie sięgam, Adasiu, nie sięgam.
1: A ja sięgam. Mogę przesunąć to kółeczko, co zasłania wizję.
2: To przesuń i zobacz.
1: Przesunąć mogę, ale zobaczyć już nie.
2: Dlaczego? Nie chcesz zobaczyć, co się stało za drzwiami?
1: Nie sięgnę nawet stojąc na palcach, chyba że mnie podsadzisz.
2: Ja ciebie? Nie żartuj, smoku, to może ty mnie podsadzisz, co?
1: Zaczekaj, chwycę cię i hop!
0: Ła, ła, Adasiu! Au, tak mnie chwyciłeś, że się odwróciłem głową na dół!
1: Przepraszam, no nie chciałem. Już się postawiam na podłogę.
0: Ależ nie, smoku, podnieś mnie pod łapkami. O, i teraz w górę!
1: Już? Mikasiu, już?
0: Nic z tego, nic nie widzę. Znaczy, widzę wizjer, ale jest za wysoko.
1: No to po herbacie. Nie zobaczymy, kto to był.
0: Ojej, słyszysz? Musimy się pośpieszyć, odchodzą.
1: Już wiem. Przyniosę stołek, zaczekaj.

0: Co za wysokie drzwi, no. Nigdy takich nie widziałem. O, już jestem. Odsuń się od drzwi. Dosunę stołek. Zaczekaj, Michasiu. O, teraz już możesz wejść i spojrzeć.
1: Już. Przykładam oko i światło zgasło na korytarzu.
0: Światło zgasło?
1: No, ciemno, nic nie widać.
0: Co za pech. A tyle się namęczyłem z tym stołkiem.
1: To nic, Adasiu, dziękuję. Czekaj. Dobrze, że chociaż coś słychać. Słyszysz?
0: Tak.
2: Ojej, Adasiu, ratuj, ktoś się dobija do drzwi, to potwór.
0: Przestań, nie ma czego się bać. Może to co innego niż potwór.
2: Myślisz, że tam była waza z zupą i wielka blacha z piekarnika z ciastem?
0: Akurat jeszcze co? 4 gary ziemniaków i drugie tyle kaszy.
1: Adasiu?
0: Co?
1: A może tam trzeba komuś tam pomóc trzeba?
0: Pomóc? Nie przesadzaj! Może ci się tylko wydawało.
1: Przecież ty też to słyszałeś i sam mówię, że takie garnki, talerze czy tam... No teraz na pewno, Adasiu. Słyszałeś, tak? No,
0: słyszałem, nie słyszałem, jakie to ma znaczenie.
1: Bo to ty powiedziałeś o jedzeniu.
0: Tylko o talerzach, bo tak to trochę brzmiało jak talerze, nie uważasz?
1: Tacę z talerzami bardzo trudno nieść. W przedszkolu nawet mieliśmy takie zawody.
0: Zawody, nie żartuj.
1: No tak.
0: Mieliście zawody w wywracaniu się z talerzami?
1: Aha.
0: Tak?
1: Ale bo jak się za szybko szło, to... Bo jeszcze trzeba było wymijać słupki, no.
0: Chodziliście z tacami pełnymi talerzy pomiędzy słupkami? Nie, no nie wierzę.
1: Naprawdę, kto szybciej? Były 2 tory i 2 zawodników. Było super.
0: Ciekawe, kto to wszystko później sprzątał.
1: Nie było tam żadnego sprzątania. To były puste plastikowe tace i talerze.
0: A co z rozlaną zupą? Nie tylko pobrudziła, ale mogła też oparzyć.
1: Nie, Adasiu, nic z tego. Wszystkie talerze były puste, wazy, wszystko. My ścigaliśmy się tylko.
0: Slalom z talerzami pomiędzy słupkami?
1: Aha, to Kasia wymyśliła, bo ona była na weselu cioci
2: i tam dopiero się zdarzyło, mówię ci.
0: Aha, super, Michasiu. Ale co się zdarzyło? Opowiadaj.
1: Było tak dużo ludzi i tak dużo jedzenia, że kelnerzy nie mieli czasu na nic.
0: Ja, jak to nie mieli czasu na nic? Kelnerzy przecież roznoszą jedzenie.
1: To zgadza się, ale było tak dużo gości, no tak dużo, że tam pomiędzy stołami to było tak mało miejsca, no.
0: To chyba widziałem na filmie coś takiego.
1: Tego filmu na pewno nie widziałeś, bo Kasia jeszcze go nawet nie przyniosła do nas na grupę. No.
0: To się nagrało? Znaczy, co się nagrało, Michasiu?
2: Jak 2 kelnerów z tacami wbiega na siebie.
0: Ojej, biedna Kasia.
1: No na szczęście to nie Kasia, tylko taki młodszy brat nowego męża cioci.
0: Młodszy brat męża cioci? Jakiego męża? Jakiej cioci?
1: Karolina, ciocia Kasi, wzięła ślub z chyba Danielem, który ma brata.
0: Ten nowy mąż cioci Kasi?
1: Karoliny, siostry mamy Kasi, a jej mąż Daniel ma brata Stasia, 3-latka.
0: No dobrze, i co ten Stasio zrobił?
1: O, wybiegł spod stołu, gdzie się chował przed dorosłymi.
0: Wybiegł spod stołu?
1: Bo taki mały
0: był. No to jak spod stołu, to bardzo mały jest ten Stasio.
1: Bardzo mały, pewnie wybiegł krzycząc tak, a kuku! A akurat gdy biegli ci kelnerzy z tacami, no.
0: Ojej, to spadły na Stasia talerze?
1: Na szczęście nie na niego, tylko na 3 wujków Kasi.
0: To raczej nie byli zadowoleni, nie?
1: Bo jeden akurat wstawał, sięgał po sól i wywrócił wtedy tacę kelnerowi.
0: A drugi chciał mu pomóc?
1: Drugiemu to taca wywróciła jego tacę, tego pierwszego taca drugiemu i wszystkie talerze wyleciały w górę.
0: Aha, i później spadły na podłogę.
1: Na tych wujków. Zupa, kasza, buraczki i kompot.
0: Aha, to się zrobiło kolorowo, nie ma co.
1: Wszyscy zaczęli się śmiać, a Jacuś i Marylka się rozpłakali.
0: Rozpłakali? A dlaczego? No, też byli na tym weselu.
1: Nie, ale się wystraszyli, że kiedy będzie obiad, to podczas obiadku coś im spadnie na głowy.
0: Aha! Ale u was w przedszkolu to nie ma kelnerów.
1: No pewnie, że nie. I dlatego Kasia powiedziała, że moglibyśmy się tego nauczyć.
0: Mhm. Aha, i stąd te zawody w noszeniu tacy z talerzami.
1: Super zabawa, mówicie.

0: Tak. Fantastyczna. Kto pierwszy, ten lepszy. No chyba, że nie doniósł tych talerzy.
1: Tak, no ale wiesz, Michasiu, też chciałbym się w coś takiego pobawić, wiesz?
0: O coś te...
1: Jak najszybciej chyba musimy zbiec do garażu, tam gdzie zostawiliśmy...
0: Nasz żółto-pomarańczowy przywoływacz.
1: Tak, tak. Prędko, Michasiu, ktoś potrzebuje naszej pomocy.

0: Prędzej, prędzej! Nasz przywoływacz, no!
1: Ale się świeci żółto-pomarańczowo.
0: Żółto-pomarańczowo.
1: Bardzo.
0: Aż trzeba mrużyć oczy. Aha. Mam nadzieję, że zabrałeś ze sobą przywoływawczy tablet.
1: Oczywiście. Chyba nie myślałeś, że mógłbym o nim zapomnieć.
0: No to dobrze. Pokaż. Zobaczymy, kto potrzebuje naszej pomocy.
1: Wiesz co? Może ty przeczytaj, Adasiu, bo tak będzie szybciej, weź, co?
0: Dobrze, pokaż mi, Michasiu. Ależ ten kolorowy kogut kręci światłami. Normalnie trudno czytać.
1: Może da się go jakoś wyłączyć, czekaj. Może z tej... Nie, o! Może ten pstryczek, zobacz?
0: Myślisz?
1: Udało się, na szczęście. To teraz czytaj, Adasiu, czytaj.
0: To prośba od Maciusia.
1: Maciusia?
0: No, przedszkolaka, tak jak ty, Michasiu.
1: I ten Maciuś się czegoś wystraszył? I
0: został sam w domu, bo mama zeszła do sklepu na rogu.
1: Ale czego się wystraszył?
0: No, ktoś zaczął pukać do drzwi, a później coś zaczęło po drzwiach szurać.
1: To tak jak u nas. Ciekawe, co to mogło szurać?
0: Maciuś ze stołeczka nie sięga do wizjera.
1: No to tak samo jak my. Nie przejmuj się, Maciuś! Zaraz ci pomożemy!
0: O tak! Brygada Bezpieczeństwa mi śmogrusza na pomoc.
1: Nakładamy kaski. Nakładamy. I odblaski.
0: I odblaski. Włączamy mapę prowadzącą do Maciusia.
1: I na rowery, na pomoc potrzebującym.
0: Na rowery!
1: Jak to dobrze, że Maciuś się już uspokoił, prawda?
0: No, na szczęście to nie było pukanie, tylko kotkowanie.
1: Spory był ten kotek, to nie ma co. Pewnie dlatego, kiedy dobijał się do drzwi ten kotek, to brzmiało tak...
0: Jakby ktoś pukał.
1: To był olbrzymi kot z sąsiadów, który bardzo dobrze znał Maćka.
0: Ale już szorowanie pazurami po drzwiach mogło Maciusia wystraszyć, prawda?
1: Dlatego nasza brygada ratunkowa kolejny raz poradziła sobie doskonale.
0: Tak jest. Teraz już Maciuś będzie wiedział, co robić w takiej sytuacji.
1: Kiedy ktoś pod drzwiami sapie...
0: A jest dziecko samo w domu...
1: Bąbel niech telefon złapie.
0: Nie otwieraj drzwi nikomu.
1: Niech się pusta wyda chatka.
0: Dzwoń do siostry, babci, mamy.
1: Lub do taty, brata, dziadka.
0: Takie dobre rady mamy.
1: Super są te wierszyki Leszka, co nie?
0: I jak wpadł na pomysł, żeby je napisać, to jest bardzo ciekawe, prawda?
1: Bo to ja go o to poprosiłem.
0: A ty?
1: Jakiś czas temu mówię, weź coś.
0: To może przypomnijmy naszym słuchaczom.
1: Uwaga, basałyki, posłuchajcie uważnie.
0: Kiedy się wystraszycie, przypomnijcie sobie ten wiersz.
1: Zaczynamy. Przedszkolaki i te większe.
0: Posłuchajcie wszystkie dzieci.
1: Bezpieczeństwo najważniejsze.
0: Bo nie zawsze słońce świeci.
1: Nie udała ci się drzemka?
0: Głośno ktoś, policja! Krzyczy.
1: Dzwoń, 9:02.
0: Ktoś na twoją pomoc liczy.
1: Dym się snuje smugą czarną.
0: Widzisz pożar, wnet się chroń.
1: Tylko wezwij straż pożarną.
0: 9:98 dzwoń.
1: Gdy ci spadnie coś na głowę.
0: Albo grypy masz początki.
1: Pogotowie ratunkowe.
0: Wybierz szybko 3:09.
1: Bezpieczeństwo? Ważna sprawa.
0: Zadzwoń, gdy jest sprawa zła.
1: Wysłuchają, przyślą pomoc.
0: Wybierz 1:12.
1: Zakończymy dziś przygodę?
0: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
1: Dłużej kręcić już nie mogę.
0: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze od

0: oddech chciałbym złapać.
1: Postaw rower obok dróżki.
0: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej. A ty, Adasiu?
2: Oczywiście, ale się trochę zmęczyłem.
0: To może byśmy coś zjedli?
2: A ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: Oczywiście, że jest, ale sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
2: No to prawda, ale co z tego?
0: A każdy to wie, że najlepsze na zmęczenie jest...
2: Najlepsza jest drzemka, tak mówi babcia Janeczka.
0: Wiem, wiem, dziadek Ignacy mówi tak samo, tylko by drzemali i drzemali.
2: Mają rację. Po takiej wyczerpującej audycji...
0: Koniecznie trzeba coś zjeść.
2: No ale bezpieczeństwo...
0: Otóż to, trzeba zjeść dla bezpieczeństwa.
2: Ależ Michasiu, dlaczego ty zawsze...
0: A dlaczego ty nigdy?
2: Bo
0: nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
2: No ale ty zawsze...
0: A zawsze trzeba szukać do tego okazji. Może zatem spróbowalibyśmy, Adasiu, co?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
4: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was poważne zadanie.
4: Michasiu!
3: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy, jesteśmy.
2: Już idziemy.
0: Widzisz? A nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy jest okazja?
2: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
4: Musicie komuś pomóc.
3: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
0: My? My zawsze damy radę.
2: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy, tylko dajcie nam chwileczkę, co?
3: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
4: Komu tym razem pomogli?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ale teraz już koniec.
2: A czy moglibyśmy chociaż trochę...
0: Odrobineczkę.
3: Nie dzisiaj.
4: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyków.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji o bezpieczeństwie w domu.
4: Waszych ulubieńców... Misia i Smoka.
0: Do usłyszenia.
2: Słuchajcie nas i pamiętajcie.
0: Bezpieczeństwo, ważne słowo.
2: Zadzwoń, gdy jest sprawa zła.
0: Wysłuchają, przyślą pomoc.
2: Wybierz 112.
4: Był to Miśmok, bezpieczny podcast Michasia i Adasia.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Nudzi mi się.
1: Nie mogę zasnąć.
0: Mogę się jeszcze pobawić?
2: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
1: A kto z nami czyta?
0: Ja.
1: Ja.
2: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
3: Autopromocja.
4: Ta audycja dopiero w czwartek po godzinie 18, a tymczasem mamy wtorek i właśnie mija 16.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

Dzień dobry, dzień dobry. Czy u was już po wszystkim? Czy jeszcze coś zostało na wtorkowe późne popołudnie? Jeśli już jesteście wolni od różnych zajęć, to Radiowa Świetlica jest po to, żeby was teraz inspirować, żeby podrzucać wam różne pomysły. A jeśli macie jeszcze jakieś sprawy na głowie, jesteśmy tu po to, żeby wam towarzyszyć w tych sprawach, na przykład w drodze na jakieś zajęcia pozalekcyjne, albo z powrotem z zajęć do domu. Będzie na przykład muzyka wam towarzyszyć poza moim głosem. Justyna Majchrzak, to ja, i Zosia Montowska dzisiaj będzie mi towarzyszyć, tak jak wam Polskie Radio Dzieciom. Zosia będzie odbierała telefony od was, więc od razu przypomnę numer do naszego studia 22 645 2055, więc nie ociągamy się, tylko zaczynamy.

No ciekawe, czy ktoś nas słucha w takiej trochę dłuższej podróży, nie w podróży między przedszkolem a domem, albo domem a jakimś miejscem, w którym odbywają się różne zajęcia, ale w takiej dłuższej podróży, w takim dojeździe. Dokąd? Nie mam pojęcia, ale pozdrawiamy wszystkich podróżujących, wszystkich tych, którzy są w tej chwili w drodze. No i zastanawiam się też, słuchajcie, czy wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom są ósmoklasiści. Ściskam wam dłonie, jeśli jesteście wśród naszych słuchaczy, bo to już drugi dzień egzaminów za ósmoklasistami. Wczoraj mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dzisiaj o 9:00 rozpoczął się egzamin z matematyki, czyli już są właściwie na ukończeniu tej sesji egzaminacyjnej. Jutro jeszcze język obcy i po wszystkim. Myślę, że największy stres też już jest za ósmoklasistami, bo zawsze największym niepokojem napawa nas to, co nieznane. Tak było przed poniedziałkiem na pewno. Niejeden ósmoklasista kładł się z lekkim stresem w niedzielę wieczorem do łóżka, a pewnie poniedziałek rano był dość nerwowy. Mam nadzieję, że wszyscy mieli siłę, żeby zjeść śniadanie, żeby wypić coś ciepłego i w ten sposób też przygotować się do egzaminu. A dzisiaj pewnie już myślą o tym egzaminie, że to była bułeczka z masłem, czyli coś bardzo prostego. Jeśli macie takiego ósmoklasistę gdzieś w swojej okolicy, bo na przykład wasza starsza siostra albo wasz starszy brat właśnie zdawał egzaminy, to poklepcie go po ramieniu i pogratulujcie w imieniu Polskiego Radia Dzieciom. Jesteśmy przekonani, że poszło dobrze, a jutrzejszy egzamin to w ogóle już będzie łatwizna. My wam kibicujemy.

0: To Zozi i piosenka Supermoc.
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Może się zastanawiacie, co u nas dzisiaj będzie działo się do godziny 18. W końcu już 11 minut po 16, a ja jeszcze niczego nie ujawniłam. No więc będą oczywiście muzyczne puzzle, będzie zaproszenie do wrocławskiego Teatru Lalek, więc jeśli jesteście mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska albo mielibyście ochotę odwiedzić Wrocław, a mieszkacie niedaleko, to będzie dzisiaj można zdobyć u nas podwójne zaproszenie na przedstawienie we wrocławskim Teatrze Lalek. I będzie dzisiaj zielsko. Powiem wam, że kiedy weszłam tutaj do studia, to aż mi się zrobiło zielono w oczach. Ach, i zakręciło mnie w nosie, ponieważ na stole, na blacie stoją tutaj donice pełne zielska, słoik też wypełniony zielonymi trawami, zielonymi liśćmi, zielenią we wszystkich odcieniach. Pachnie to zielsko i no, nie powiem, że mnie rozprasza, wprost przeciwnie. Zielony kolor uspokaja, więc ja czuję się bardzo zrelaksowana. To Zosia Montowska tak tutaj zadziałała, narwała tego zielska w swojej okolicy i jeszcze w dodatku, słuchajcie, żeby ono nie zwiędło, to wyobraźcie sobie, że ten słoik jest wypełniony wodą. Tam jest chyba jakiś papier? Tak, Zosiu, jest papier? Jest papier. To zielsko jest wyrwane z korzeniami, czyli nie tak tam nacięte, naszarpane, narwane, nadarte, tylko wyrwane z korzonkami i te korzonki teraz moczą się w wodzie. Pewnie dawno już nie miały tyle wody, co w tym słoiku, bo ostatnio było sucho. Dopiero od wczoraj troszkę deszczu napiła się ziemia, a tej rośliny to ja w ogóle boję się dotykać. Czekajcie, wezmę ją tutaj tak... Przesunę sobie troszeczkę bliżej. No, z daleka wygląda pięknie. Nie wiem, dlaczego się tak moją stronę wychyla. Czyżby chciała mnie poparzyć? Chce mnie pani poparzyć? Pani pokrzywo? O, nie, odstawiam ją, słuchajcie. Bo nigdy nie wiem, jak skończy się bliskie spotkanie z pokrzywą. A to zielsko jest tutaj specjalnie na spotkanie w drugiej godzinie z pewną dziewczyną, która zna się na zielsku, na chwastach. Nie wiem, czy to słowo będzie go można używać po godzinie 17. Podejrzewam, że słowo chwast będzie zakazane, więc na razie będę go używać. Więc będzie tutaj dziewczyna, która zna się na takich właśnie dzikich roślinach, z których można wyczarować pewnie też jakieś dania bardzo smakowite, na przykład na wiosenną, majową kolację. No wszystko to po godzinie 17 i to zielsko na razie niech sobie stoi, niech sobie czeka i niech mnie koi swoim widokiem, ale będą też u nas radiowe puzzle. Przypominam, że to jest zabawa, w której podajemy wam po

kolei trzy słowa. Zaczynamy od pierwszego, potem pojawia się drugie, potem trzecie i to są trzy podpowiedzi, które mają Was naprowadzić na konkretny tytuł konkretnej piosenki. No i ciekawa jestem, czy ktoś dzisiaj zgadnie, o jaką piosenkę będzie nam dzisiaj chodziło. Na pewno przewagę mają ci, którzy uważnie słuchają Polskiego Radia Dzieciom i które nasz repertuar piosenkowy mają, jak nie w sercu, to w uchu przynajmniej. A dzisiaj pojawi się jedna z tych piosenek w zagadce, którą na pewno znacie, na pewno kojarzycie i na pewno nie jeden raz ją u nas słyszeliście. I pierwsza odsłona muzycznych puzli już za chwilę, bo na zegarze prawie 16:15. Co tam u Was słychać o tej porze? Jesteście w drodze? Jesteście w domu? Ciekawe, gdzie nas słuchacie?

0: Nigdy w życiu smucić się nie będziemy. A ja teraz zapraszam tych wszystkich, którzy lubią odgadywać zagadki w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Muzyczne puzzle.
0: No i pora na pierwsze słowo w naszej dzisiejszej zabawie. Przypomnę, że możecie odgadnąć tytuł piosenki, a może nawet autora tej piosenki, wykonawcy tej piosenki, jeśli jesteście osłuchani z naszą playlistą. A pierwsze słowo, które pojawia się w tekście piosenki, która dzisiaj jest przedmiotem naszej zabawy, to słowo nóżki. Nóżki. Mam nadzieję, że nie zziębnięte te nóżki, bo od wczoraj chłód taki nagle się zrobił. 11 stopni dzisiaj pokazują termometry o tej porze dnia w Warszawie. Ciekawe jak tam u was, pewnie jak jesteście mieszkańcami Suwałk, czyli polskiego biegunu zimna, to może tam jest jeszcze chłodniej, a jeśli mieszkacie z kolei na południu Polski, w okolicach Tarnowa, które jest najcieplejszym miastem naszego kraju, to bardzo możliwe, że no nie... Upałów tam nie ma, ale przynajmniej 2-3 stopnie więcej niż tutaj w centralnej Polsce. No więc pierwsze słowo to nóżki. Innego słowa na razie nie podaję, natomiast wy zastanówcie się, czy znacie jakąś piosenkę.

piosenkę, w której właśnie nóżki się pojawiają. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. My z Zosią czekamy na tego, kto być może już wie, jaka piosenka dzisiaj chodzi nam po głowie.

To piosenka, którą śpiewała Natalia Lesz do słów Michała Rusinka. No, mamy całą płytę z tymi wierszykami domowymi, piosenkami o różnych pomieszczeniach w domu i o różnych sprzętach domowych, takich jak chociażby miękki fotel. Może ktoś w tej chwili siedzi w fotelu i nas słucha? Bardzo możliwe, albo może ten fotel zajmuje, co często się zdarza, pies albo kot. Zwłaszcza kiedy opiekunów nie ma w domu, to można sobie umościć siedzisko w takim najlepszym miejscu. Jeszcze dobrze, jeżeli jest z widokiem na drzwi wejściowe, żeby sprawdzać, czy przypadkiem nikt nie zauważy, że tam siedzi ktoś, kto nie powinien tam siedzieć, bo ma jakieś swoje legowisko. Chociaż kto tam ma sumienie, żeby kota zganiać z jego ulubionego miejsca. 22 minuty po godzinie 16 to jest audycja radiowa Świetlica i chciałabym Wam przypomnieć o najbliższej sobocie, o 16 maja. 16 maja przypada w tym roku Noc Muzeów, czyli takie wydarzenie, podczas którego udostępnia się dla zwiedzających różne instytucje związane z kulturą. I najlepsze jest to, że udostępnia się je w godzinach późnowieczornych, żeby nie powiedzieć nocnych. Muzea, zamki, pałace, wieże ratuszowe, co jeszcze? Zabytkowe stajnie, jakieś historyczne hale fabryczne. O, jak mi się zrymowało, historyczne hale fabryczne. Można do wszystkich tych miejsc zajrzeć właśnie po zmroku, zwiedzić je z przewodnikiem, posłuchać różnych opowieści. Czasami nawet udaje się zajrzeć do takich zakamarków, do których zazwyczaj zwiedzający nie są dopuszczani. Nic dziwnego, że ustawiają się długie kolejki przed

przed tymi instytucjami, no ale jak ktoś już ustawi się w takiej kolejce, no to raczej jest pewne, że uda mu się przed północą wejść do tego miejsca i będzie można przemieszczać się jego korytarzami i oglądać to wszystko, co zostało udostępnione dla zwiedzających. No a potem będzie można się wyspać, bo Noc Muzeów przypada zawsze w sobotni wieczór, więc potem jest niedziela na odespanie tej troszkę zarwanej nocy i nocnego zwiedzania. I wiele miast w Polsce przygotowało na 16 maja, na najbliższą sobotę, różne atrakcje w ramach Nocy Muzeów. Wystarczy, że sprawdzicie, co tam będzie się działo u was po sąsiedzku. Nawet na najbliższej ulicy może jest jakaś instytucja, która się otworzy. Ja tak kiedyś miałam, że wracałam w sobotę wieczorem do domu, a tutaj patrzę, kolejka wije się jak wąż. Ustawiłam się w takiej kolejce, no i rzeczywiście przed godziną 24 udało mi się zajrzeć do środka tego budynku, który właśnie można było oglądać. I tu wiadomość dla was bardzo ważna, że będzie można również w ramach tej Nocy Muzeów przyjść do naszego budynku i zwiedzić siedzibę Polskiego Radia. Poprowadzimy was naszymi korytarzami, zajrzymy do radiowych studiów i do radiowych archiwów i do innych jeszcze pomieszczeń. Zapowiada się wspaniała przygoda, którą możecie przeżyć z nami i u nas w najbliższą sobotę przed godziną 19 trzeba się pojawić przy Alei Niepodległości 77/85. Taki jest nasz adres. No albo nawet jeszcze wcześniej niż przed godziną 19, bo przed wejściem do budynku trzeba będzie się zarejestrować, no a potem będziemy was gościć. Do soboty jeszcze kilka dni zostało, więc można sobie całe wydarzenie zaplanować z rodziną, sprawdzić, czy jest miejsce w waszym kalendarzu na sobotni wieczór, a my czekamy z jeszcze szerzej niż na co dzień otwartymi drzwiami. No więc sobotę już macie właściwie zaplanowaną, wiadomo, co się będzie działo. A tymczasem jest wtorkowe popołudnie, a na zegarze 16:26.

0: wszystko ma cel i sens. To zielsko, które stoi tutaj w słoikach i w donicach i w kartonach, to wszystko przygotowane zostało dla naszego gościa, który po godzinie 17 się pojawi. Co zrobi z tym zielskiem nasz gość, na przykład z liśćmi mniszka lekarskiego? To chyba mniszek lekarski. To jest taka chyba bardziej botaniczna nazwa czegoś, co się nazywa popularnie mleczem. Znacie, prawda? Mlecze, te żółte kwiaty, które właściwie już teraz zmieniły się w większości w dmuchawce, bo ostatnio mijałam łąkę, która wcześniej zakwitała mleczami, a teraz były na niej srebrne kule dmuchawców. No, przy tej pogodzie to już to widzę, jak wyglądają te kule dmuchawców. Pewnie nie ma już na nich ani jednego takiego nasionka na spadochronie, tylko pewnie te nasionka już się rozfrunęły po świecie, już sobie znalazły jakieś miejsca. No i jak im się uda, to jeszcze zakwitną mleczem tej wiosny. A tymczasem, słuchajcie, pora na drugie słowo w naszej zabawie.
1: Muzyczne puzzle.
0: Czyli zabawa w odgadywanie tytułu piosenki. Jak na razie jeszcze nikt nie trafił, nikt nie strzelił, nikt nie trafił w tytuł piosenki, która dzisiaj się ukryła, a ukrywamy ją zawsze w trzech słowach. Pierwsze słowo już znacie, to słowo nóżki. Nóżki, zmarznięte nóżki. Drugie słowo to też będzie część ciała, tyle że nie ludzkiego ciała, bo to będą skrzydła. Nóżki i skrzydła. I co wy z tym zrobicie? Jaka piosenka mieści te dwa słowa? I wiele więcej oczywiście, ale to są dwa kluczowe słowa. Powiedziałabym, że już właściwie można się domyślić, jaka to piosenka. 226452055. Może ktoś pamięta jej tytuł, albo może ktoś strzeli i trafi w sam środek tarczy z tą piosenką, która dzisiaj nam towarzyszy w audycji Radiowa Świetlica. Pierwsze słowo nóżki, drugie słowo skrzydła. 226452055.

0: wolna.
1: Hej, hop!
0: Hej, hop!
1: W zdrowym ciele, zdrowe ciele, ślicznie młodzi przyjaciele.
2: Bok i skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony w boki.
1: Ojejku, już mam się.
2: Zobacz,

0: potrafię. Raz, dwa. Kto tak ćwiczy, ten jest skrobny, smukły, jodki i powabny. Zjadasz szpinak, lubi szkołę, zawsze słodki jak matołek.
1: Jak matołek,
0: aniołek,
1: przestań.
2: Kto się lubi, ten się czubi. Zawsze to przysłowie przychodzi mi do głowy, kiedy słucham wyśpiewanych rozmów Kulfona i Moniki. 226452055 dzwoni do nas Adrianna. Dzień dobry, Adrianno, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Co tam porabiasz, Adrianno, o tej porze przed 17?
3: Czekam na zajęcia dodatkowe.
2: O, a jakie to będą zajęcia?
3: Na naukę czytania.
2: Świetnie. I czy to będzie nauka czytania szybkiego, czy po prostu nauka czytania?
3: Po prostu nauka czytania.
2: Bardzo ważna umiejętność, tak, tak. My zachęcamy do czytania w Polskim Radiu Dzieciom. Mamy nawet taki klub książkowy.

0: o maniaków, czyli tych wszystkich, którzy lubią książki albo słuchać, jak im ktoś czyta, albo już sięgają po książki samodzielnie i czytają je z dużą przyjemnością. Czy ty lubisz książki, Adrianno?
1: Tak, lubię.
0: To bardzo mnie cieszy w takim razie. A możesz zdradzić, co tam ostatnio czytałaś, albo co tam leży w tej chwili przy twoim łóżku, jaka książka?
1: Tajemnica urodzin.
0: Czy to jest książka z cyklu Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai?
1: Tak.
0: Tak, myślałam. Tam wszystkie tytuły zaczynają się od słowa tajemnica. Tajemnica cyrku, tajemnica teatru, tajemnica biblioteki, tajemnica urodzin tym razem. Dobrze, Adrianno, a dla mnie tajemnicą pozostaje nadal, jaką piosenkę masz w głowie w tej chwili? Piosenkę, w której pojawiają się takie słowa jak nóżki i skrzydła.
1: Biedronka.
0: No niestety, chociaż Biedronka ma i nóżki, i skrzydła, i tylko Biedronka nie ma, pamiętasz czego? Ogonka. Tylko Biedronka nie ma ogonka, ma za to piegi, odsłonka. To nie chodzi o tę piosenkę, ale bardzo ci dziękuję za ten strzał. Nie udało się tym razem, ale będzie jeszcze trzecie słowo, myślę, że za chwileczkę, więc jest szansa, że uda ci się odgadnąć tę piosenkę. A tym razem dziękuję ci bardzo, Adrianno.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia i witam, dzień dobry, kogo ja witam teraz?
1: Sawę.
0: Cześć. Cześć, Sawo. Miło mi cię poznać. Ja mam na imię Justyna i dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Martę prowadzę radiową świetlicę. No i tak jak Marta, zadaję wam pytania związane z piosenkami w ramach muzycznych puzli. Słowa dwa to nóżki i skrzydła. I ty mówisz, że odpowiedzią jest jaki tytuł piosenki?
1: Leci mucholotem.
0: No tu też wszystko by się zgadzało, bo mucha ma i skrzydła, i nóżki. Ile ma nóżek mucha? Sawo, policzymy?
1: Tak.
0: Ile ma tych nóg? Czekaj, jedna.
1: Chyba cztery.
0: I jeszcze dwie. Czyli razem?
1: Sześć.
0: Sześć, tak. Ma sześć nóg, czyli trzy pary nóg. Ale to nie o te nóżki nam tym razem chodziło. Ani Biedronki nóżki, ani muchy nóżki. Więc niestety strzał nietrafiony, niecelny, ale przed tobą też jeszcze szansa. Być może jak podam trzecie słowo, to już wszystko się rozjaśni. Pozdrawiam cię serdecznie, Sawo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A teraz jeszcze witamy Franka. Dzień dobry, Franku. Cześć. Halo, halo. Czy tam ktoś jest?
2: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Cześć, Franku. A ty co porabiasz? Tak jak nasza słuchaczka Adrianna, masz jeszcze jakieś zajęcia, czy już może jesteś wolny od wszystkich obowiązków?
2: Jestem wolny, bo siedzę w szpitalu z tatą.
0: O, ale kto choruje? Ty czy tata?
2: Ja.
0: To ci dużo zdrowia życzymy w takim razie, chłopaku. Mam nadzieję, że już jesteś na prostej. Już niedługo wychodzisz z tego szpitala, co?
2: Tak, w piątek.
0: O, to bardzo dobra wiadomość. To w takim razie wspieramy cię, życzymy ci dużo, dużo zdrówka. Pozdrawiamy serdecznie tatę. O, rodzice są niezastąpieni w takich sytuacjach,
3: dziękuję
0: kiedy
3: bardzo
0: chorujecie. O, dzień dobry, panie tato. No i co, Franiu, to w takim razie ja jeszcze raz przypomnę, że poszukujemy piosenki, bardzo konkretnej piosenki, w której w tekście pojawiają się takie słowa jak nóżki i skrzydła. Skrzydła i nóżki. Nie jest to piosenka...
2: To jest Kaczuszka i Mak.
0: No też nie, ale skąd ty znasz takie piosenki jak Kaczuszka i Mak?
2: Tata puszczał mnie kiedyś.
0: A widzisz, to może Zosiu, może znajdziemy tę piosenkę Kaczuszka i Mak, bo ja jej tak dawno nie słyszałam, a to jest taka piosenka z historią, piosenka, którą można na pewno znaleźć w archiwach Polskiego Radia. To są stare archiwa, stuletnie. Wspaniałe, tam mamy różne utwory i mam nadzieję, że ta piosenka za chwileczkę zabrzmi też w Polskim Radiu dzieciom. To będzie taki specjalny prezent dla naszego słuchacza Franka. Wyślemy tę piosenkę tam, gdzie jest on i gdzie jest jego tata. I ja przypomnę jeszcze wszystkim wam, że gdybyście chcieli też poprosić o jakąś piosenkę,

0: To mamy specjalną audycję. To jest audycja Rodzinny Koncert Życzeń. Jutro po godzinie 18 też ze mną się usłyszycie. W tej audycji będzie można dzwonić, zamawiać piosenki. A ja teraz zapraszam w takim razie do śpiewania tatę, jego synka Franka i wszystkich słuchaczy, którzy znają piosenkę o kaczuszce i o maku. Do usłyszenia, panowie.
1: Do usłyszenia.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: Kiciu jest.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: To piosenka znaleziona w archiwach Polskiego Radia, piosenka Mieczysława Wojnickiego o kaczuszce i o maku. Ale nie o nią właśnie nam chodzi w naszym konkursie, który nazywa się...
0: Muzyczne puzzle.
1: Trzecie słowo, tak? Podać? No dobrze, to podaję w takim razie. Pierwsze znacie nóżki. I dodam, że nie jest tych nóżek tyle co u muchy, czy u biedronki, albo u jakiegoś innego owada. To tyle podpowiedzi. Drugie słowo skrzydła. No i trzecie słowo, myślę, że teraz już powinno was naprowadzić. To słowo gałąź. No i teraz połączcie te trzy słowa, tak jakbyście połączyli kropki w jakiejś łamigłówce. No i kto już będzie wiedział, o jaką piosenkę nam chodzi, w której pojawiają się te trzy słowa, nóżki, skrzydła i gałąź. I dzwońcie 22 645 20 55.

0: Zielono tutaj też w studiu jest, powiem wam, i możemy grać w zielone, bo mamy tej zieleni tutaj pod dostatkiem. Ja przed chwilą dotykałam tych traw i liści i powiem wam, że one są w dotyku bardzo, bardzo różne. Trawy są gładkie i takie jak aksamit, a na przykład liście tej rośliny, której nazwy nie potrafię znaleźć w zakamarkach pamięci, bo po prostu jej nie znam. Te liście są takie jakby pokryte meszkiem. Bardzo ciekawe, aż się boję ją tak głaskać, bo nie wiem, czy tego meszku nie uszkodzę. No dobra, przestajemy się tutaj bawić roślinnością. Roślinność nie jest do zabawy, tylko odbieramy telefon od Adama. Halo, halo, dzień dobry, Adamie.
1: Dzień dobry.
0: To jest zabawa muzyczne puzzle. W tej zabawie szukamy jakiejś piosenki konkretnej bardzo. W tej piosence, w tekście tej piosenki, o którą dzisiaj was pytamy, pojawiają się takie słowa jak nóżki, skrzydła i gałąź. I ty mówisz, że jaka to piosenka?
1: Słowik.
0: Że płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, tak?
1: Tak.
0: Bo pan Słowik przed, jak to tam było, przed dziewiątą miał być na czym?

0: Na kolacji. Na kolacji chyba, tak jest. Czy to jest piosenka o słowiku? No, maszyna odpowiada, że niestety nie jest to ta piosenka. Co prawda dobrze, powiem ci, że dobrze kombinowałeś, bo te nóżki i skrzydła tworzą nam... Jakie stworzenie? Jakie zwierzę?
1: Tak.
0: Ptaka, tak jest. Ale to nie o tę piosenkę chodzi. Słowo gałąź jest tam dość kluczowe. To jest, myślę, dobra podpowiedź. Słyszę, że gdzieś tam parkujecie chyba, prawda? W tej chwili, Adamie?
1: Nie, jedziemy autem.
0: Jedziecie.
1: Do domu, a potem do kościoła. A, na biały tydzień.
0: No tak, czyli ty przystępowałeś do komunii, tak? W niedzielę?
1: Tak.
0: O, no to ważne. W sobotę, to ważny w takim razie tydzień, biały tydzień. Mam nadzieję, że jeszcze coś zdążysz zjeść przed tą wizytą w kościele na białym tygodniu, co? Będzie jakiś... Bo głodny jesteś pewnie o tej porze. Tak, jak było dużo zajęć różnych i takiej trochę bieganiny, to pewnie głód ci dokucza. To w takim razie życzę ci smacznego, Adasiu, i dobrej reszty dnia. Jeżeli znajdziesz jeszcze moment na posłuchanie Polskiego Radia Dzieciom, to cię bardzo serdecznie zapraszam. Przypomnę, że od 18 do 20 będzie tutaj audycja Opowiem Ci Radio i będzie można słuchać opowieści albo je opowiadać. Pozdrawiam cię serdecznie, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No i przypominam, nasz numer telefonu 22 645 2055 i dorzucam chyba czwarte słowo do tej słownej łamigłówki. Tak już mogę nazwać tę dzisiejszą zabawę, że to łamigłówka, układanie z trzech, a za chwileczkę czterech słów tytułu. I tytuł ma, poczekajcie, ile ten tytuł ma słów? Raz, dwa, trzy. Trzy słowa w tytule. A słowa w tekście piosenki są takie. Nóżki, skrzydła, gałąź, lot. No i jaka piosenka w tej chwili wam się przypomina? Ja wiem, że macie ich w głowach bardzo dużo i trudno z tego szerokiego repertuaru wybrać tę właśnie, w której te słowa trzy pojawiają się. Już podawaliście takie tytuły jak Słowik przed chwilą, powiedział nam Adam. No niestety nie ta piosenka. Biedronka też się pojawiła. Była też piosenka Mucha, mucha w mucholocie i to też nie o tę piosenkę nam chodzi, no i nie chodzi o piosenkę Kaczuszka i Mak. O jaką piosenkę nam chodzi? Skrzydła, nóżki, gałąź, lot. 22 645 20 55. A teraz będzie piosenka o przysmakach. No mam nadzieję, że nie zaostrzymy apetytu jeszcze bardziej Adamowi, który tylko na chwilę będzie w domu, żeby się przebrać i żeby wybiec na biały tydzień.
2: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
3: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
2: Zgadłeś, drogi,

0: muchomory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: sterowcu tacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: No to smacznego wszystkim tym, którzy w tej chwili zajadają się na kolację jeszcze za późno. No ale może pod wieczorkiem się zajadają niektórzy, albo może jedzą taki troszeczkę spóźniony obiad.

0: obiad albo drugi obiad, po pierwszy był w szkole i w przedszkolu, któż to wie. Smacznego w każdym razie. To jest audycja radiowa Świetlica, 5 minut zostało do godziny 17. No i pomyślałyśmy sobie z Zosią, że może jak usłyszycie głos autora tekstu piosenki, która dzisiaj nam towarzyszy w audycji Radiowa Świetlica i w zabawie Muzyczne Puzzle, to może to was naprowadzi. A jest to wujek Ogórek. Wujek Ogórek tydzień temu odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom. Był gościem Jacka Zawady w rodzinnym koncercie życzeń. I o czym na przykład opowiadał wujek Ogórek?
1: Jak mam jakąś myśl, to tak naprawdę najczęściej to piosenka powstaje w 10-15 minut. Że ja siadam z gitarą, nic nie istnieje dookoła, ja po prostu mam zeszyt i pióro i gitarę i nagle tak zaczynam coś tak robić, zerkam i patrzę, o, mam piosenkę, ale fajnie, ej, super. I zawsze w tych utworach też jest bardzo dużo mnie. Bo w każdym z utworów jest też nieco mojej rodziny, nieco mojej babci, moich marzeń, moich tęsknot.
0: No to ja sobie wyobrażam tę sytuację, kiedy urodził się tekst tej piosenki, o którą dzisiaj was pytamy, że wujek Ogórek siedział sobie przy oknie, patrzył sobie na drzewo, które rośnie za tym oknem, a na jednej z tych gałęzi siedział sobie, no właśnie, siedziało sobie stworzenie, które ma nóżki, parę nóżek i skrzydła. No i z tego urodził się najpierw tytuł tej piosenki, a potem urodził się tekst piosenki. I trwało to pewnie jakieś, tak jak mówił wujek Ogórek, 10, może 15 minut. Chwycił jeszcze za gitarę albo za ukulele wujek Ogórek i od razu skomponował muzykę do tego tekstu. A jak brzmi tytuł tej piosenki? No ja właściwie wszystko już powiedziałam, że drzewo, że gałąź, że nóżki, że skrzydła, że lot. Jaki jest tytuł tej piosenki? Od czasu do czasu ją słyszycie w Polskim Radiu Dzieciom. No to ja czekam na telefony 226452055, a do nas przypełzł w tym czasie, kiedy gadałam tak bardzo, ślimak. Chyba mieszkał w tym zielsku, które stoi na stole w studiu Polskiego Radia Dzieciom.

0: No cześć, Ślimaku, cześć. Jak to się mówi, tam pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. No nie mam ani sera, ani pierogów nie mam, ale mam Ślimaka, który tutaj u nas pojawił się w tej chwili na stole z mikrofonem w stole Polskiego Radia Dzieciom. Ślimak tutaj przypezł na swojej jednej nóżce i postanowił zamieszkać, kto wie, może w mikrofonie, a na pewno tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A do nas zadzwoniła Wiktoria. Cześć Wiktorio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo miło cię słyszeć, miło cię poznać. Wiktorio, to jest zabawa, która nazywa się...
2: Muzyczne puzzle.
0: I w tej zabawie pytamy was o tytuł piosenki. Piosenka ma takie słowa jak nóżki, gałąź, skrzydła, lot. I jak brzmi ten tytuł, Wiktorio?
1: Usiadł ptaszek na gałęzi.
0: No brawo, właśnie na ten tytuł czekałam tutaj od mniej więcej 40 minut i strzelaliście, próbowaliście, ale się nie udało. A tymczasem właśnie chodziło o tę piosenkę Wujka Ogórka, Ptaszek na gałęzi. Ta piosenka zaraz po godzinie 17 się pojawi ze specjalną dedykacją dla ciebie, Wiktorio, i w nagrodę za odgadnięcie naszej dzisiejszej zabawy. A

0: Co ty porabiasz o tej porze, Wiktoria? Powiedz, jesteś już w domu, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: A gdzie?
1: Jeżdżę samochodem.
0: O, z jakimś młodszym braciszkiem albo siostrzyczką?
1: I tym.
0: I siostrzyczka, i braciszek. To w takim razie pozdrawiamy całą podróżującą grupę i wszystkim wam zadedykujemy już po godzinie 17 piosenkę Wujka Ogórka. Co wy na to?
1: Tak.
0: Wspaniale, wspaniale. Gratuluję raz jeszcze zwycięstwa w naszej dzisiejszej zabawie. Jeszcze raz krasnoludki, proszę bardzo, żeby się odezwały. O nie, nie chcą się odezwać.
2: Autopromocja.
3: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
4: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
3: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
4: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
3: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
4: Właśnie.
3: Miś Michaś
4: i Smogadaś
3: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
4: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
3: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
4: Pa, pa!
2: Autopromocja.
0: U nas obiecanki, niecacanki. Wiktoria razem ze swoim młodszym rodzeństwem, no i z całą rodziną, z którą podróżuje w tej chwili samochodem, rozwiązała naszą dzisiejszą zagadkę. Odpowiedziała na pytanie, jaka piosenka jest przedmiotem w muzycznych puzzlach. Jest to piosenka Ptaszek na gałęzi, Wujka Ogórka. I już teraz ta piosenka specjalnie dla was.

0: O, już niedługo będzie można obserwować takie sceny, jakie opisał wujek Ogórek w piosence. Będzie można je obserwować na własne oczy, bo niedługo ptaki zaczną uczyć się latania. Mówię o tych maluchach, które w tej chwili dorastają w gniazdkach.
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

A w naszym studiu pięknie pachnie deszczem. Otwarłam tutaj okno na oścież. Wpada takie chłodne, rześkie powietrze, pachnące, tak jak powiedziałam, wilgocią i ziemią po deszczu i asfaltem, który został zroszony tym deszczem. No, rośliny dostały wreszcie swoją porcję wody. Nadal za mało popadało, jeszcze więcej deszczu by się przydało, ale no troszeczkę, przynajmniej troszkę mogły się napić te wszystkie roślinki. A część z nich, no nieduża część, przywędrowała tutaj razem z Zosią Montowską do naszego studia. W tej chwili pięknie to studio dekoruje i powiem wam, że wydawałoby się, że to taki bukiet z samego zielska, nie ma tutaj żadnych... Nie, czekajcie, a może jest jakiś kwiat? Jest! Co to za roślina kwitnie? Ja nie wiem, natomiast na pewno będzie wiedziała Kaja, która już za chwilę zasiądzie przy mikrofonie Polskiego Radia Dzieciom. A ja mam na imię Justyna, nazywam się Justyna Majchrzak i jestem z wami do godziny 18.00.

0: No i już jest w studiu nasz gość. Wiedziałam, że kiedy zobaczy te bukiety w słoikach, to nasz gość się bardzo ucieszy z tego widoku, bo zdaje się, że Kaja Nowakowska, Mad Ladies, jest wielbicielką tego wszystkiego, co rośnie pod płotem, na trawniku.
1: Wszędzie.
0: I nie nazywasz tego chwastem.
1: Nigdy.
0: No właśnie, wiedziałam, że to słowo chwast będzie dzisiaj zakazane w tej godzinie.
1: W tej godzinie, tak, bo zdecydowanie.
0: Właśnie, bo jak ja mówię chwast, to ty od razu myślisz sobie, że to jakaś roślina, która jest niepotrzebna, niechciana.
1: Nie ma takich roślin.
0: Nie ma, wszystkie
1: Według
0: są potrzebne.
1: Nie ma, tak. Mhm.
0: A powiedz, Kaju, co my tutaj mamy w studiu, bo od razu wiedziałam, że tak będzie, że od razu zanurkowała w ten busz zielony, w tę gęstwę i zaczęła tutaj dotykać tych roślin. Przyjemne są w dotyku, prawda?
1: Zdecydowana większość, tak. Nie wszystkie, o czym jeszcze pewnie będziemy mówić dzisiaj, ale zdecydowana większość jest bardzo przyjemna w dotyku, nawet jeżeli są nieco szorstkie.

0: I to też jest to przyjemne.
1: Ja właśnie zachwycałam się, nawet mówiłam naszym słuchaczom, że niektóre z tych roślin, które tutaj są w bukiecie, mają tak gładkie i tak miękkie liście, jakby były zrobione z jakiegoś najdelikatniejszego jedwabiu albo z aksamitu, prawda?
0: Bo mają też takie włoski, jak aksamit. Tutaj mamy takie przymiotne, takie listki przymiotne i nawet pod światło widać, ile one mają takiego meszku, takie drobne, króciutkie, białe włoski, bardzo przyjemne.
1: Właśnie. I dzięki temu meszkowi te liście nie są tak soczysto zielone, jak na przykład liście babki, tylko mają taką jasną poświatę.
0: Tak, są takie trochę srebrne.
1: No i co tam jeszcze? To jest przymiotno, tak?
0: Tak, przymiotno. To jest młode przymiotno.
1: Młode przymiotno. Dzień dobry, przymiotno.
0: Młode przymiotno.
1: I co tutaj jeszcze, Kaju, wypatrzyłaś?
0: Jeszcze wypatrzyłam moją ulubioną jasnotę białą, zwaną głuchą pokrzywą. Dlaczego głuchą?
1: Nie wiem.
0: Bo nie parzy jak zwykła pokrzywa, tylko można ją dotknąć, można się posmyrać nią, można przytulić buźkę do niej i nic się nie stanie.
1: A dlaczego ona się tak z tą pokrzywą, pod tę pokrzywę podszywa troszeczkę, jak myślisz?
0: No, bo rośliny chcą przeżyć. Nie chcą być zjedzone przez inne zwierzątka, albo owady, albo jakichś dużych roślinożerców, tylko chcą sobie zakwitnąć i wydać nasionka. I jak są po takie bardzo podobne do takiej rośliny, która parzy, no to na wszelki wypadek dużo zwierząt omijają łukiem.
1: I jasno,
0: trochę oszustwo, ale w dobrym celu.
1: Jasnota biała, czyli jeżeli zobaczycie roślinę, która przypomina troszkę pokrzywę, ale ma białe kwiaty, stąd pewnie jasnota, tak?
0: Tak, tak, i dlatego biała, bo jasnot mamy dużo. Mamy też jasnotę fioletową i ona też wygląda jak pokrzywa, tylko ma fioletowe kwiatki. Czyli jeżeli coś wygląda jak pokrzywa, ale widać wyraźnie kwiatki, to nie jest to pokrzywa.
1: Można ją pogłaskać po liściu bez obaw, że poparzy was w dłoń. I co tu jeszcze widzisz, Kaju?
0: No i widzę mój ulubiony, ukochany chmiel.
1: O!
0: Bardzo, bardzo lubię chmiel. To taka roślina, która się tak pięknie wspina po wszystkim.
1: A po czym ty poznałaś ten chmiel? Bo ja wiem, że chmiel późnym latem ma takie szyszeczki zielone.
0: Tak, ale to dopiero na jesieni, tak późnym latem, jesienią, a teraz ma takie wąsiki, którym się czepia na wszystkie podpory, na ściany, na inne rośliny i pnie się do słońca.
1: I wtedy inne rośliny mówią jej, co się czepiasz? Nie czepiaj się.
0: Może tak być.
1: Znowu się do mnie przyczepiła ta chmielowa roślina.
0: No, trzeba sobie radzić.
1: No tak, i dzięki temu, że ona się przyczepia, że ona się oplata, to może rosnąć w górę, tak?
0: Tak, i mieć dużo, dużo słońca.
1: Mhm. Są też takie inne rośliny, które potrafią się tak przyczepić i wspinać, na przykład bluszcze.
0: Tak, chociaż bluszcze troszeczkę inaczej, bo bluszcze się przyklejają.
1: No, jak to?
0: Nie przyczepiają, tylko przyklejają, bo mają takie specjalne ssaweczki, na dnie których jest coś podobnego do kleju.
1: Coś takiego. Mhm. Ale czy ten klej jest rzeczywiście klejący, jak dotkniemy na przykład bluszczu, jakiejś łodygi bluszczu i znajdziemy te ssawki?
0: Nie, dla nas nie. On jest tylko klejący w tym miejscu, w którym dotyka podpory.
1: Czyli ona się przykleja do różnych podłoży, na przykład do kawałka drewna, do kory drzewa, albo do muru.
0: Tak, tak, ale nie szkodzi murom, to jest mit.
1: Bo kiedyś mówiono właśnie, że te bluszcze wgryzają się takimi korzonkami w głąb tego podłoża, na przykład muru, na którym się wspinają, a tymczasem nie.
0: Nie, nie, były badania, naukowcy, bardzo poważni panowie i panie, którzy się zajmują nauką, chcieli to sprawdzić, czy to jest taki bardzo krzywdzący mit, czy to jest bujda. I okazało się, że to jest bujda. Wręcz, jak są bardzo stare mury i takie już trochę zmurszałe i takie trochę rozpadające się, to bluszcz właściwie trzyma je w kupie.
1: Ratuje troszkę.
0: Troszkę je ratuje, tak, przed takimi zmianami temperatur, żeby im nie było za gorąco i za zimno nagle. Po prostu je tak trzyma i trochę się nimi opiekuje.
1: Bardzo ładnie zresztą takie budynki oplecione bluszczem wyglądają, bo są taką żywą zielenią. Taki budynek, który pod wpływem wiatru na przykład pomacha do nas listkami.
0: Ja powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Bluszcz kwitnie bardzo późno, bo we wrześniu, czyli na samej jesieni. I ponieważ wtedy nic innego nie kwitnie, to jest ogromną stołówką dla owadów, dla zapylaczy. Mamy taką pszczołę, która się tam stołuje tylko na bluszczu. Mamy mnóstwo takich muszek, które wyglądają trochę jak osy. To się nazywa bzygi.

0: bzygi też tam się stołują. No i tam po prostu aż wszystko bzyczy we wrześniu.
1: Ojej, wiem doskonale, ponieważ jak idę tutaj do radia, to mijam taki piękny, wysoki bluszcz, który właśnie we wrześniu jest hucząco bzyczący, tak. Aż się rusza cały od tego nadmiaru owadów, które wokół niego krążą. Taka wiedza dzisiaj będzie, takie informacje będą padały z ust Kai Nowakowskiej z Met Ladies. Kaja się interesuje roślinami, też potrafi wyczarować z tych roślin różne piękne rzeczy i różne smaczne potrawy. A tymczasem może zapytamy naszych słuchaczy, bo już skoro padła raz ta nasza koleżanka, może ją tutaj, o proszę bardzo, chodź do nas bliżej troszeczkę. Ja ją odstawiłam na bok, bo wiedziałam, że z pokrzywami nie ma żartów.
0: Aczkolwiek jest taka, z którą można trochę pożartować. Jeszcze o tym opowiemy.
1: Dobrze, ale na razie może nasi słuchacze chwycą za telefon, żeby nam powiedzieć, dlaczego pokrzywa parzy, albo czym parzy pokrzywa. Co takiego sprawia, że kiedy chwycimy na przykład łodygę pokrzywy tak w dłoń, to sykniemy pewnie z bólu. Tak samo będzie, jeżeli chwycimy liść pokrzywy palcami na przykład i będziemy chcieli ścisnąć te palce, to nam się to na pewno nie uda. Szybciej raczej odskoczymy od pokrzywy. Dlaczego pokrzywa parzy? Kto wie?
0: Ciekawa jestem.
1: 6452055. Na pewno Kaja wie. To więc Kaja będzie tutaj takim weryfikatorem tej waszej wiedzy o pokrzywach parzących. Może kiedyś ktoś wpadł w pokrzywy i też nam o tym opowie.

0: Mamy śpiewamy. Zabrały nas na zieloną łąkę, gdzie tak dobrze położyć się na miękkiej trawie wśród pachnących ziół, no i obserwować na przykład chmury. Dzisiaj trochę za chłodno na takie wylegiwanie się na łące, prawda, Kaju?
1: Ja myślę, że to jest tylko kwestia tego, jak się ubierzemy.
0: A, rzeczywiście. Podobno nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani my.
1: Tak.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Kaja Nowakowska z Mad Ladies jest gościem radiowej świetlicy, a rozmawiamy o roślinach. Niektóre z nich przywędrowały razem z Zosią Montowską z jej ogródka. Są wśród tych roślin, które tutaj się znalazły w studiu, i pokrzywy. A jak to się dzieje, że pokrzywa parzy? Wie Franek. Cześć Franku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, Franek był i znikł. Franek ma ten sekret. Tylko na chwileczkę zniknął. Może zasięgu zabrakło? Franiu, jeżeli jesteś gdzieś tam w drodze i słyszysz nas, to dzwoń 226452055, żeby opowiedzieć o tym, jak to się dzieje, że pokrzywa parzy. Chociaż powiem ci, Kaju, że przed chwilą dotknęłam tak delikatnie bardzo tego listka pokrzywy i chyba już te swoje, możliwe, że straciła te swoje właściwości parzące. Czy patrzysz tak dość sceptycznie?
1: Myślę, że nie, ale mamy taką pokrzywę, która u nas nie parzy i jest pokrzywą.
0: O.
1: Bo mamy parę gatunków.
0: Mhm. I nie mówisz teraz ani o jasnocie białej,
1: nie.
0: Ani o fioletowej jasnocie.
1: Nie, nie, mówię o pokrzywie, bo mamy taką pospolitą pokrzywę. Mamy pokrzywę żagawkę. O, jest Franek.
0: Jest Franek. Cześć Franku, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Miło, że się znalazłeś z powrotem. Zginąłeś na chwileczkę, żeby się znaleźć. Franiu, dlaczego pokrzywa parzy? Znasz jej sekret?
3: Bo ma takie igiełki i w środku jest kwas mrówkowy.
1: Super. To prawda. Tak, to bardzo dobra odpowiedź.
0: I te igiełki nam się wbijają w skórę?
1: Mhm. Łamią się, bo są bardzo kruche.
0: Aha. A czy my trochę, jak myślisz, Franiu, czy my chwytając pokrzywę za łodyżkę albo za liście, niszczymy ją trochę?
3: Tak.
0: Pewnie nie powinniśmy tego robić. Kaja tak troszkę kiwa głową, że no, żeby jej nie zaszkodzić. No dobrze, to ja w takim razie ją głaszczę. A jak myślisz, Franiu, dlaczego ona ma takie parzące igiełki, ta pokrzywa?
3: Żeby się bronić.
1: Dokładnie. Mhm.
0: A kto zagraża pokrzywom?
3: No na przykład zwierzęta mogą w nią wdepnąć, no i wtedy te igiełki.
0: No i wtedy zostaną ukarane tym zniszczeniem. A może też po to, żeby nie jadły je żadne zwierzęta, bo też zostaną poparzone zwierzęce pyszczki.
3: No, to prawda.
0: Ciekawa jestem, czy kiedyś widziałam, jak słuchacie, jakiś owad wędruje po liściu pokrzywy. Ciekawa jestem, czy taki owad też doznałby poparzenia. Ała, ała! Jak myślisz, Kaju?
1: No są owady, które jedzą tylko pokrzywę.
0: Ach tak!
1: Jak lubimy motyle, to dobrze mieć gdzieś pokrzywę w ogrodzie, bo są takie motyle bardzo piękne, które się nazywają rusałka pawik czy rusałka pokrzywnik, które jedzą właściwie tylko pokrzywę. Oczywiście, jak są gąsienicami.
0: A słyszałeś, Franiu, że my też możemy jeść pokrzywę?
3: Tak.
1: A jadłeś kiedyś?
3: Nie.
0: To jak to zrobić, Kaju, żeby spróbować, jak smakuje pokrzywa i żeby nas nie poparzyła taka pokrzywa?
1: No, trzeba bardzo ostrożnie ją zebrać. Można w rękawiczkach, a jak ktoś już jest taki mocno wprawiony, to nawet bez rękawiczek. Ja zbieram bez rękawiczek. I trzeba ją później albo sparzyć gorącą wodą, to najlepiej, żeby zrobili rodzice, albo zgnieść te wszystkie igiełki, żeby popękały. Czasami można to robić na przykład wałkiem, bardzo, bardzo dokładnie. No i wtedy już można ją jeść. Najlepiej na przykład ją ugotować, albo usmażyć, albo dodać do jajecznicy.
0: Ojej.
1: Albo zrobić zupę pokrzywową.
0: Do jajecznicy zaintrygowała mnie ta informacja, czyli trzeba posiekać, tak, taką pokrzywę
1: tak.
0: Na takie mniejsze kawałeczki i wrzucić ją do ścinającej się na patelni jajecznicy.
1: Można.
0: Piękny kolor będzie miała taka jajecznica z pokrzywą.
1: Ale zupa pokrzywowa też ma piękny kolor i jest bardzo smaczna.
0: A zdrowa?
1: Bardzo.
0: I teraz

0: w maju jest dobry moment na zbieranie pokrzywy?
1: Najlepszy.
0: O, no to jeżeli zobaczycie jakąś piękną pokrzywę, oczywiście dobrze, żeby to nie była pokrzywa rosnąca przy ulicy ruchliwej.
1: No raczej nie, raczej w takich czystych miejscach.
0: Na łące?
1: Na łące, w ogrodzie, u siebie na działce.
0: To można wykorzystać takie pokrzywowe ziele. Pokrzywowe zielsko. A jak będzie już za późno na zrywanie pokrzywy, bo będzie po maju, to może można taką lipcową pokrzywę na przykład zerwać i ususzyć jej listki i mieć herbatkę z pokrzywy.
1: Można zrobić jeszcze coś innego. Można ją ściąć na przykład kosiarką i poczekać, aż odrośnie i będzie prawie jak młoda majowa.
0: Ale sprytny pomysł w takim razie. I w lipcu można mieć majową pokrzywę, jak się okazuje.
1: Tak.
0: Jaki wehikuł czasu niezwykły. Franiu, bardzo ci dziękujemy. No, zaimponowałeś nam swoją botaniczną wiedzą. A znasz jeszcze jakieś inne nazwy roślin? Takich zielonych roślin, które można zobaczyć na łące albo w ogródku. Franek być może się zastanawia. Ja znam taką roślinę, która się nazywa babka.
1: Bardzo lubię.
2: Zielone tulipany można posadzić.
1: Można posadzić?
2: Albo je znaleźć na łące.
1: Tak, czasami uciekają z ogródków i rosną na łące. Są też w naturze dzikie tulipany, bo
0: naprawdę?
1: Kiedyś tulipany rosły dziko.
0: A potem człowiek je udomowił,
1: tak.
0: I stworzył różne kolory, różne kształty też tych tulipanich główek. Franiu, bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia,
0: do usłyszenia. Życzymy ci wszystkiego zielonego w tym maju.

0: Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: My dzisiaj w radiowej świetlicy też gramy w zielone, a towarzyszy nam w tej grze Kaja Nowakowska z Met Ladies. Met od meadow, tak?
2: Tak, od łąki.
1: Mm-hmm. Czyli Kaja to jest dziewczyna, która lubi przechadzać się po łąkach, lubi chodzić po chaszczach.
2: Zdecydowanie.
1: I zrywać pewnie co nieco. Mm-hmm. A co z tym robisz, Kaju, jak już tak nazrywasz sobie bukiety, to tego, to owego zielonego?
2: Och, wszystko. Oczywiście przesadzam, nie wszystko, ale bardzo dużo. Przede wszystkim używam w kuchni, ale roślin takich dzikich można też użyć w kosmetykach. Można robić mydła z dodatkiem dzikich roślin, ale na przykład można też z takiej pokrzywy tkać ubrania. Kiedyś robiono właśnie włókna pokrzywowe i tkano ubrania.
1: Czekaj, czyli mówisz, że z takiej pokrzywy, jaką mamy w studiu, można by zrobić nitkę, włókno?
2: Tak, można by.
1: A co trzeba zrobić, żeby ją tak rozwłóknić?
2: Trzeba poczekać, aż urośnie wysoka, ściąć ją, później wymoczyć w wodzie, trochę podfermentować, zgnieść. No to jest cały długi proces.
1: Aha. I potem powstają z tej łodygi pewnie, tak?
2: Z włókien z łodygi, tak.
1: Mhm, takie nitki.
2: Takie nitki. I jak potem nitki, to normalnie to...
1: I na drutach... się
2: albo na krośnie
1: robi, tak?
2: Robi.
1: Mhm. I taki sweter jest w kolorze pokrzywowym, pięknym, zielonym?
2: Jeżeli ją farbujemy, no to w takim neutralnym kolorze beżowym. Mhm. Natomiast można normalnie farbować, tak jak sweter, czyli może być czerwony, niebieski, fioletowy.
1: Proszę bardzo, najbardziej ekologiczne ubranie świata z pokrzywy.
2: Z pokrzywy,
1: wcale
2: tak.
1: Nie parzy, a można znaleźć materiały na ten sweter, na to ubranie przy każdej drodze, bo tam rosną pokrzywy. Tak. Przypomina mi się teraz historia lnu. Len to jest też taka roślina, z której można coś utkać.
2: Tak, to robi się bardzo podobnie.
1: Mhm. No i to jest bardzo dobra odzież, na przykład jak przychodzą wielkie upały, kiedy jest dużo słońca, na przykład w środku lata, to zawsze zaleca się, żeby nosić lniane ubrania, bo one są z naturalnych włókien. Nie pocimy się w takim ubranku, jest przewiewne.
2: Tak, i takie same właściwości miałaby właśnie na przykład spódnica z pokrzywy albo sweterek z pokrzywy.
1: W co jesteś ubrany? W spódnicę z pokrzywy i w bluzkę z lnu.
2: Tak.
1: Proszę bardzo, roślinne ubiory. A w kuchni w jaki sposób ty wykorzystujesz poza tą pokrzywą, która ląduje w zupie, albo w sałatce, albo w jajecznicy, to jeszcze jakich roślin używasz w kuchni, Kaju?
2: Och, mnóstwa. Używam na przykład jedna z moich ulubionych, teraz kwitnąca, przepięknie pachnąca, to, uwaga, bluszczyk kurdybanek.
1: Czy to jest ta roślina, która kwitnie takimi pięknymi niebieskimi kwiatkami?
2: Tak, dokładnie, taka niziutka i mocno pachnąca.
1: Płoży się po grządkach, bo to jest też bardzo zdobna roślina, więc można zobaczyć ją w ogródkach przydomowych.
2: Tak.
1: No i co się robi z takim bluszczykiem?
2: Jest wspaniała do ziemniaczków.
1: Ale w postaci tych kwiatków, czy w postaci listków?
2: Może być i kwiatków, i listków, ponieważ dużo roślin ma jadalne kwiaty. Więc można zebrać taki bluszczyk i na przykład posypać ugotowane ziemniaczki, albo zrobić taki farsz do pierogów z ziemniaczków, albo zupę ziemniaczkową z bluszczykiem.
1: Ojej, bardzo to przyjemnie brzmi. Od razu jak powiedziałaś o posypywaniu kwiatami jadalnymi, na przykład

0: Pięknie by wyglądały takie błękitne kwiatki bluszczyku kurdybanku na przykład na cieście.
1: Tak, albo na kanapce z pastą albo z hummusem.
0: A, pasta jajeczna i na to błękitne kwiatki. Ojejku.
2: Super, czuję, aż zgłodniałam.
0: Właśnie, ja też. Ale przypomniała mi się też jeszcze jedna roślina, której kwiaty są jadalne i jest to nasturcja.
1: Tak, i są bardzo smaczne, bo są troszeczkę tak leciutko ostre jak rzodkiewka.
0: Mówisz o kwiatkach nasturcji. Nie dość, że piękne w kolorze, bo mają takie barwy cytrynowo-żółte.
1: Pomarańczowe albo, nawet czasem.
0: Albo rdzawe, takie ciemno-pomarańczowe, ciemno-rude. No to jeszcze w dodatku smakowite. Tylko, że na nasturcję to musimy jeszcze chwilę poczekać.
1: No jeszcze nie kwitnie. A teraz można na przykład zbierać już właśnie białe kwiatki jasnoty białej. One też są jadalne i są słodziutkie, bo mają dużo nektaru.
0: Czyli zjadamy je tak na surowo?
1: Na przykład można posypać jogurt albo serek homogenizowany, albo dodać na jakiś ciasteczkowy deserek.
0: Ja chciałabym do ciebie wpaść na śniadanko albo na podwieczorek. Wyobrażam sobie te piękne potrawy, które powstają z udziałem zielonych listków, albo błękitnych, albo żółtych, albo jasnych kwiatów. Piękne to musi być i smaczne.
1: Bardzo.
0: Dzisiaj Kaja Nowakowska odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom, ale to jeszcze nie koniec rozmowy z Kają, która zna się na ziołach jak niewiele osób w Polsce. Kaju, za chwileczkę poproszę cię o przepis na zielnik. Już nie na coś jadalnego, tylko na to, co zrobić, żeby te zioła mieć ze sobą i na przykład móc w środku zimy otworzyć sobie taki zeszyt, w którym są różne zielone roślinki, jakieś kwiaty i przypomnieć sobie wiosenną albo letnią łąkę.
1: Jasne.

0: 20 minut zostało do godziny 18. To jest radiowa świetlica. Dzisiaj taki burz powstał w radiowej świetlicy, ponieważ są tutaj słoiki pełne roślinności i doniczka z panią pokrzywą. No, otoczone jesteśmy razem z Kają Nowakowską zielenią i myślę, że ta zieleń tutaj zostanie. Także Marta Kawalec, która już widziałam, że przyszła do reżyserki Polskiego Radia 10, też będzie dzisiaj miała dużo zieleni wokół siebie. Zielnik. Przyszło mi do głowy, że teraz jest dobry moment, żeby te zioła, te rośliny pozbierać, zasuszyć i umieścić w zielniku. Miałaś kiedyś taki zielnik, Kaju?
1: Oczywiście, nadal mam.

0: O.
1: Ja w ogóle uważam, że robienie zielników to jest super fajna aktywność. I może się zdarzyć, że wasz zielnik, jeżeli zrobicie go fajnie, przyda się może kiedyś komuś, kto będzie robił jakieś badania, bo takie sytuacje już były.
0: Że my robimy zielniki, czyli zbieramy zioła, wklejamy je do jakiegoś notesu, brulionu.
1: Do brulionu albo do czegoś, co wygląda jak blok techniczny, albo trochę jak album na zdjęcia, tylko z kartkami. No to już od was zależy, ale lepiej jak to ma trochę większą objętość, tak? Bo jak będzie taki mały jak zeszycik, to niektóre kwiaty mogą się tam nie zmieścić po prostu. I zrywamy je, może jak są suche najlepiej,
0: czyli
1: nie po deszczu. Tak. Najlepiej całą roślinę.
0: Z korzeniami.
1: Najlepiej z korzeniami, jeżeli się da. Oczywiście trzeba je oczyścić z ziemi. I staramy się je rozłożyć jak najładniej, tak żeby było jedną warstwą, żeby były niezagięte listki, niezagięte kwiatki. Dobrze by było je przyczepić czymś, na przykład taśmą klejącą w niektórych miejscach, żeby się nie przesuwały. No i trzeba je sprasować, to znaczy trzeba je przykryć drugą kartką i czymś ciężkim, żeby się tak trochę rozpłaszczyły.
0: I ususzyły.
1: I ususzyły, tak.
0: One tracą kolory podczas tego suszenia? Przestają być tak pięknie zielone?
1: To różnie bywa. Mamy taką roślinę bardzo popularną, która się nazywa mierzynicą czarną i ona czernieje. I to jest naturalne. Będzie czarna w takim zielniku. Nic się tam z nią nie stało. A niektóre właśnie trzymają kolory.
0: A co z kwiatami? Bo przecież mówisz, że całą roślinę trzeba zerwać, więc gdybyśmy zerwali taką roślinę, która się popularnie nazywa mleczem, a jest
1: mniszkiem
0: lekarskim, no to wiadomo, że mniszek poza pięknymi zielonymi liśćmi, które wyglądają jak takie sztylety, takie mają kształt.
1: I są smaczne.
0: A proszę bardzo, znowu się odezwała jakaś kulinarna pasja w Kai. To jeszcze mają te żółte kwiaty, które chyba dość trudno zasuszyć, bo one są takie mięsiste, grube, takie solidne.
1: Tak, one najczęściej zamienią się w dmuchawce. Ale jeżeli dobrze zasuszymy, to możemy zasuszyć w formie dmuchawca.
0: Mhm. Tak można zasuszyć w formie dmuchawca?
1: Tak, najlepiej by było je później spryskać na przykład lakierem do włosów albo jakimś takim przezroczystym lakierem, to pewnie rodzice będą wiedzieli, o co chodzi, żeby po prostu nam się nie zdmuchnęły, jak będziemy oglądać i na nie spoglądać sobie, ale to się da zrobić. Pamiętajcie tylko, że bardzo ważną rzeczą jest podpisanie, skąd taka roślina jest i kiedy ją zebraliśmy, bo to się przyda kiedyś tam w przyszłości. Czyli jeżeli zbieramy ją gdzieś w domku, przy domku, to dobrze by było napisać gdzie, w jakiej miejscowości i czy to na przykład był maj czy czerwiec.
0: Różnią się rośliny między, taka pokrzywa na przykład między majem a lipcem?
1: Bardzo. Bardzo, dlatego że majowa jest taka jasnozielona, ma małe listki, już w lipcu może mieć kwiaty albo może mieć już wręcz nasiona, więc to też jest fajna obserwacja.
0: To można by nawet stworzyć taki cały taki kilkustronicowy album tylko dla pokrzywy.
1: Na
0: od
1: przykład
0: takiej najwcześniejszej, najmłodszej, która dopiero co wychyliła, chociaż szkoda wyrywać taką młodą pokrzywę, która nawet nie zdążyła tam się rozejrzeć po świecie, a my już ją do zielnika.
1: Jak mamy dużo, to może jakoś przeżyje.
0: Poza tym będzie utrwalona na zawsze.
1: Dokładnie. Mm. I tutaj chcę jeszcze wspomnieć, że musimy też wiedzieć, co to jest za roślinka, więc warto się spytać kogoś, jeżeli sami nie wiemy, bo są takie rośliny, które są nas chronione. To są bardzo rzadkie rośliny i ich nie można absolutnie zrywać.
0: Na przykład konwalia majowa też jest taką rośliną.
1: Tak, ona też jest trującą rośliną, więc tu też trzeba ostrożnie. Ale na przykład mamy takie rośliny z rodziny liliowatych, jak lilie dzikie, albo storczykowatych, jeżeli kojarzycie orchideę, czasami można kupić, to u nas też występują naturalnie takie małe orchidee i ich też nie można zrywać.
0: No, to trzeba uważać w takim razie, ale myślę, że to wspaniałe zajęcie na wiosnę i na lato takie tworzenie własnego zielnika. A do tego między innymi dzisiaj zachęcała nas Kaja Nowakowska, Met Ladies, która na pewno bardzo się cieszy, że trochę popadało i że jeszcze
1: bardzo
0: może będzie padać.
1: Mam nadzieję, że będzie jeszcze padać, bo wszystko będzie wtedy bardzo zielone i odetchnie i będzie szczęśliwe. A jak rośliny są szczęśliwe, to ja też.
0: Kaja Nowakowska, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

No, ciekawa jestem, kto z naszych słuchaczy zabierze się za robienie zielnika. Mam nadzieję, że po tych smakowitych opowieściach Kai Nowakowskiej nie opadną wam skrzydełka za szybko i zabierzecie się z chęcią do przygotowywania i suszenia takich ziół zbieranych to tu, to tam, a można je zobaczyć właściwie wszędzie. Z każdej nawet szczeliny między płytami chodnikowymi wyrastają w tej chwili mniszki lekarskie i pokrzywy, i taszniki, albo przynajmniej jakaś trawka kiełkuje między tymi przestrzeniami. Więc i w lesie, nie w lesie, tylko w mieście pojawiają się rośliny i myślę, że gdybyśmy im pozwolili, to chętnie by nas opanowały. No ale jest jak jest i my tutaj rządzimy. A teraz uwaga, uwaga, zabieram was do innego dużego miasta, do Wrocławia, a konkretnie do Wrocławskiego Teatru Lalek. Kto miałby ochotę wybrać się 17 maja, czyli to będzie najbliższa niedziela, na godzinę 15 na przedstawienie Lot przestęcze. To jest opowieść o wielkim marzeniu małej myszki. No i poza tą małą myszką o imieniu Piki pojawiają się w tym spektaklu też inne zwierzęta i zaprzyjaźnione z naszą małą myszką Piki i z takimi, które są może troszeczkę niebezpieczne albo trochę wrogo usposobione. Kto miałby ochotę wybrać się na spektakl Lot przestępcze do Wrocławskiego Teatru Lalek w najbliższą niedzielę na godzinę 15, ten może teraz zadzwonić 226452055. A podwójna wejściówka trafi w wasze ręce.

0: To zespół Kuku w Polskim Radiu Dzieciom, a do nas dodzwoniła się Zosia. Cześć Zosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie słychać o tej porze? Jest prawie 18. 7 minut zostało do 18. I co tam porabiasz?
1: Słucham radia.
0: Bardzo nam miło i powiem ci, że na audycji Radiowa Świetlica Polskie Radio Dzieciom nie kończy dzisiaj nadawania, bo jeszcze będą wspaniałe opowieści. Czy ty lubisz opowiadać historie, Zosiu?
1: Tak.
0: No to w takim razie może zainspiruje cię jakiś pomysł, który przyniosła ze sobą w kieszeni Marta Kawalec i parę minut po 18 dowiecie się, jakiego rodzaju opowieść, o czym będziecie dzisiaj opowiadać. Zosiu, zapraszamy cię do teatru, do Wrocławskiego Teatru Lalek w najbliższą niedzielę. Będziesz mogła zobaczyć przygody małej myszki Piki. Byłaś już tam w tym teatrze?
1: Nie.
0: Proszę bardzo, to będzie twój debiut na widowni. To koniecznie opowiedz nam potem, jak odezwiesz się po raz kolejny do Polskiego Radia Dzieciom, opowiedz nam, jak było, dobrze?
1: Tak.
0: A kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Całą rodzinę, całą klasę, mojego kota, całą Polskie Radia Dzieciom, panią, klas narodki.
0: O, piękne, piękne pozdrowienia. Bardzo ci za nie dziękuję. My też cię serdecznie pozdrawiamy, Zosiu, i do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. A ja przypomnę wam, że jeszcze przez chwilę jesteśmy w audycji, która nazywa się...
2: Radiowa Świetlica.

0: umajone dzisiaj mamy studio, studio Polskiego Radia Dzieciom. Zastanawiałam się, jak się tutaj odnajdzie, jak się będzie czuła tutaj Marta Kawalec.
1: Pięknie jest, tak pachnąco, zielono i naprawdę majowo.
0: To prawda. Pokrzywa ci nie przeszkadza, będzie stała po twojej lewicy.
1: Trochę się jej boję, ale tak na odległość jak stoi, to jest w porządku.
0: To jest w porządku. Benio będzie siedział wśród chaszczy?
1: Tak.
0: A może te chaszcze wam się przydadzą do dzisiejszej opowieści?
1: Na pewno, na pewno.
0: To będą opowieści nie z muchu i paproci, tylko z pomiędzy pokrzyw, żagwnicy, co tam jeszcze miałyśmy, traw i jasnoty białej.
1: Ale będą też liście, drzewa, krzewy, krzaki. Dużo zielonego generalnie.
0: A to wszystko skąpane w deszczu, mam nadzieję, bo ja kocham deszcz i w takim razie myślę, że jakby wam zaczął bębnić o parapet, to opowiadam dałoby się jeszcze lepiej.
1: Pewnie.
0: Opowiem ci radio.
1: I słuchało.
0: Już za chwilę. Marta Kawalec, Benio też się pojawi w studiu Polskiego Radia Dzieciom, więc w takim razie nie odchodźcie od odbiornika, bo za chwilę wszystko stanie się jasne, o czym dzisiaj będzie opowieść. A ja wam dziękuję za spotkanie w radiowej świetlicy. Justyna Majchrzak, Zosia Montowska. Pa, pa!

o tym, bo to męska tajemnica, że codziennie, nieodmiennie była u nas.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Opowiem ci radio.
3: Dzień dobry, minutka po godzinie 18. Zapraszamy wszystkich miłośników radia, opowieści na niesamowitą bajkę. Dzisiaj mam nadzieję, że ułoży nam się ona w fantastyczną historię. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i będziemy mogli wspólnie tę historię opowiedzieć, bo w naszej audycji Opowiem Ci Radio te historie nie są gotowe, tylko muszą być opowiedziane trochę przez was. Bohaterowie naszych opowiadań, niektórzy wpadają w tarapaty, inni mają całkiem ciekawe przygody. No zawsze coś się musi dziać, ale do tego potrzebni jesteście wy. A o czym dzisiaj będzie nasza historia, to już za chwilę zdradzimy, ale na razie posłuchajcie sobie piosenki, a my już za chwilę do was dołączymy. Marta Kawalec, Daria Brzezińska i Benio.
4: Dzień dobry.
3: Witamy i zapraszamy.

0: I ruszamy z naszą opowieścią w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Myślę, że już pora zdradzić, o czym będziemy dzisiaj opowiadać. Jak sądzisz, Benio? Tak? Dobrze, no to w takim razie myślę, że powinniśmy już zacząć naszą opowieść. Zaczniemy od czerwonego kapturka. Myślę, że to będzie nasza dzisiejsza historia. Bardzo proszę, żebyście teraz się trochę skupili. Mam nadzieję, że wszyscy znacie opowieść o czerwonym kapturku. Tak? Słyszę, że wszyscy opowiadają, że tak, czerwony kapturek to jest bajka, którą mam nadzieję, że już wszyscy znają. A dzisiaj zabawimy się trochę inaczej. Oczywiście mamy czerwonego kapturka, oczywiście mamy babcię i mamę, która spakuje naszego czerwonego kapturka w drogę, ale potrzebni jesteście również wy, którzy na początku pomożecie naszemu czerwonemu kapturkowi przygotować się do tej podróży. Najpierw, co powinien zabrać ze sobą czerwony kapturek na wyjście do lasu, do babci. Kogo tam spotka po drodze i co się będzie działo, to myślę, że jeszcze do tego dojdziemy, ale na początku nasz czerwony kapturek musi się spakować. Co ze sobą zabierze? No mam nadzieję, że podpowie nam pierwszy słuchacz 22 645 20 55 i za chwilę ruszamy w drogę, w gęsty las. Jak sądzisz, Beni, czy to będzie trudna podróż?
1: No... gęsty las, pewnie tak.
0: Co się tam będzie działo?
1: To zobaczymy.
0: Zobaczymy. No to w takim razie najpierw pakujemy się w drogę.

0: będziecie bardzo dzielnymi marynarzami. Brawo dla was!
1: A my wracamy do naszej opowieści o czerwonym kapturku. Czerwony kapturek pakuje się w drogę. To jest początek naszej historii. Musimy najpierw sprawdzić, co powinien mieć w plecaku, co powinno się w nim znaleźć, czego nie musi ze sobą zabierać. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym Jagoda i jej koleżanki. Dzień dobry dziewczynki.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o widzę taki, słyszę chórek, więc jest was tam chyba więcej. Kto tam jest przy telefonie?
3: Magda, Miri, Janka i Malina.
1: Świetnie.
3: No i Jagoda.
1: No dobrze, czyli mamy teraz zwartą ekipę dziewczynek. Na pewno znacie bajkę o czerwonym kapturku. Co powinien czerwony kapturek zabrać ze sobą w drogę do babci? Jak waszym zdaniem powinien się spakować?
3: No na pewno jakieś ciasteczka i lekarstwo dla babci.
1: Mhm. A coś jeszcze może mu będzie potrzebne?
3: Jakieś owoce, jakieś rzeczy do jedzenia na drogę.
1: Dobrze, to może jakieś jabłka na przykład?
3: Tak.
1: A woda?
3: Też.
1: Też.
3: I banany.
1: Mhm. No dobrze, to banany też pewnie się przydadzą, bo dają siłę. Tak? I będziemy, nie będziemy głodni, kiedy razem z kapturkiem będziemy przemierzać ten gęsty las. A czy przyda się kapturkowi kompas?
3: Tak, tak.
1: A mapa?
3: Też.
1: No właśnie, to może też niech spakuje ze sobą.
3: Słyszałyśmy?
1: Niech też spakuje, prawda? I kompas, i mapa się może przydać, prawda?
3: Tak. Mhm. I spray na komary.
1: O, spray na komary, świetny pomysł. Myślę, że tam rzeczywiście może być ich dużo. Scyzoryk, o! No, myślę, że tamten kapturek nie miał scyzoryka i może właśnie dlatego tak trudno ta misja przebiegała, a teraz może będzie trochę łatwiej. A czy na przykład potrzebna mu będzie temu naszemu czerwonemu kapturkowi trąbka?
3: Nie,
1: to trąbki na razie nie będziemy brali. Ale wiecie co? Mama spakowała czerwonemu kapturkowi skarpetki antypoślizgowe. Czy mogą się przydać?
3: Nie.
1: Nie. Nie, tak. Są zdania podzielone. Ale może weźmy, to dużo nie kosztuje, nie są zbyt ciężkie, może się przydadzą. Co wy na to?
3: Matko.
1: Dobra. No to w takim razie mamy powoli ten plecak spakowany. Mam nadzieję, że czerwonemu kapturkowi nie będzie zbyt ciężko. I mamy jeszcze mamę, która żegna czerwonego kapturka. Co może taka mama powiedzieć czerwonemu kapturkowi?

0: Żeby nie rozmawiała z obcymi.
1: Mhm. I co jeszcze? Żeby uważał na siebie?
0: Żeby dał babci jakieś leki, żeby pamiętał, co dać.
1: Mhm. I te ciasteczka, prawda?
0: No i żeby nie zbaczał z drogi, żeby jakby trzymał się szlaku.
1: Dobrze. No to w takim razie już nasz czerwony kapturek jest pouczony przez mamę. No i powoli wyrusza w drogę. A co dalej się będzie działo, no to zaraz będziemy kontynuować naszą przygodę. Dziewczynki, świetnie wam poszło. Bardzo wam dziękuję za te wszystkie podpowiedzi dla czerwonego kapturka. Czy chciałybyście może kogoś pozdrowić?
0: Ja bym chciała pozdrowić moją babcię, moją drugą babcię, mojego brata, moją mamę, mojego tata i moje dwie świnki morskie. Ja bym chciała na przykład pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy i moją rodzinę.
1: Świetnie. Mhm. Czy ktoś jeszcze pozdrawia?
0: Ja bym chciała pozdrowić moją rodzinę, moje zwierzęta, dwa koty i moje przyjaciółki. Cały świat.
1: O, pięknie.
0: Ja bym chciała pozdrowić moje zwierzę, mam żółwia, moich rodziców, moich dziadków. Tak, no, ogólnie.
1: Dziewczynki, pięknie wam dziękuję za ten telefon. Bardzo pomogłyście nam w tym, aby rozpocząć naszą historię. Myślę, że to nie jest taka łatwa historia, bo współczesne dzieci nie chodzą same przez las do babci, ale nasz czerwony kapturek to jest ten czerwony kapturek z bajki, więc jemu pozwolimy przejść, prawda?
0: Tak.
1: Świetnie. Bardzo wam dziękuję za ten telefon. Trzymajcie się ciepło, no i słuchajcie naszej historii. Co tam się dalej będzie działo?
0: My też dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, ale nie wiem, czy wiecie, bo Beni tutaj już ma też pomysł. Co dalej, Beni, chciałbyś jeszcze nam dopowiedzieć do tej historii?
2: Tak sobie myślę, że ten czerwony kapturek, jak będzie szedł, to może tym razem się posłucha mamy.
1: I będzie ostrożny.
2: Tak.
1: I spakuje wszystko, co powinien ze sobą zabrać, tak?
2: Tak. Ale że się posłucha tej mamy, ale się w końcu okaże, że to jednak mama się pomyliła. I na przykład jakby czerwony kapturek poszedł, by się nie trzymał szlaku, to by go na przykład nie spotkało jakieś niebezpieczeństwo.
1: No właśnie, to w takim razie już za chwilę raz z czerwonym kapturkiem wyruszymy w tę podróż. Zobaczymy, jakim szlakiem będziemy musieli podążać i co się będzie działo podczas naszej podróży. No to już teraz zapraszam kolejnego słuchacza, który poprowadzi naszego czerwonego kapturka przez las. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Co się będzie działo w tym lesie i jak będzie przebiegała nasza podróż, no to o tym już za chwilę porozmawiamy z kolejnym słuchaczem. A na razie Cezary Żak nam zaśpiewa.

0: 21 minut po godzinie 18 Opowiem Ci Radio, audycja w Polskim Radiu Dzieciom, gdzie opowiadamy ciekawe historie. Dzisiaj wzięliśmy na naszą historię, historię o czerwonym kapturku, ale opowiemy ją po swojemu, trochę inaczej. Mam nadzieję, że pomoże nam w tym dzisiaj również Dominik. Dzień dobry, Dominiku. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, jesteś tam, dobrze. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Bujakowa.
0: Pięknie, pozdrawiamy w takim razie. Dominiku, słyszałeś pewnie początek naszej historii. Czerwony kapturek jest już spakowany, wyprawiony przez mamę w drogę. No i stanął na skraju lasu. A na skraju lasu ma trzy dróżki. I teraz którą z nich wybierze i co tam się będzie działo podczas tych dróżek? Jak sądzisz?
1: Powinien iść prosto przed siebie.
0: Prosto przed siebie, bo każda z tych dróżek jest inna. Jedna jest wąska, ale na mapie wskazuje, że jest to najkrótsza droga. Druga jest bardzo szeroka i okazuje się jedną z najbardziej wygodnych, ale prowadzi przez most. A trzecia z kolei jest bardzo daleka, ale prowadzi bezpośrednio do domku babci. Którą byś wybrał?
1: Drugą.
0: Tą drugą, czyli tą szeroką, wygodną drogę, która prowadzi przez most.
1: Mhm.
0: Dobrze, no to w takim razie idziemy tą drogą. Pewnie już robi się trochę chłodniej, bo w lesie jest zwykle trochę chłodniej, trochę ciemniej. Co może słyszeć czerwony kapturek, który przechodzi przez las?
1: Szumy drzew, jakieś odgłosy ptaków.
0: Mhm, pięknie. Mhm, o właśnie, tam jakaś sowa pochukuje, tu jakiś dzięcioł stuka w drzewo, gdzieś tam przemierza może daleko jakaś sarenka swoją drogę. No i tak czerwony kapturek sobie idzie, no i natrafia na most, który jest na mapie, ale w rzeczywistości tego mostu nie ma. I teraz co zrobi czerwony kapturek? Przechodzi przez ten, musi przejść przez rzekę, przez którą nie ma mostu. Co może zrobić?
1: Przebiec szybko, na przykład przez rzekę.
0: O, a tam są bardzo śliskie kamienie. Czy może teraz przydałyby się te skarpetki antypoślizgowe, które dała czerwonemu kapturkowi mama, jak sądzisz?
1: Tak.
0: W takich skarpetkach mogłoby być znacznie wygodniej przeskakiwać przez kamienie. Dobrze, no to w takim razie pokonaliśmy tę drogę i czerwony kapturek rusza dalej. Bardzo Ci dziękuję, Dominiku, za to, że pomogłeś nam przejść przez ten ciemny las. Wybrałeś odpowiednią drogę. No zobaczymy, co się będzie dalej działo. Bardzo Ci już dziękuję za ten telefon. Czy chciałeś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, starszego brata, babcię, psa, dziadka, babcię, psa.
0: To dwa psy?

0: Tak.
1: Dwa psy pozdrawiamy, dobrze. Świetnie, no to w takim razie dołączamy do tych pozdrowień. Bardzo dziękuję za telefon, Dominiku. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. No i tak nasz czerwony kapturek przeszedł przez pewien fragment lasu i nawet udało mu się przeskoczyć przez rzekę. Jak sądzisz, Benio?
2: No, a już mieliśmy nie brać tych skarpetek antypoślizgowych.
1: Dobrze, że jednak mama je tam włożyła. Może czuła, że czerwony kapturek wybierze właśnie tę drogę.
2: Może.
1: No dobrze, drodzy słuchacze, w takim razie wiemy już, że czerwony kapturek dzielnie przemierza las, a kogo teraz spotka na swojej drodze, no to okaże się już za chwilę i będziemy potrzebować kolejnych słuchaczy, którzy będą nam pomagali w tym, aby czerwony kapturek dotarł do babci. 22 645 2055, czekamy na wasze telefony już za chwilę.

0: Hello, zawołały trole, bo to piosenka oczywiście z filmu Trole. A my wracamy do naszej opowieści o czerwonym kapturku. Czerwony kapturek przemierza las i mam nadzieję, że już teraz w towarzystwie Antosi będzie nam jeszcze milej. Dzień dobry, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd się jedziesz albo dokąd się wracasz, tak? Halo, halo, coś tak nam trochę tam szumi w tej słuchawce. Może udałoby się bez głośno mówiącego zestawu, to wtedy będzie nam... Skąd wracasz?
2: O, teraz.
0: O, pięknie, dobrze, teraz się bardzo dobrze słyszymy. Antosiu, opowiadamy dzisiaj kolejną wersję czerwonego kapturka, który już teraz przebiegł przez rzekę pełną śliskich kamieni, ale na szczęście miał antypoślizgowe skarpetki, które włożyła mu do plecaka mama. No a dalej idzie przez las, no i oczywiście nie może tam zabraknąć wilka. Jak sądzisz, jak czerwony kapturek może się teraz zachować, tak aby zmylić trop wilka, albo aby go jakoś przechytrzyć i żeby tym razem wilk nie trafił do domku babci? Halo, halo, Antosiu, jesteś tam? Jesteś. I pewnie myślisz, co tutaj tym razem zrobić, żeby ten czerwony kapturek mógł spokojnie przejść. Bo ten wilk to nie jest taki bardzo zły wilk, ale on oczywiście musi wykonać swoją misję w dotarciu do domku babci. Co możemy zrobić, aby jednak tym razem tam nie dotarł?
1: Dobrze.
0: Jeszcze raz powiedz.
1: Dobrze.
0: Nie rozumiem. Jeszcze raz powiedz.
1: Dobrze.
0: Musi jakoś dotrzeć. Mhm. Pamiętaj, że czerwony kapturek przed wyjściem do lasu spakował dużo różnych rzeczy do swojego plecaka.

plecaka. Ma w nim wodę, owoce, takie jak jabłka, banany. Ma też ze sobą mapę, kompas. Czy coś z tych rzeczy mogłoby się przydać, aby tego wilka zmylić?

0: plecaka, aby zmylić trop wilka.
1: Może... Może na początku, jakby zobaczyła tego wilka, by zaczęła uciekać, bo byłaby taka spanikowana. Ale potem by się gdzieś schowała, tak tylko na chwilkę, żeby mogła na spokojnie pomyśleć. I by na przykład mu wzięła jabłko i by mu wyrzuciła gdzieś z daleko.
0: I a wtedy... wilk mógłby się połaścić na takie jabłko.
1: No, i by mógł wybrać jabłko albo czerwonego kapturka.
0: I jedno i drugie czerwone.
1: I jedno i drugie czerwone.
0: Ale pewnie jabłko smaczniejsze.
1: Ale chyba jabłko smaczniejsze.
0: No dobrze, czyli w takim razie wykorzystujemy nasz drugi przedmiot z plecaka i jabłko musimy gdzieś bardzo daleko wyrzucić, tak żeby ten wilk mógł je złapać i się nim zająć.
1: Tak.
0: Możemy też... Pamiętam, że tam chyba było więcej jabłek, bo dziewczynki powiedziały, że kilka jabłek możemy spakować, to może niech te jabłka porozrzuca w różnych kierunkach, w różne miejsca i wtedy zajmie się szukaniem tych jabłek, a w tym czasie czerwony kapturek będzie mógł iść dalej.
1: No, myślę, że to jest dobry pomysł.
0: Dobrze, no to w takim razie nasz czerwony kapturek wyswobodził się z problemu z wilkiem. Wilk teraz biega po całym lesie i szuka czerwonych jabłuszek, które czerwony kapturek mu właśnie porozrzucał. No a my lecimy dalej. Już za chwilę kolejna część naszej historii. Mam nadzieję, że dołączycie do niej. 22 645 20 55. Kogo dalej może spotkać czerwony kapturek i jakie inne przygody może jeszcze przeżywać. Mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli o tym dalej opowiadać.

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!

0: Czerwony kapturek też z pewnością kocha swoją mamę i swojego tatę, ale teraz jest na wielkiej wyprawie do domku babci i musi się odnaleźć. Czy uda mu się trafić do domku babci od razu, czy jednak będzie miał jakieś po drodze kłopoty, to już teraz zastanowimy się na ten temat z Matyldą. Dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Ja Katomowa.
0: Pięknie, pozdrawiamy w takim razie. Matyldo, czerwony kapturek trafił do lasu, poradził sobie już z wilkiem, wcześniej z przejściem przez rzekę, no ale niestety zgubił drogę. Co może teraz zrobić czerwony kapturek, aby trafić do domku babci, bo kiedy tak mocował się z tym wilkiem i rzucał mu jabłka w różne strony, to sam się gdzieś pogubił. Jak sądzisz, co może teraz zrobić czerwony kapturek?
1: Może mógł kogoś spytać. Może się niczego by mógł spytać.
0: Mógłby co zrobić? Jeszcze raz?
1: Mapę.
0: Mapę. Aby
1: mógł spytać. No tak, że lubię.
0: Racja.
1: No,
0: no tak, ma przecież i mapę, i kompas w plecaku, czyli wykorzystujemy właśnie teraz te elementy z plecaka. A jak sądzisz, kiedy ktoś zgubi się w takim lesie i ma mapę tego lasu, ale skąd może wiedzieć, że jest właśnie w tym miejscu, a nie gdzieś indziej?
1: Nie wiadomo, gdzie teraz jest, bo no, czasami pomaga to, że jest zapisane jakoś na mapie kolana czy coś, a to są to... Może jakoś na mapie to jest trochę bardziej narysowane, a w sumie nie, bo... No to zazwyczaj jest po prostu zielone i to jest koniec.
0: Mm-hmm. No tak, czyli teraz czerwony kapturek musi się dobrze rozejrzeć dookoła i zobaczyć, no tak, co jest w jego otoczeniu. Może właśnie
1: może
0: jakaś polana.
1: Mm-hmm.
0: No tak, czyli znaleźć jakąś ścieżkę i jakieś charakterystyczne punkty na mapie. Może to
1: no
0: mu
1: tak
0: pomoże, tak? Mm-hmm. A może kompas jakieś... do czego może mu się przydać?
1: Nie wiem.
0: Kompas wskazuje kierunki.
1: Mm-hmm.
0: No tak, no właśnie. Czyli jeżeli na przykład domek babci byłby w stronę północną, to wtedy moglibyśmy iść tak, jak wskazuje kompas.
1: No tak.
0: Czyli moglibyśmy się obrócić w odpowiednią stronę i iść w odpowiednim kierunku. Mm-hmm. No świetnie sobie poradziłaś. Mam nadzieję, że teraz już czerwony kapturek trafi na odpowiednią ścieżkę i będzie mógł iść dalej. Może się jeszcze wody napije, bo też ma chyba w plecaku jeszcze wodę.
1: No.
0: Trochę już mu jest lżej. No właśnie, właśnie, bo jednak po takiej trudnej podróży to trzeba czasami trochę się napić. Ale to może być bardzo ciekawa przygoda w takim lesie. Ty byś chciała być kiedyś w takim lesie i próbować zmierzyć się z kierunkami wschód, zachód, północ, południe.
1: Nie wiem, bo my to robiliśmy już.
2: Jeszcze
1: nie zauważyłam. Nie wiem, bym mogła.
0: Może być okazja do tego, żeby przetestować kompas, prawda? Jak ten kompas działa?
1: Mhm.
0: W telefonie często są. Ale kiedy mamy telefon, to wtedy nie potrzebujemy kompasu, bo możemy do kogoś zadzwonić. No i bardzo dobrze. Rzeczywiście, to jest tak, że dzieci jeszcze nie potrzebują najczęściej telefonu, a kiedy idą do lasu, na przykład na grzyby z rodzicami, no to wtedy jest dużo więcej ciekawych przygód. Mam nadzieję, że czerwony kapturek również jakieś grzyby znajdzie, może zaniesie je babci i zrobią jakąś pyszną
1: mam
0: zupę.
1: Mam nadzieję tylko jedno, żeby nie znalazł buchomora i żeby nie myślał, że to jest jadalne.
0: O.
1: Żeby tego nie zjadł jak najbardziej.
0: Dokładnie. Muchomory są jakiego koloru najczęściej?
1: Takie czerwone z białymi kropkami.
0: No właśnie, takie najczęściej są przedstawiane i w bajkach, i w różnych książkach. Oczywiście muchomory mogą mieć
1: ja
0: różne.
1: Ja widziałam takiego naszego, takiego czerwonego kropkami.
0: Dobrze. No to w takim razie życzymy czerwonemu kapturkowi, aby odpowiednie grzyby pozbierał, a jeżeli nie, to babcia mu na pewno pomoże w tym, aby oznaczyć te, które są jadalne. Matyldo, bardzo ci dziękujemy za twój telefon. Czy chciałabyś kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Tatę, siostrę, wszystkie moje koleżanki i kolegów z klasy.

0: Ajda. Babcie i dziadka.
1: Dobrze, pozdrawiamy w takim razie. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Trzymaj się cieplutko, Matyldo, i słuchaj naszej opowieści do końca, bo będzie się jeszcze działo.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia, pa, pa. No dobrze, czyli nasz czerwony kapturek trafił w końcu na odpowiednią ścieżkę, bo dzięki mapie i kompasowi mógł odnaleźć się w tej leśnej przestrzeni. Myślę, że to nie było takie łatwe.
2: No, chyba nie. Ja nie wiem, czy bym dał radę sobie w takiej sytuacji.
1: Nie zgubiłeś się nigdy w lesie?
2: No, chyba jeszcze nie.
1: No to w takim razie trzymamy kciuki za czerwonego kapturka, aby tym razem trafił już prosto do domku babci. Chyba, że to jest jeszcze długa droga. Może będzie potrzebował jeszcze jakiejś pomocy, może będzie potrzebował waszej pomocy. 22 645 2055. Pomóżmy czerwonemu kapturkowi dotrzeć do domku babci. Być może tym razem będzie już trochę łatwiej. Na pewno już jest zmęczony, ale postaramy się doprowadzić go do celu.

0: trwa nasza opowieść i przygoda czerwonego kapturka, który w ciemnym lesie znalazł się teraz i podąża w kierunku domku babci. Oczywiście wszyscy znają tę historię, ale my ją opowiadamy na swój sposób, bo w naszej historii dzieje się trochę więcej ciekawych elementów niż w tej tradycyjnej bajce. Drodzy słuchacze, nasz czerwony kapturek zmierzył się już z rzeką, przy której nie znalazł mostu, więc musiał skakać po kamieniach. Udało mu się również przetrwać spotkanie z wilkiem, któremu porozrzucał jabłka i w ten sposób zmylił jego trop, ale on również zgubił się na swojej drodze. No ale dzięki kompasowi i mapie znalazł kilka charakterystycznych punktów, no i udało odnaleźć mu się ścieżkę, po której mógł dalej iść. No i wtedy na swojej drodze spotkał, no jakżeby inaczej, Gajowego. Gajowy stał pośrodku tego lasu i obok niego stał bardzo dobry terenowy samochód. I pewnie tym terenowym samochodem mogliby razem dojechać, bo Gajowy świetnie znał babcię czerwonego kapturka i dokładnie wiedział, gdzie ona mieszka. Ale zanim to się stanie, to czerwony kapturek ma do zrobienia pewne zadanie, które wyznaczy mu Gajowy. No tak, myślę, że tak będzie ciekawiej, bo Gajowy nie znalazł się tam przypadkiem. Jak myślisz, Benio, co może Gajowy chcieć od czerwonego kapturka?
1: Może na przykład pozbierać śmieci, które są porozrzucane po lesie.
0: O, świetnie. Czyli idąc przez las, ktoś widocznie zrobił tam duży bałagan i trzeba pozbierać jakieś puszki, jakieś butelki, jakieś papierki, które ktoś porozrzucał przy ścieżce i na runie leśnym. No i czerwony kapturek pomoże mu w tym?
1: No, jeżeli ma pokusę pięknego auta terenowego, to oczywiście.
0: No pewnie dzięki temu terenowemu samochodowi dojedzie szybciej do babci, no a jeszcze w towarzystwie Gajowego będzie bezpieczniejszy. Także cóż, czerwony kapturek zbiera szybciutko te wszystkie śmieci razem z Gajowym, zbierają je do worków. Oczywiście segregują, bo to też bardzo istotne, żeby posegregować śmieci. No a czerwony kapturek w końcu może trochę odpocząć, bo Gajowy pomoże przetrwać tę podróż i razem dojadą do domku babci. A co w tym domku babci? Czy znajdą tam babcię?
1: No, może być na przykład tak, że nie. Będą wszystkie drzwi pozamykane i okna pozamykane i na przykład jak spojrzą przez okno, to tam będzie wielki bałagan. Jakby nie u babci. Wielki bałagan, wszystko porozrzucane. I ani Gajowy, ani czerwony kapturek nie wiedzą, co tam się stało.
0: Co się mogło wydarzyć w tym domku? Babcia zawsze tak porządnie sprzątała, wszystko miała poukładane, tak jak to babcie zwykle mają bardzo dobry porządek u siebie w domu, a tymczasem jakiś bałagan. Czy wiecie, z czego może wynikać ten bałagan? 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Ostatnie wejście i ostatnia historia. Co mogło się wydarzyć w domku babci? No i czy uda nam się spotkać tą babcię? No to już za chwilę się dowiemy.

0: Ostatnia część naszej historii. Czerwony kapturek dotarł do domku babci, ale kiedy zajrzał przez okno, które było zamknięte i drzwi również, to zobaczył przez to okno duży bałagan. Czy tam znalazła się babcia i czy tam znalazł się również czerwony kapturek? No, zaraz się o tym dowiemy. Dodzwoniła się do nas Kornelka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak sądzisz, Kornelko, co tam się mogło wydarzyć w tym domku babci?
1: Babcia była chora.
0: Babcia była chora i nie zdążyła posprzątać. A i stąd były potrzebne te wszystkie leki, które dostał czerwony kapturek od swojej mamy. No i wyjaśniła nam się historia, ale mam nadzieję, że Gajowy pomoże czerwonemu kapturkowi dostać się do domku i podać babci odpowiednie leki, żeby wyzdrowiała.
1: Tak.
0: Czy ty jesteś zadowolona z przebiegu tej bajki? Jak ci się podobała?
1: Fajna.
0: No też mi się bardzo podoba, bo czerwony kapturek miał wiele przygód po drodze, ale w efekcie wszystko dobrze się skończyło i tym razem żaden wilk nie był potrzebny, bo wilk zajął się zbieraniem jabłek w lesie. Kornelko, czy ty lubisz chodzić do lasu?
1: Nigdy nie byłam.
0: Ojej, to trzeba nadrobić. W tym lesie naprawdę może być mnóstwo ciekawych przygód można przeżyć. Można zobaczyć ciekawe ptaki, może nawet sarenki. Mnie ostatnio udało się dostrzec dwie sarenki w lesie. Także las to jest na pewno bardzo fajne miejsce. Oczywiście z rodzicami. Myślę, że wtedy będzie najbezpieczniej i najprzyjemniej. Kornelko, bardzo ci dziękuję za twój telefon i pomoc w tym, żeby czerwony kapturek dotarł do domku babci. Mam nadzieję, że może babcia, kiedy już wyzdrowieje, to ugotuje czerwonemu kapturkowi na przykład zupę grzybową. Jak sądzisz?
1: Nie.
0: Czy czerwony kapturek zostanie jeszcze trochę u babci, czy już będzie musiał zaraz wracać do domu?
1: Wracać
0: będzie musiał do domu. No dobrze. No nie odpocznie nasz czerwony kapturek. Będzie musiał już wkrótce wracać do domu, także niech się pocieszy trochę towarzystwem babci i tą zupą grzybową. Mam nadzieję, że będzie mu smakowała. Bardzo ci dziękuję, Kornelko. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Babcie.
0: Ale twoją babcię, czy czerwonego kapturka babcie pozdrawiamy?
1: Moją.
0: Twoją babcię, dobrze?
1: Moją drugą babcię i mojego dziadka.
0: Pięknie, dziękujemy. Pozdrawiamy również twoje babcie. Niech się zdrowo trzymają. Dziadków również. Kornelko, bardzo dziękuję ci za twój telefon i zostań z nami jeszcze, bo to wcale nie koniec naszej audycji. Dziękuję, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No i w ten sposób powoli kończy się nasza bajka o czerwonym kapturku. Benio, jak ci się podobało?
2: Super było.
0: Pięknie. Nasz czerwony kapturek chyba wyjątkowo dobrze się spakował, bo wziął ze sobą wszystkie elementy, które były mu potrzebne na swojej drodze. No i na szczęście później oczywiście też wykorzystał te ciasteczka, które wziął ze sobą. Także lekarstwa przydały się babci, a ciasteczkami ucieszyli się wszyscy, również z Gajowym usiedli wspólnie do stołu. No i myślę, że parę ładnych chwil spędzili razem.
2: No.
0: Piękna historia o czerwonym kapturku nam wyszła. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za pomoc w tej audycji. Opowiem ci

0: Radio opowiadaliśmy bajkę o czerwonym kapturku, oczywiście naszą bajkę i po naszemu. No ale skończyła się jak zwykle bardzo dobrze. A tymczasem zapraszam Was już na drugą część naszej audycji Opowiem Ci Radio. Zostańcie z nami, bo już po godzinie 19 opowiemy o bardzo ciekawych bajkach. Tym razem zdradzę Wam tylko, że tam głównym bohaterem jest pewien niezwykły kot. A co on tam już robi, jakie będzie przeżywał historie, to opowie nam o tym już za chwilę nasz dzisiejszy gość. Także zapraszam serdecznie po godzinie 19. Słyszymy się ponownie. Zostańcie z nami.
1: Słońce zaświeciło nam, bam. Muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasę w paju sznurek, że kiełbasek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasę w paju sznurek, że kiełbasek. Słońce dzisiaj grzeje. Przychodź cieniu, wietrze, wiej. Ej, ty synku, na nim nie stój. Możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie. Tu mieć trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypię piasek, fajusz, nurze, do kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa. Nic nie rośnie, nie dojrzewa. Klasy ludek się zatruje. A kto postawi dwóch? No kto?

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Opowiem ci radio.
1: Punktualnie godzina 19 na naszym zegarze, a to oznacza, że to już druga część naszej audycji Opowiem Ci Radio. Teraz przechodzimy do opowieści, które są już spisane, które możemy przeczytać i na przykład wieczorowa pora to jest świetny plan na to, aby zajrzeć do tych opowieści, które dzisiaj na Was czekają i które dla Was przygotowaliśmy. A dzisiaj jest z nami Aneta Kmieć-Wawrzyniak, która opowie o niezwykłej historii pewnego kota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rawawik. To nie są kolejne książeczki o emocjach, tylko taka sprytnie zbudowana historia o kocie wikingu, który znajduje się w krainie Wakaki. I tutaj humor, przygoda i emocje przeplatają się ze sobą razem z kolorem futra. Taki pomysł miała nasza dzisiejsza gościni, pani Aneta, o tym, żeby opisać historię Rawawika. 10 tytułów już się ukazało.
2: Tak, 10 tytułów, całkiem niedługo będzie kolejna część, bo już jesienią, ale tak, na ten moment mamy łącznie z 10, tak, dokładnie.
1: I co ciekawe, to pomysł ten nie zrodził się tak ad hoc już teraz, w tej chwili, ale powstawał w pani głowie przez wiele lat, bo jeszcze na studiach, jak pani była, to wymyśliła pani tego Rawawika.
2: Tak. Takie pierwowzory, można powiedzieć, bo ja rysowałam właśnie, koty się przewijały bardzo w moich rysunkach od dawna i właśnie taki pierwowzór Rawawika powstał, jak byłam na studiach, w formie obrazu olejnego nawet wtedy. Później się to troszkę przerodziło w grafikę, ale tak na dobrą sprawę to się wszystko pięknie dopełniło w momencie, jak zostałam mamą. Więc też imię powstało dopiero wtedy, bo imię jest nie jest absolutnie przypadkowe. Jest stworzone z imienia i z nazwiska mojego syna. Więc postać była faktycznie i w mojej głowie, i w moich wirtualnych szufladkach, aczkolwiek sfinalizowała
1: się. Nie nazywała się jeszcze.
2: Nie miała takiego imienia, dokładnie. Więc dopiero to się pięknie dopełniło, no, w takim bardzo ważnym momencie, jak pojawił się na świecie mój syn.
1: Mm-hmm. No i w ten sposób powstał Rawawik. A Rawawik to jest kot wiking. Skąd w ogóle pomysł na połączenie dwóch tak oddzielnych historii?
2: To są takie moje wszystkie osobiste gdzieś rzeczy, które mnie inspirują. Bo koty, tak jak mówiłem, przewijały się gdzieś w mojej twórczości. To są w ogóle szalenie inspirujące stworzenia. A wikingowie, przez to, że ja mam ogólnie słabość do tematów skandynawskich, też mieszkałam w Norwegii, więc to gdzieś się przewija do tego klimatu takiego skandynawskiego, do takiego podejścia do życia też. Więc stąd Rawawik został wikingiem i razem ze swoim tatą, który również jest wikingiem, dużo podróżują, a oni mają akurat taką swoją osobistą misję, że lubią pomagać, więc tak to się akurat przejawia w samej historii mojego kota, ale właśnie to się tak wzięło z tych dwóch rzeczy.
1: No i to, co też na początku zaznaczyłam, to nie jest kolejna książeczka o emocjach, ale tych emocji w tej książce jest bardzo dużo.
2: Jest bardzo dużo, one są bardzo ważne, dlatego że no, nam towarzyszą w życiu codziennym i nam dorosłym i tym mniejszym ludziom również one bardzo towarzyszą i wpływają na nasze życie, więc chciałam, żeby one się tam znalazły, ale właśnie chciałam, żeby to było przeplecione w postaci takich ciekawych historii i wiem, że moje czytelnicy bardzo lubią historię Rawawika. Wiem, mam taki feedback z pierwszej ręki, jak jeżdżę po całej Polsce na spotkania autorskie z przecudownymi dziećmi się spotykam i właśnie bardzo często właśnie przychodzą do mnie już też z książkami swoimi, które mieli w domu wcześniej, żeby podpisać. Albo, co uwielbiam, obdarowują mnie rysunkami, więc wiem, że faktycznie te historie żyją i się podobają i trafiają do dzieci, a to jest w sumie najważniejsza sprawa. Ale właśnie w te historie bardzo na tym zależy, żeby wplatać wartości, o tym, że emocje. Wszyscy czujemy, wszystkie są bardzo ważne, wszystkie są po coś, że możemy być sobą, że mamy do tego prawo i żeby spełniać marzenia. To jest bardzo ważna sprawa i to wszędzie w Rawawiku no się przewija. To są takie uniwersalne, taki uniwersalny przekaz całego uniwersum.
1: No właśnie, Rawawik ma

0: trochę problem czasami ze swoimi emocjami, bo nie zawsze godzi się na te, które przytrafiają mu się akurat w zależności od sytuacji, ale on ma jeszcze jeden problem, bo te jego emocje są bardzo widoczne.
1: Tak, no to nie jest łatwe. Właśnie też mi się często to dzieci pytają, że no w sumie to nie ma łatwo ten Rawawik, bo cokolwiek się nie wydarzy, nawet jakby chciał zaskoczyć kogoś, no to już wszystko widać po nim.
0: Bo on zmienia kolor sierści.
1: Dokładnie, bo Rawawik zmienia kolor sierści w zależności od emocji. I tak, i właśnie no to dla niego samego łatwe nie jest, wiadomo. To też właśnie w jednej z części to jest historia, którą właśnie bardzo często czytam dzieciom na spotkaniach moich autorskich. Jedna z ważniejszych jego przygód właśnie w części Emocje są ważne, gdzie on sam strasznie nie jest zadowolony z tego, że te kolory zmienia i że tych emocji ma tak dużo w sobie, ale właśnie przytrafia mu się coś, co pomaga mu się z tym polubić, może tak, pomaga mu polubić to i zrozumieć, że no jest wyjątkowy, a czasami trudno nam jest, jeżeli się czymś wyróżniamy, stwierdzić, że to jest fajne i że to się może do czegoś przydać. I też właśnie o tym są te książki, że no możemy się wyróżniać i możemy zrobić coś innego, co też może być po prostu nas wyróżniać, ale tak pozytywnie, może być wyjątkowe, żeby docenić siebie takimi, jakimi jesteśmy.
0: No kot, który jest wikingiem, to już z góry może powiedzieć, że będzie się wyróżniał, no ale jeszcze troszkę dodatkowo tak. Te emocje, które mu towarzyszą, myślę, że mogą mieć wiele wspólnego również z naszymi przeżyciami i już za chwilę zajrzymy i do tej naszej skarbnicy emocji i do tych emocji, które przeżywa Rawawik. No to w takim razie już za chwilkę wracamy do naszej rozmowy, a już teraz piosenka na naszej antenie.

0: ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie...
0: Od lat dręczy mnie, ale co mi tam?
1: Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
0: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: łóżka, ale już.
1: Nie, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
0: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
2: To oczywiście piosenka z Krainy Lodu, która pewnie dobrze znana jest naszym słuchaczkom przede wszystkim, ale myślę, że słuchacze również znają tę bajkę. A my dzisiaj w naszej historii, w naszej audycji Opowiem Ci Radio opowiadamy historię Rawawika, bardzo niezwykłego kota. Jest z nami autorka tych książek, Aneta Kmieć-Wawrzyniak, która wymyśliła Rawawika od początku do końca. Końca to jeszcze nie ma. Pewnie ten cały ta cała seria, ale Rawawik tutaj przeżywa bardzo wiele różnych przygód. Powstało całe uniwersum Rawawika. Co to jest w ogóle uniwersum, pani Aneto?
3: Uniwersum Rawawika dlatego, że są książki, które są bardzo też różne od siebie, bo są książki, powiedzmy, takie z ogólnej serii, ale mamy też takie serie specjalne w uniwersum Rawawika, bo jest seria Music, która zachęca do odkrywania świata dźwięków i też jest, ma patronat merytoryczny Akademii Muzycznej, więc są jeszcze takie dodatkowe rzeczy, które właśnie przybliżają i świat instrumentów, i dźwięków, żeby tak się zachwycić tymi dźwiękami. Jest seria Sport, która też, jak tutaj sama nazwa wskazuje, zachęca do ruchu, żeby pokazać, że może to być dobra zabawa i że to bardzo jest nam potrzebne. I tutaj też jest patronat merytoryczny Akademii Wychowania Fizycznego. Mamy serię Travel, która zachęca do podróżowania. Ale mamy też komiksy, to jest taka inna forma, bo w samych książkach też te obrazki komiksowe się pojawiają, ale jest też taki też pełnowymiarowy komiks. Ale mamy też muzykę, są piosenki Rawawika, więc to uniwersum to są nie tylko książki, bo można też posłuchać Rawawika, można pośpiewać z Rawawikiem i też no, Rawawik koncertuje również, te koncerty też się odbywają, więc to jest, są książki, ale no nie tylko książki, to się dużo więcej dzieje.
2: Czyli cały świat Rawawika można poznać dzięki książkom, słuchając też również muzyki właśnie, ale powstało tych części na razie 10, tak? Mamy ich wszystkich 10.
3: Tak, jest 10. Jedna właśnie a propos tych serii tematycznych, bo jest też seria Science, taka otwierająca na świat nauki i takie różne właśnie tematy naukowe poruszające. I właśnie ona będzie miała, pierwsza część tej serii będzie miała premierę na jesień. Więc tak, tych książek jest 10, 11 za chwilę będzie, więc jest ich, troszkę ich jest, a kolejne no będą niebawem się ukazywały na pewno.
2: I one są adresowane do słuchaczy młodszych, starszych. Kto tak naprawdę powinien sięgnąć po te książki?
3: Tutaj to wygląda tak, że one generalnie są dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Jest spory... ta grupa wiekowa jest dosyć szeroka, bym powiedziała, bo i młodsze dzieci gdzieś takie już powiedzmy 3-letnie po nie sięgają, zwłaszcza te początkowe numery, które są krótsze po prostu, jeżeli chodzi o treść. Ale nawet gdzieś...

0: dzieci 4-5 klasa podstawówki, więc dlatego, że treści są różne i tak te książki, które mają wyższe numery, mają dużo więcej treści i mają też więcej ciekawostek, takich nawet powiedzmy bardziej zaawansowanych, to faktycznie są dla starszych dzieci i można powiedzieć, że te książki trochę rosną z dziećmi, bo naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, na przykład młodsze osoby mogą po tych obrazkach komiksowych te książki poznawać, wtedy tej treści jest dużo mniej i można gdzieś tam to troszkę odchudzić w pewnym sensie, a znowu, jeżeli ktoś ma troszkę więcej lat, to też może sam, bo też czcionka jest bardzo fajnie dobrana, żeby można było wygodnie nawet te odczytać do samodzielnego czytania, więc dlatego, tak jak mówię, ten rozdział wiekowy jest dosyć spory.
1: No to, czego na pewno nie można przemilczeć, to to, że pani jest nie tylko autorką tych książek, czyli napisała pani całą historię, wymyśliła pani tego kota, ale pani też go sobie wyobraziła i narysowała, bo jest pani też graficzką.
0: Tak, tak, to się zgadza, bo i piszę moje historie, ale też rysuję do nich ilustracje, więc zgadza się. Rawawik jest wymyślony w 100% przeze mnie, to się zgadza.
1: No tak, to teraz pytanie, czy trudniej było go narysować, czy trudniej było opisać historię Rawawika?
0: Właściwie to jest takie pytanie trudniej. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć tak bezpośrednio, dlatego
1: że... To co było pierwsze może?
0: Co było pierwsze? Jedno i drugie się przeplatało. Generalnie ja uwielbiam moje książki, dlatego że są połączenie moich dwóch największych pasji, bo uwielbiam rysować i to chyba od zawsze robiłam. Pisanie też od dawna mi towarzyszy, więc cieszę się bardzo, że, no, że podążam z tymi moimi pasjami, że faktycznie te książki są ich połączeniem i jedno i drugie jest dla mnie ogromną przyjemnością. Bywa wyzwaniem, bo sama sobie wymyślam coraz trudniejsze rzeczy gdzieś tam do realizowania i w ilustracjach i tak samo te historie się rozwijają, ale ja to bardzo lubię, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest trudniejsze, bo to jest trudniejsze dlatego, że jedno i drugie daje mi przyjemność, jest moją pasją.
1: A czy ten kot Rawawik ma swoich takich naturalnych takich naturalnych bohaterów, którzy istnieją w rzeczywistości? Czy ten jego styl, czy jego emocje, czy to w jaki sposób zachowuje się, czy to jest wzorowane na podstawie kogoś?
0: Po trochu. Znaczy ja czerpię z różnych rzeczy inspiracje i tak samo różne osoby mnie inspirują. Przede wszystkim dwie najbliższe mi osoby, czyli mój syn i mój mąż, więc gdzieś na pewno niektóre zachowania Rawawika zostały zainspirowane jakimiś moimi rozmowami, zabawami z synem, ale generalnie jest to postać wymyślona przeze mnie, ale tak jak mówię, gdzieś te inspiracje, no zawsze się inspiracje gdzieś skądś czerpię mimo wszystko.
1: Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie teraz, drodzy słuchacze, czas na was. Jeżeli chcielibyście zmierzyć się z uniwersum Rawawika, poznać tego niezwykłego kota, który chce i próbuje być wikingiem, to może będzie okazja taką książkę od nas dostać, ale najpierw trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie. Pani Aneto, czy mamy jakieś pytanie dla naszych słuchaczy, żeby mogli oni wygrać taką książkę?
0: Tak, mamy pytanie. Tak jak już słyszeliście, Rawawik jest kotem wikingiem. Ale ja mam takie pytanie do was. Czy w jego rodzinie jest jakiś inny wiking może? Ktoś tam się taki pojawił?
1: No właśnie, to jeżeli wiecie, czy Rawawik ma jakiegoś przyjaciela, kogoś bliskiego, z kim podąża na różne wyprawy, to możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55, a jeżeli odpowiecie poprawnie na nasze pytanie, to będzie wtedy książka w nagrodę. No to zapraszamy.

0: of life.
1: Yeah,
0: with just the bare necessities of life. Yeah, man.
2: A to oczywiście piosenka z filmu Księga Dżungli. Myślę, że nasi słuchacze również znają pewnie tę książkę i na której podstawie powstał film. A my wracamy do historii Rawa Wika, niezwykłego kota, który chciał być wikingiem. Jest z nami autorka tej serii, pani Aneta Kmieć-Wawrzyniak, a do nas dodzwoniła się również Ola. Dzień dobry, Olu.
3: Dzień dobry.
2: Olu, zadałyśmy takie pytanie przed piosenką o to, z kim lubi podróżować kot Rawa Wik. Czy ty znasz tego bohatera i znasz jego najlepszego przyjaciela, kogoś bardzo bliskiego?
3: Nie znam, ale myślę, że ma koleżankę i kolegę.
2: No tak blisko z tym kolegą, bo ten kolega to jest ktoś bardzo, bardzo bliski. Kto byłby najbliższy tobie, gdybyś miała być kotem i miałabyś być wikingiem?

0: ringiem.
1: Jakbym miała być kotem wikingiem, no to...
0: Kto by to mógł być? A teraz kto jest najbliższym panem, który jest przy tobie?
1: Jest moja mama i moja siostra, a wcześniej bawiłam się z moją koleżanką Klarą.
0: No dobrze, rozumiem, że w takim razie musimy jeszcze trochę cię naprowadzić. Pani Aneto, jak możemy naprowadzić Olę, żeby mogła nam odpowiedzieć, kto wiesz jest najlepszym co? Przyjacielem
2: bliskim? Brewawik ma w rodzinie kogoś takiego, z którym bardzo lubi podróżować i który też jest wikingiem. Masz może pomysł, kto to mógłby być?
1: Tata.
0: Dokładnie, dokładnie, tak. To jest tata, no właśnie.
2: Wszystko się zgadza.
0: Tak trochę musiałyśmy naprowadzić Olę, ale myślę, że kiedy do Oli trafi książka o Rawawiku, to wszystko stanie się już jasne. Czy ty, Olu, znasz jakieś koty? Masz jakieś koty w swoim otoczeniu?
1: Nie mam kota, ale moja koleżanka ma.
0: Ma kota. Lubisz się z nim bawić?
1: Nie bawię się z nim, tylko bawię się z moją koleżanką.
0: Rozumiem. A ten kot wam pewnie gdzieś tam towarzyszy. No dobrze, tak. Olu, w takim razie bardzo ci dziękuję za ten telefon. Mam nadzieję, że teraz będziesz mogła doskonale poznać przygody kota Rawawika i będziesz mogła dowiedzieć się, kto jeszcze towarzyszy naszemu bohaterowi w swoich podróżach. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Polskie Radio dzieciom, mamę, tatę, babcię, dziadka i moje koleżanki i koledzy.
0: Dobrze, pozdrawiamy. W takim razie dołączamy się do twoich pozdrowień, a już teraz możesz zostać razem z Polskim Radiem Dzieciom, bo ten Rawawik ma bardzo dużo przygód i już za chwilę jeszcze szerzej o nich opowiemy. Dziękuję ci bardzo za telefon, Olu.
1: Jeszcze bym chciała pozdrowić moją siostrę Zosię.
0: Koniecznie. Pozdrawiamy Zosię w takim razie. Do usłyszenia. Dziękuję ci, Olu. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No i tak, czyli wiemy już, z kim podróżuje Rawawik. Te podróże to nie tylko jego największe przygody, bo on tych przygód ma bardzo dużo.
2: Tak, Rawawik ma dużo przygód, bo też go wiecznie rozpiera energia, więc dużo się zawsze wokół niego dzieje, a też bardzo lubi pomagać, no i ma też swoją grupę przyjaciół, więc oni wspólnie też przeżywają piękne przygody, ale co jest jeszcze ważniejsze, bardzo wspierają siebie. Jest taka część, o której tu już troszkę wspominałam wcześniej. Rawawik Sport to zdrowie, to jest właśnie serii sport, ale poza tym, że ta książka jest o sporcie, to ona właśnie jest taką ciepłą opowieścią o sile przyjaźni. Dlatego, że książka opowiada o tym, że mają oni w swojej grupie. Rawawik ma taką przyjaciółkę, która niespecjalnie lubi sport. Jakoś no, nie jest jej po drodze i wolałaby w ogóle nic nie trenować. Za to kocha czytać książki, co też jest piękną pasją, ale właśnie no jednak trochę tego ruchu jej brakuje i właśnie Rawawik razem z przyjaciółmi postanawiają jej pomóc. Postanawiają znaleźć sport, który polubi, więc szukają bardzo wytrwale i bardzo cierpliwie i dzielnie, więc dlatego też Rawawik ma dużo, dużo przygód, ma swoich wspaniałych przyjaciół, ale właśnie no, on jest pełen emocji wszelkich, bo bardzo też ma dużo empatii w sobie i bardzo lubi pomagać innym. Co też sprawia, że te jego przygody jeszcze bardziej się rozszerzają.
0: No ciekawa jestem, czy wy również zainteresowaliście się, jaki to sport mógł być tym, który polubi przyjaciółka Rawawika. No właśnie, ale zastanawiam się też nad tym, z czego to wynika, że tyle tych kotów jest w naszej literaturze. Te koty muszą być wyjątkowe, skoro stały się bohaterami tak wielu różnych historii.
2: Myślę, że tak. Koty są bardzo inspirujące. One są takie bardzo samodzielne. Bardzo samodzielne i też lubią chodzić swoimi własnymi drogami. I sporo wszelkich artystów gdzieś te koty miało wokół siebie, więc coś musi być. Coś musi być w tych kotach. No ja też mam kota, kotkę, więc jestem, bardzo dobrze to rozumiem, bo koty, samo obcowanie z kotami sprawia, że gdzieś

0: różne pomysły się pojawiają, więc chyba tak, to są chyba takie wyjątkowe stworzenia po prostu.
1: Pani kot nie jest wikingiem.
0: Nie, mój kot nie jest wikingiem, też tak bliżej już by jej było do księżniczki może bardziej. Jest super towarzyskim w ogóle kotem, nie, że te koty są towarzyskie, ona jest bardzo towarzyska, więc jest bardzo ciekawym kotem.

0: Jego mama Emma bardzo lubi właśnie też sięgać po książki i mają taką swoją tradycję, która jest piękną tradycją i którą na szczęście wiele gdzieś rodzin ma, że właśnie wieczorem przed spaniem czytają razem książki. Książki są w ogóle czymś cudownym, bo są tak trochę w opozycji do naszego szalonego świata, takiego pełnego rozpraszaczy i bodźców, bo jednak trzeba usiąść, otworzyć książkę, skupić się na książce, a jeżeli jeszcze mamy ten cudowny czas, że możemy z dzieckiem czytać razem, no to na książce, na dziecku, a dziecko przepiękne pytania zadaje. I zawsze historia może być punktem wyjścia do rozmowy. W Rewowiku też jest dużo, dużo właśnie pięknych tematów, gdzie też można właśnie porozmawiać o tym, że różne rzeczy możemy lubić, że możemy robić coś inaczej, bo mamy też taką fajną postać w Rewowiku. Księżniczkę, która w ogóle sukienek nie chce nosić. Więc ona kiedyś przybywa do Wakakiki, ale wszyscy się spodziewają, że będzie wyglądała inaczej, więc tutaj też jest, no właśnie, no, tych historii w Rewowiku jest dużo i postaci ciekawych jest cała masa i właśnie one są też fajnym punktem wyjścia do rozmowy z dzieckiem o tym, że dużo jesteśmy różni też i że dużo rzeczy przeróżnych możemy robić.
1: Ja myślę, że w ogóle książki to jest coś, co jest taką skarbnicą różnych
0: właśnie tak.
1: Tajemnic historii i Rewowik również takie w sobie skrywa. No to w takim razie zapraszamy na jeszcze jedno spotkanie z panią Anetą. Słyszymy się już za chwilę, gdybyście mieli jakieś pytania o Rewowika albo może znacie jego przygody i chcielibyście o nich opowiedzieć, to teraz jest na to pora 22 645 20 55, a my wracamy do Was już za chwilę.

0: Wyobraźcie sobie takiego kota, który mieszka na kociej wyspie w krainie Wakakiki. Jest odważny, szalony, bardzo ciekawy świata i udaje wikinga. O tym właśnie napisała książkę, książki pani Aneta Kmieć-Wawrzyniak. Książek jest 10, a już 11 na horyzoncie, także będzie się działo w krainie Wakakiki. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby podpatrywać trochę nasze koty, może one też mają jakieś ciągotki co do różnych ciekawych miejsc i do tego, aby być ciekawymi osobami. A kiedy pani Aneta rozmawia z dziećmi, to która przygoda jest ich ulubioną?
1: To jest bardzo różnie, bo no każdy jednak może coś innego lubić, każdemu coś innego podoba, ale generalnie no to, co na pewno dzieciom się bardzo podoba, to to, że Rewawik zmienia kolory. Zawsze na ten temat dużo rozmawiamy, jak też oglądamy wspólnie ilustracje Rewawika we wszystkich kolorach, jakie się potrafi wcielić. To jest taka rzecz, która bardzo, bardzo interesuje właśnie zawsze dzieci. Ale bardzo fajnie też widzę, że rozumieją tę historię, bo jak czytam im przygodę i później zadaję pytania do tego, jak sobie wspólnie o tym rozmawiamy, to no, przepięknie mi odpowiadają w ogóle na to wszystko, więc bardzo trafia to do dzieci. Jest bardzo współgrające właśnie z dziećmi. I te ilustracje też bezbłędnie rozumieją, przynajmniej mam z pierwszej ręki taką informację, przez to, że mam okazję z tymi dziećmi sporo rozmawiać na spotkaniach, to właśnie wiem, że to wszystko pięknie do nich trafia, a przygody no generalnie się podobają, bo mi dzieci też opowiadają o Rewawiku i te rysunki mi przynoszą Rewawika, co też zawsze uwielbiam, więc no bardzo fajnie to wygląda.
0: Czy oprócz tego, że rozmawiacie o przygodach Rewawika, to również zdarza się wam rozmawiać o emocjach?
1: Tak. Tak, bo właśnie na podstawie przygód Rewawika właśnie poruszamy te tematy, że różne emocje czujemy i że jak najbardziej mamy do tego prawo i że one są wszystkie ważne, nawet takie, które gdzieś nas trochę bardziej, powiedzmy, martwią, to one wszystkie są po coś. Więc właśnie o tym rozmawiamy i ja zawsze na przykładzie Rewawika właśnie raz, że zachęcam do tego, żeby rozmawiały o tych swoich emocjach, no bo też nie, czasami można nie poznać, co ktoś gdzieś tam w sobie nosi, no ale też do tego, żeby byli sobą. Więc tak, na podstawie przygód Rewawika właśnie rozmawiamy o emocjach, o byciu sobą. Zawsze na tym polegają właśnie moje spotkania, że i oglądamy ilustracje, ja czytam przygody Rewawika, ale też właśnie rozmawiamy na te tematy.
0: To jakie jeszcze przygody będzie przeżywał nasz kot Wiking? Czy może zdradzi nam pani coś, co jeszcze się będzie działo?
1: Dużo się będzie działo na pewno. Na pewno pierwszą przygodą, jaka się ukaże, to będzie ta właśnie serii Science, gdzie Rewawik będzie się dowiadywał o świecie roślin trochę rzeczy. Tak tematycznie teraz w sumie, bo tutaj wiosną wiadomo, że tych roślin coraz więcej się pojawia. I właśnie Rewawik będzie poznawał i o co chodzi z roślinami i poznawał no bardzo ważną sprawę, jeżeli chodzi o nasze rośliny, czyli fotosyntezę, więc tutaj tak w stronę, tak jak mówiłam, bardziej naukową, dlatego że to jest właśnie seria science, seria naukowa Rewawika. To tak najbliższa jego przygoda na pewno.

0: No to w takim razie dla wszystkich miłośników przyrody, no ale oczywiście kotów również, no to zachęcamy do tego, aby zapoznać się z uniwersum Rawawika, bo tych historii już trochę powstało, a opowiadała o nich Aneta Kmieć-Wawrzyniak, która nie tylko narysowała naszego kota Wikinga, ale również opowiedziała te wszystkie historie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: No a ja cały czas zachęcam do tego, aby pozostać z nami, bo mam dla was jeszcze jedną bardzo ciekawą niespodziankę, ale o tym już za chwilę. Na razie musimy trochę posprzątać. Joszko Broda nam pomoże. 10 zasad porządnego bałaganu.

1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

skoro mamy już posprzątane, to myślę, że możemy teraz pójść do teatru. No właśnie, zapraszam teraz wszystkich tych, którzy będą 16 maja w Warszawie, albo którzy mieszkają w Warszawie i 16 maja mają wolne, do Teatru Gulliver. Podwójne zaproszenie mamy na spektakl pod tytułem Ucho. Ucho, co zrobić, gdy jesteś po prostu uchem, a pewnego ranka twoja głowa

grupa postanawia wyruszyć w drogę bez ciebie. Tak zaczyna się ta niezwykła odyseja bohatera w ogromnym świecie, gdzie każdy przedmiot skrywa własną tajemnicę. I pozostawione sam na sam w nieznanym, ucho odkrywa w sobie rzadki dar. Potrafi słuchać tak jak nikt inny. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i ten, kto będzie miał ochotę, to jako pierwszy będzie mógł do nas zadzwonić i otrzymać takie podwójne zaproszenie.

0: opowiem ci radio.
1: 10 minut pozostało nam do godziny 20 i tak powoli kończy się nasza audycja Opowiem Ci Radio. W pierwszej części opowiadaliśmy naszą wersję czerwonego kapturka i myślę, że świetnie nam poszło. Nasz czerwony kapturek oczywiście trafił do domku babci, a przy okazji przeżył trochę przygód. A w drugiej części poznaliście Rawawika, niezwykłego kota, który chciał być wikingiem. Zapraszam Was serdecznie do tego, aby opowiadać historie i do tego, aby czytać książki. Na tym polega nasza audycja, abyśmy mogli trochę zanurzyć się w ten świat opowieści. I myślę, że zbliżający się wieczór jest taką najlepszą okazją do tego, aby usiąść, zastanowić się, opowiedzieć jakąś ciekawą historię, a może ją właśnie przeczytać. Bardzo Wam dziękuję już za to spotkanie w ten wtorkowy wieczór. Żegna się z Wami Marta.

Po cichutku, po malutku, na paluszkach,

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak, nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
4: drodzy słuchacze,
3: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
4: Do krainy pomiędzy?
3: Pomiędzy jawą a snem. Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz. Dajcie odpocząć swoim myślom, aby nabrać sił na kolejne zabawy. Wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. Muzykę spokojnych, cichych

0: leśnej ścieżce prastarego lasu, w którym właśnie jesteśmy. Otacza nas muzyka delikatnego wiatru, który szumi między młodymi liśćmi starych drzew. Wiatr ten dzieli się swoimi wietrznymi opowieściami, szczęśliwy, że liście powróciły. Już zapomniał, że sam późną jesienią porwał je do tańca i w tym tańcu opuścił, a one opadły na ziemię. Teraz cieszy się, że powróciły i śpiewa im wietrzne piosenki z dalekich krain. Z dalekich krain.
1: Posłuchajcie. Wow! Cóż ten wiatr mógł widzieć? Co słyszeć? Czego był świadkiem? Czy przywiało go z dalekiej pustyni? Z niekończących się upałów? Czy przywiało go z gór? Ze szczytów najwyższych tego świata? Czy może gdzieś z nad oceanów? Mórz, a być może urwał się z jakiejś jaskini, w której zdrzemnął się na chwilę i przywiało go do nas, do tego prastarego lasu.
0: Muzyka lasu, muzyka wiatru, śpiew ptaków.
1: Ptaki śpiewają o wiośnie, o maju, śpiewają o radości, śpiewają o miłości, o tym, że wszystko budzi się do życia. Śpiewają o tym, że wszystko będzie dobrze.
0: Teraz niech ten prastary las stanie się oazą, na której ostatnio skończyły się nasze przygody. Oazą, w której kolory żyją, pachną, smakują. Oazą, w której wspomnienia ożywają. Na której, kiedy kropla deszczu na nas spada, staje się tą pierwszą kroplą, jaką poczuliśmy w naszym życiu na sobie. Kolory mieszają się, łączą, tworzą pejzaże bez końca i od początku. Tamto znaleźliśmy małą cebulkę, której poszukiwaliśmy. Cebulka zaklęta była w małym kwiatku niezapominajki. I my nie zapomnieliśmy zachwycić się tym kwiatem. Kiedy rozchyliliśmy jeden z kwiatuszków,
1: w środku była cebulka czosnku. Pamiętacie, jaki jest cel naszej misji? Wiatr nam opowiedział o historii miłości pewnego czosnku, który został rozłączony. Dwa kwiaty, dwie cebulki. My poszukujemy tych cebulek i pierwszą udało nam się odnaleźć. Mamy ją przy sobie.

0: Kiedy na nią spoglądam, to wydaje się być taka zwyczajna. Ale kiedy wiatr przypomina mi jej historię, to zaczynam zdawać sobie sprawę, że coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajne, takie codzienne, może okazać się jednak czymś wyjątkowym. Tak jak każdy z was jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie ma drugiej takiej samej osoby na świecie jak ty, ty i ty. I nie ma drugiej takiej cebulki, czosnku ozdobnego, bo przecież pomyślcie o tym. To ma znaczenie, w jakiej ziemi wyląduje, w jakim ogrodzie. Kto będzie się tym kwiatem później zachwycał? Kto później po latach będzie ten kwiat wspominał? To wszystko jest takie niezwykłe. Te historie łączą się. Łączą się historie roślin, zwierząt, ludzi. O tak, natura, ziemia, nasz wspólny dom. Jak fajnie tutaj być.
1: Kiedy już odnaleźliśmy pierwszą cebulkę, czas ruszyć dalej, aby odnaleźć drugą, ostatnią.
0: Bój wietrze, kochany, podziel się z nami swą wietrzną nowiną. W którą stronę mamy iść? W którą stronę? Pokaż to, jak tylko ty potrafisz. Wskaż nam drogę.
1: I wtedy wiatr zawiał. A zawiał w ten sposób, że grzoza, przy której jesteśmy, pochyliła się w jedną stronę. Pochyliła się w stronę słońca. Zatem ruszajmy ku słońcu.

Tu Smogadaś i moja zniszczona księga bajkowych opowieści. Dzisiaj moje spotkanie z bajką zacznę od sprawdzenia, czy bajka, którą bardzo chcę odwiedzić, jest w mojej księdze dostępna. Tak, tak, bo dzisiaj tak się składa, że spotkanie z bajkowymi opowieściami, jakby to powiedzieć, zaczęło się nie w moim pokoju, gdy strony księgi zacząłem przeglądać, ale w innym miejscu. W kuchni, gdy pomagałem Wojtkowi robić naleśniki. Miało ich być bardzo dużo, bo na kolację Wojtek zaprosił Leszka i misia Michasia, ale szybko musiał kolację odwołać, bo stwierdził, że przez moje łakomstwo naleśnikami, które jest w stanie zrobić, nie da się obdzielić dwóch dorosłych mężczyzn, niedźwiedzia i smoka. Prawdą jest, że trochę mnie poniosło, no. Bo co? No bo zjadłem prawie cały dżem, nie mówiąc o przepysznych konfiturach, które sprezentowała nam któregoś dnia babcia Janeczka. A te drugie naleśniki, które bardzo lubi miś Michaś, no wiecie, takie ze słodkim serem, też sporo sera dzięki mnie straciły. No miałem wejście na słodkości, co tu dużo mówić. A Wojtek niepotrzebnie na moment wyszedł z kuchni, o. Gdy wrócił i zobaczył to, co zobaczył, najpierw złapał się za głowę, potem wyprosił mnie z kuchni, a gdy już z niej wychodziłem, powiedział, że zachowałem się jak bohater pewnej rosyjskiej bajki, którego wszyscy nazywali glinianym chłopczykiem. Skoro ostatnio zainteresowany jestem twórczością rosyjskich bajkopisarzy, ostatnio przecież odwiedzałem bajkę o koniku Garbusku, postanowiłem zajrzeć do mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści i przekonać się, czy owego glinianego chłopczyka gdzieś na jej stronach nie znajdę. O, proszę bardzo, jest. Bajka o glinianym chłopczyku. Co tu jest napisane? Byli raz sobie gospodarz i gospodyni. I dzieci nie mieli. Pewnego razu gospodyni odzywa się do męża w te słowa. Ulep z gliny chłopczyka, niech synkiem nam będzie. Fajnie. Gospodarz ulepił z gliny chłopaka i ułożył na piecu, żeby wysechł. Gliniany chłopak wysechł i zaczął prosić, żeby mu dali jeść. Daj mi, matko, mleka dzbanek, bo trudno, żeby był chleb w dzbanku. Daj mi, matko, mleka dzbanek, a do tego obważanek. Starzy dali mu mleka i obważanek, a on zjadł i znowu prosi. Jeść. Co tu robić? Gospodarze dali mu, co mieli.

0: On nadal wołał, że chce jeść, jeść, jeść. Starzy nie mieli już nic do jedzenia. Gliniany chłopiec zeskoczył z pieca i zjadł.
1: Nie, nie, nie, no to nie może być prawda. Nie, ja nie mogę dopuścić do takich okropności. Ja muszę powstrzymać glinianego żarłoka. Gotów mi od środka całą moją zniszczoną księgę bajkowych opowieści pożreć. No, gdzie jest magiczna pozytywka? O, całe szczęście jest na miejscu. Szybko przekręcę kluczyk, a potem niech się dzieje co chce. Aha, jeszcze do was mam słów parę. Czekajcie na mnie, a ci, którzy potrafią, niech trzymają za mnie kciuki. Każde wsparcie może mi się przydać.

jestem. Jestem i możecie mi pogratulować, bo uratowałem świat baśni przed glinianym obżarstwem. Ten gliniany chłopak pochłaniał wszystko, co na swojej drodze spotkał. Jego nienasycony głód sprawił, że wszystko, co stanęło na jego drodze, nie mogło czuć się bezpieczne. Kogo połknął jego gliniany brzuch? Nie, no nie będę wymieniał, chociaż może na końcu mojej opowieści skuszę się na taką ewentualność. Ale moją opowieść o wizycie w świecie bajki o glinianym chłopczyku zacznę od tego, że od samego początku jej glinianego bohatera próbowałem dogonić. Cały czas był przede mną i cały czas na swej drodze zostawiał ślady swojego niepohamowanego obżarstwa. Dogoniłem go dopiero w momencie, gdy gliniany chłopczyk spotkał się z kozłem. Ten kozioł akurat, oj, to był kozioł wyjątkowy. Był przykładem dla swojego gatunku. Był rezolutny, inteligentny i oj, bardzo przebiegły. Stąd nie ma się co dziwić, że wszystkie kozy z okolicy wybrały go na przywódcę stada. I gdy stanął oko w oko z glinianym chłopczykiem, usłyszał od niego, że za chwilę ten go pożre, bo znów nieposkromiony głód trawi jego wnętrze. Byłem schowany za krzakiem, gdy przyglądałem się tej sytuacji, ale mimo to, mimo iż pozornie byłem bezpieczny, czułem grozę, patrząc na tę scenę. Kozioł z słowami chłopca o dziwo się nie przejął. Mało tego, zaproponował pomoc. Powiedział do glinianego chłopca, że po co ma się napracowywać. Powiedział tak: stań chłopczyku pod górką, a ja pobiegnę na górkę, rozpędzę się i do twoich ust prędko skoczę. Tak będzie o wiele łatwiej mnie zjeść, prawda? Gliniany chłopiec stanął pod górką, a kozioł popędził na górkę i wtedy doznałem olśnienia. Tak, tak. W ułamku sekundy rozszyfrowałem plan, jaki wymyślił sobie kozioł, by nie zostać połkniętym. On chciał, zbiegając z górki, nabrać rozpędu i nie wskakiwać do ust chłopczyka, a uderzyć rogami w jego gliniany brzuch. Zakrzyknąłem: stójcie! Obaj spojrzeli na mnie nieco zdziwieni. Naprawdę chcesz zniszczyć chłopca? Zwróciłem się do kozła. A mam inne wyjście? Odparł mi na to koziołek. Chyba tak powiedziałem. Uczyń z glinianego chłopca opiekuna stada, którego jesteś przywódcą. Niech doi kozy, niech z mleka, które wydoi, robi sery. Wam ulży w koziej doli, a sam chodził głodny nie będzie. Masz rację. Poza tym kozie sery są bardzo zdrowe i smaczne, dodał kozioł. Na takiej współpracy zyskamy. Nie da się zaprzeczyć, ale czy gliniany chłopiec zgodzi się nam pomagać? Zobaczyłem kątem oka, że gliniany chłopiec przytakuje. Widocznie dieta, którą stosował do tej pory, nie za bardzo mu jednak odpowiadała. Zajadanie się kozimi serami było bardziej zachęcające, bo przecież nie tylko ilość w jedzeniu się liczy, ale przede wszystkim smak. I wtedy stało się coś, o czym nie chciałem mówić wcześniej, uważając, że to zbyt drastyczny wątek tej opowieści. Ale mimo wszystko o tym opowiem, bo świadczy to o tym, że bajka o glinianym chłopczyku zapisana na kartach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści skończyła się szczęśliwie. A jak? A tak. Z rozwartych jak wrota ust

drewnianego chłopczyka, zaczęli wychodzić ci wszyscy, których do tej pory nasz obżartuch połknął, a byli to w kolejności: gospodyni z kądziołeczką, gospodarz z laseczką, byk z rogami, drwale z siekierami, chłop z grabiami i dziewczyna z warkoczami.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie?

0: Był sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: Na fotelu płyną bajki, jak po morzu marzeń.
0: Dzisiaj ty opowiedz bajkę.

srogi los, okrutna śmierć w udziale im przypadła. Króla zjadł pies, Bazia zjadł kot,

Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
3: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocji. Ja się nazywam Karina Terconia, już teraz ze mną w studiu gościni Hanna Romanowska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Zbliżają się wielkimi krokami urodziny moich córek. Teraz jeszcze pewnie problemów nie będzie, ale zastanawiam się, a co będzie za parę lat, gdy to ich znajomi będą miały urodziny i będzie zaproszona tylko jedna. No przecież nie będę latała po rodzicach i mówiła, hello, ja mam bliźniaki, proszę zaprosić dwie. No i jak to rozwiązać?
6: W takiej sytuacji myślę, że, bo to jest delikatna sytuacja. W takiej sytuacji myślę, że to wymaga od nas trochę gimnastyki, ale przede wszystkim dużej empatii i takiego rozeznania się w emocjach naszych dzieci, czyli tak jak zawsze obserwowania, co się z nimi dzieje w kontekście tej sytuacji. Mamy zaproszonego jedno z bliźniąt, zaproszone, drugie nie. I teraz intuicja taka matczyna podpowiada, zadzwonię do tej mamy i powiem, słuchaj, no może jednak pamiętasz, że mam drugie i tamtemu jest przykro, czy tamty jest przykro. Aczkolwiek ja bym jednak się tutaj powstrzymała przed takimi szybkimi reakcjami i pomyślała sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować takie poczucie, że możemy mieć inaczej, nawet w kontekście budowania relacji społecznych. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba bardzo dużą empatię tym obdarzyć to dziecko, które może poczuć się z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, może poczuć się odrzucone, może poczuć się wykluczone. I tutaj nasza ogromna rola jest, żeby pokazać, dlaczego tak się wydarzyło, bo być może jest to na przykład koleżanka czy kolega, ten, który wyprawiał urodziny, tylko jednego z bliźniąt. I dobrze byłoby w taki sposób poprowadzić rozmowę, żeby powiedzieć, zobacz, widzę, że jest ci bardzo przykro. To jest zupełnie normalne, że jest ci smutno, że jest ci przykro, ale to jest koleżanka, nie wiem, Ani, Zosi i tak dalej. Być może, że ty, kiedy będzie na przykład wyprawiał twój kolega czy twoja koleżanka urodziny, też pójdziesz na nie sam. To się może zdarzyć. Tutaj trzeba, to wymaga od nas bardzo, bardzo dużej empatii, bardzo dużej delikatności, dostrzeżenia emocji tego drugiego dziecka, które ma prawo poczuć się jakoś wykluczone. Natomiast ja bym tu nie robiła takich zabiegów na zasadzie na siłę starała się, żeby jednak to dziecko było na tych urodzinach. To zawsze jest trudne. To niezależnie od tego, czy to dotyczy bliźniąt, czy to dotyczy dzieci w klasie, to zawsze są bardzo trudne sytuacje, ale można

0: Niech wyjść na takiej zasadzie, że też nie wszyscy musimy się lubić, bo to nie jest obowiązek. Nie ma takiego wymogu, żeby robić coś na siłę w kontekście relacji społecznych. I chociaż to jest trudna lekcja, to ważna i ona wymaga więcej od nas niż od dziecka. Znaczy my musimy tą sytuację tak zaopiekować, żeby wyjść z dzieckiem z takim poczuciem, że to nie jest o mnie, to nie tak, że to ze mną coś jest nie tak, że nie zostałem zaproszony, tylko że moja siostra, mój brat ma prawo mieć swoich przyjaciół, swoich kolegów i ja też mam do tego prawo, bo być może za chwilę taka sytuacja będzie dotyczyła też mnie.
1: Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze, jeżeli mamy taką sytuację, że bliźnięta są rozdzielone i na przykład chodzą do różnych grup przedszkolnych, albo chodzą do innych klas, do innych szkół, albo na przykład na inne zajęcia dodatkowe i mają swoje grupy znajomych. Trochę trudniejsza wydaje mi się sytuacja, kiedy dzieci chodzą do jednej klasy, no i teoretycznie mają to samo środowisko, ale wiadomo, bliźnięta bardzo się różnią. Ja znam naprawdę masę, mam bliźniąt i jeszcze nie słyszałam, że te dzieci są bardzo podobne albo identyczne. No i to jest jasne, że ktoś może będzie bardziej lubił tę osobę, która jest taka bardziej ekstrawertyczna, a mniej introwertyka i odwrotnie. Jak tym zarządzić? Jak porozmawiać o tym, że mimo, że macie tę samą grupę znajomych, to jednak te wybory mogą być inne.
0: Ja myślę, że tu się trzeba bardzo mocno cofnąć, bo nie zbudujemy takiego poczucia indywidualności i takiego poczucia, zobacz, on może wybrać tak, a ty możesz wybrać tak i to jest w porządku, że tu się trzeba cofnąć do takiego momentu, w którym od początku mamy jakiś pomysł na to, żeby tą indywidualność wspierać. Bo jeżeli jako rodzice, jako w ogóle środowisko wspieramy przez cały okres dorastania naszych dzieci, bliźniąt konkretnie, w takim poczuciu jesteście jednym, to rzeczywiście poziom zniesienia takiej frustracji będzie na pewno na bardzo wysokim poziomie, bo nagle się okaże, że moje środowisko rówieśnicze to zweryfikowało. Wszyscy traktowali mnie ciągle jako jedno z moim bratem czy z moją siostrą, a nagle dochodzi do sytuacji, że ktoś mi pokazuje, że my jesteśmy jednak odrębnymi jednostkami i że to rzeczywiście może być trudny moment, dlatego zachęcam do tego, żeby cofnąć się i jednak wcześniej mieć pomysł na to, że przyjdą takie momenty i przyjdą takie sytuacje, kiedy nasze dzieci, nasze bliźnięta spotkają na drodze osoby, które jednak będą im tę indywidualność próbowały wyciągnąć z tej jedności. Chyba od samego początku jest dobrze też stawiać taką granicę środowisku i też samemu sobie narzucić pewien taki rodzaj reżimu, żeby nie mówić o dzieciach per bliźniaki, moje maluchy i tak dalej, żeby zwracać się do bliźniąt po imieniu. To są proste bardzo rzeczy, ale one torują nam trochę drogę do tego, że ty jesteś osobnym bytem i ty także. Ty masz swój temperament, swoją osobowość, swoje preferencje, swój styl też i swoje takie poczucie chęci bycia na przykład w gronie dzieci, które są na przykład bardziej aktywne, a ty na przykład preferujesz towarzystwo, które gdzieś tą aktywność przejawia na nieco niższym poziomie. To jest proces. Nie zrobimy tego od razu w kontekście jednych urodzin, kiedy wcześniej szliśmy takim trybem, że to jest jeden byt.
1: Wydaje mi się to trochę łatwiejsze, gdy dzieci już dobrze mówią i można porozmawiać, omówić sytuację, zapytać o zdanie, z kim chcesz spędzić czas, jaki rodzaj aktywności, rozrywki tobie pasuje, jaki tobie, czy robimy coś razem, czy właśnie oddzielnie. A jak podkreślać tę indywidualność, gdy dzieci są takie naprawdę bardzo małe? No i z jednej strony, tak jak powiedziałaś, fajnie wypracowywać to od samego początku drobiazgami. U mnie to na przykład jest różny styl ubierania dziewczyn. Ale z drugiej strony teraz przyszedł czas, że one zaczęły się stylizować i na przykład dzisiaj rano była wojna o kolorową bluzę. I już takie miałam delikatne zastanowienie, że a może lepiej było kupić dwie.
0: Zawsze jest taka pokusa. Aczkolwiek ja myślę w ten sposób, że kształtowanie indywidualności znowu to jest trochę podążanie za tym, z jakim małym

0: człowiekiem naprzeciw siebie mamy do czynienia. To znaczy, że one na pewno, pewnie zauważasz po swoich córkach, że one na pewno mają różne temperamenty.
1: Oj tak, ogień i woda.
0: Że na pewno w różny sposób wyrażają te swoje potrzeby i na pewno każda z nich w trochę inny sposób potrzebuje zaopiekować chociażby taką konfliktową sytuację, jaką jest bluza. Czasami wystarczy, bo nie wiem w jakim są wieku.
1: 2 lata, więc tutaj jakieś rozbudowane dyskusje nie ma.
0: Bo chciałam powiedzieć, że czasami wystarczy chwilę to przetrzymać i potem na spokojnie w trochę mniejszych, ale jak mamy do czynienia z 2-latkiem, to rzeczywiście to może być, wystawiać nas jako rodzica na próbę, ale super, że mają tą jedną bluzę, no bo to jest też pewnego rodzaju nauka. Jeżeli ta bluza należy do jednej z nich, a druga ma jakąś inną, to zobacz, one też się uczą w pewien sposób, że ja nie muszę mieć zawsze tego samego. To może rodzić konflikty. Ale któż z nas ich nie ma? W rodzeństwach niebliźniaczych też one występują i jakoś potrzebujemy dojść do porozumienia. Więc to jest fajna nauka, że czasami coś, co jest moje, czyli taka nauka obrony też swojej własności, nawet na poziomie tego 2-latka, jest ważna, bo ta druga osoba drugie dziecko w relacji uczy się, że ja nie zawsze muszę mieć tak samo jak to drugie, a to drugie zaznacza swoje granice. Dla rodzica to jest największe wyzwanie, bo nam się trudno na to patrzy, trudno nam się tego słucha, ale ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby przy tym być, żeby to wspierać, żeby to obserwować. Jak mamy do czynienia z małym 2-letnim dzieckiem, to myślę, że trzeba tutaj rozeznać, kto gdzie potrzebuje jakiej uwagi, jakiego zaopiekowania. Czasami powiedzenia widzę, że to trudne. Trochę less is more w takiej sytuacji.
1: Czasami chyba po prostu być.
0: Czasami po prostu być, tak. To towarzyszenie jest zawsze dobrym lekarstwem na to, kiedy emocje są tu i tak dziecko nie słyszy, co do niego mówimy, bo ono potrzebuje obniżyć temperaturę, żeby w ogóle jakikolwiek komunikat dotarł, a jak wiemy w przypadku 2-latków, te komunikaty muszą być króciutkie i proste. Czasami wystarczy powiedzieć, jestem obok, widzę, że ci trudno.
1: Zastanawiałam się nad tą sytuacją urodzinową jeszcze i tak sobie pomyślałam, że dobrze jest tę sytuację odwrócić, że przecież nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci musiały zapraszać na przykład całą klasę, bo tak wypada, tylko żeby mogły wybrać, kogo chcą zaprosić. I też wydaje mi się to też taki ważny aspekt w rozmowie, omawianiu takich sytuacji, nawet jeżeli jeszcze się nie wydarzyły, to może takim przegadywaniu tego, co może się wydarzyć.
0: Zawsze fajnym pomysłem są książki. One dobrze wprowadzają dzieci w taki świat, w którym te sytuacje nie wyglądają jak odrzucenie, czy nie wyglądają w taki sposób, który idzie w stronę wykluczenia, tylko one pokazują pewne spektrum akceptowania tego, że ludzie mogą wybrać i że to jest okej i że to nie świadczy o tym, że ja jestem gorszy, a mój brat bliźniak czy siostra bliźniaczka lepsza, tylko dlatego, że każdy z nas ma prawo podążać też trochę swoją ścieżką w kontekście na przykład dobierania sobie przyjaciół czy znajomych na dalsze życie. I myślę sobie, że dla tak małych dzieci zawsze bajką czy lekturą to jest fajny pomysł, żeby to wprowadzić, żeby to zrobić bardzo delikatnie. Z czasem to na pewno ewoluuje, przeradza się w rozmowy, a czasem dotykamy takiej sytuacji, że już dochodzi do tych urodzin i wtedy dobrze się móc odwołać do takiego doświadczenia. A pamiętasz, jak czytałyśmy o tej historii, w której możemy teraz do tego wrócić. Chcesz? Zobaczymy, jak sobie poradziła, pamiętasz, jak sobie poradziła ta czy ten inny bohater. Że dobrze jest mieć też taką, zbudować sobie taką bazę i taki fundament, mieć się do czego odwołać.
1: Takiej skomplikowanej sytuacji jeszcze nie miałam, ale już ten mechanizm stosowałam książkowy w jakichś takich mniejszych rzeczach, typu spotkanie z pieskiem, wizyta w lesie, ognisko i tak dalej. I to naprawdę działa, nawet u takich małych dzieci, także polecam. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, na co zwrócić uwagę na różnych etapach rozwoju dziecka. Rozmawiałam wczoraj z mamą 14-letnich bliźniąt i ona mi powiedziała, że do jakiegoś momentu jej synowie chodzili na te same zajęcia pozaszkolne.

0: bo po prostu mają takie same zainteresowania, ale był jakiś taki moment przesycenia tym, że ciągle spędzali czas razem i mieli tę samą siatkę znajomych, że nawet nie dlatego, że mają inne upodobania, ale z chęci właśnie rozdzielenia znaleźli sobie różne zajęcia sportowe. Jak wspierać właśnie dzieci w budowaniu tej indywidualności, jak nie przegapić momentu?
1: Wiesz, jak mówimy o 14-letnich dzieciach, to mówimy już o takim momencie rozwoju, którym w psychologii nazywamy poszukiwaniem też już swojej tożsamości. Mhm. Trochę odpowiadaniem sobie na pytanie, kim jestem. Cytując klasyka, kim jestem, dokąd zmierzam, ale trochę tak jest, że u 14-latka to jest tak, że on rzeczywiście próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem, jaki chciałbym być. Zaczyna w trochę inny sposób też określać siebie, usadawiać w kontekście społecznym. Więc to jest taki moment, w którym nie dziwi mnie w ogóle to, że gdzieś pojawia się taka chęć własnych znajomych, własnych jakichś preferencji. Jeżeli chodzi o to, o moment, w którym tego nie przegapić, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że każdy z dzieci, no właśnie, jakby charakteryzuje się swoim temperamentem, swoją osobowością. Są bliźnięta, które są bardzo długo ze sobą scalone, zżyte i tak jak mówisz, idą, podążają tą samą ścieżką, aż w pewnym momencie dochodzą do takiego etapu rozwojowego, w którym decydują, że jednak wolą inaczej, wolą i to ma swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że rzeczywiście to jest taki etap rozwoju, że fajnie jest gdzieś pomyśleć sobie, to jestem ja i podkreślić swoją wyjątkowość. Złe są takie, że można mieć u bliźniąt, bywa tak i tak z rozmów wnioskuję, że można mieć takie poczucie, że jakoś zdradzam czy zawodzę tą drugą osobę, że jednak podążam swoją drogą i że poniekąd się buntuję. Chociaż to nie wynika kompletnie z buntu, ani z sprzeciwienia się tej drugiej osobie, a zdecydowanie takiego postawienia silnej granicy ja to ja, a ty to ty.
0: Czyli robienie coś za sobą, dla siebie, a nie przeciwko bratu, siostrze.
1: Tak.
0: To też myślę, że warto podkreślić. I też myślę, że rozmowa jest bazą, bo zdarzyło mi się tutaj rozmawiać z jedną mamą, która jest taką bardzo uważną osobą, a mimo wszystko doszło tam do takiej sytuacji, że dopiero po maturze jeden z synów powiedział: słuchaj mamo, ja mam wrażenie, że całe życie ja robiłem, czy szedłem ścieżką zainteresowań brata, bo nawet się nie zastanawiałem, czy ja bym chciał coś innego. A dzisiaj tak bardzo mi brakuje tego mojego, że chcę wyjechać na studia za granicę. Mhm. I o ile dobrze pamiętam, on poleciał do Meksyku, czyli na maksa daleko, żeby wyodrębnić się. Także myślę, że też zadawanie pytań, nawet jeżeli tych sygnałów jasnych nie ma, to też jest ważne.
1: Tak, i chyba też ten pomysł w początkowych latach, wybór szkoły, wybór zajęć dodatkowych, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Jak mamy dziecko w klasie pierwszej i myślimy o zajęciach dodatkowych, to jasne, że możemy pogadać i tak dalej, ale my często jako rodzice z racji logistyki podejmujemy czasami takie decyzje, mówimy: dobra, ty jesteś wysportowany, ty też, dobra, no to chodźcie na te zajęcia, będzie mi pasowało, żeby was tutaj dowieźć. I mamy dobre intencje, czyste intencje. Czasami dzieci w to bardzo gładko wchodzą. To znowu zależy od tego, jaką mają osobowość, jaki mają temperament, jak bardzo próbują gdzieś podkreślić swoje indywiduum, a jak bardzo podążają też za tym, co narzuci rodzic. I znowu nasza rola, żeby być tutaj gdzieś czujnym i być może wychodzić z jakąś propozycją, która jest nieco odmienna. Czyli jeżeli mamy czas i przestrzeń oczywiście, jeżeli logistyka nam na to pozwala, to żeby w jakiś sposób podsuwać też pomysły, które są różnorodne, bo nie wierzę, że dzieci są zawsze takie same, nie są, już to powiedziałyśmy na samym początku, więc może warto jest chociażby nawet w jednym aspekcie, mogą sobie chodzić na te jedne wspólne zajęcia sportowe, ale warto jest trochę prowadzić dzieci na takiej zasadzie: widzę, że masz duży talent plastyczny, co byś powiedział na to, żebyśmy, nie wiem, spróbowali pójść na zajęcia z rysunku na przykład. I proponujemy to jednemu dziecku, a drugiemu na przykład, widzę, że na przykład świetnie śpi.

0: śpiewasz albo super tańczysz. Widziałam takie zajęcia, które są blisko nas, może chciałbyś spróbować. Czyli też to nasza trochę rola, żeby podpowiadać i podsuwać rzeczy, które trochę tą ścieżkę rozwidlają na dwie strony. Mhm.
1: A czy z twoich obserwacji wynika, że zawsze jest tak, że jeden z bliźniąt, jedna z bliźniąt jest tą osobą dominującą, czy czasami jest to taka relacja równoważna?
0: Ja myślę, że to jest trochę tak jak w życiu. To bardzo zależy. To zależy od temperamentu. To zależy też od temperamentu rodziców, bo czasami dobierają się dwie bardzo stateczne, bardzo introwertywne osoby i takie są też dzieci na przykład. Moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście częściej widzę, że jedno z tych bliźniąt jest w jakiś sposób, w jakimś obszarze bardziej dominujące. Natomiast to wcale nie musi być tak, że to drugie w związku z tym jest na przegranej pozycji, że ja zawsze widzę zasób również w tym, że coś, co postrzegane jest z zewnątrz jako słabość czy jako uległość, możemy potraktować jako zasób, bo często to są jednostki bardzo wrażliwe, bardzo takie uważne, troszkę w inny sposób postrzegające rzeczywistość i to też może być zasób, na przykład właśnie w kontekście jakimś artystycznym. I warto pokazać to też dziecku, żeby nie czuło, że ta siła jest przygniatająca, bo w tej relacji tak może być z racji bardzo silnej więzi.
1: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak uwrażliwiać ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu, nauczycieli w szkołach i tak dalej, właśnie na indywidualność bliźniąt. No bo mimo, że to się wydaje oczywiste, to nadal ten stereotyp, czy też może takie ułatwienie wrzucania tej dwójki dzieci w hasło bliźniaki, no często występuje. Ostatnio też jedna mama mi opowiadała, że syn wracał ze żłobka, z przedszkola i pytał: mamo, dlaczego na mnie tam mówią Xawery? No i ta mama się zastanawiała i o co chodziło. Bo zawsze występowali Franek i Xawery. I ten drugi myślał, że ma jakieś zmienione imię po prostu. Mhm.
0: To są takie subtelne rzeczy, które ja myślę, że w ogóle jak mamy do czynienia z bliźniętami, to na samym początku fajnie jest się spotkać z ciocią w żłobku czy panią w przedszkolu i opowiedzieć też troszkę o tym, w jaki sposób, to znaczy, że bardzo nam zależy. W większości przypadków są tam, można spotkać bardzo empatyczne osoby, które jakby to respektują, że bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci jednak były, no właśnie, one po imieniu, żeby nie mówić na nich maluchy, bliźniaki, żeby też, myślę, w jakiś sposób, nawet jeżeli panią jest trudno, bo czasami to jest trudność, kiedy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi, to panie po prostu nie rozróżniają i szukają jakiegoś własnego, wewnętrznego, mam wrażenie, sposobu, żeby namaścić te dzieci i odróżnić.
1: U nas panie potrzebowały tygodnia. I mimo, że dziewczyny są bardzo podobne, to po tygodniu już zauważyły na tyle mocne ich indywidualne cechy, że już ta fizyczność nie grała pierwszych skrzypiec, że tak powiem.
0: Wiesz, fajnie, że powiedziałaś też o tym, że ubierasz dziewczynki w różny sposób. Ja myślę, że to na takim etapie jest ważne nie tylko w kontekście dorosłych, bo dorośli, no właśnie, zauważają cechy temperamentalne, widzą pewne różnice w zachowaniu, w nawykach. Trudniej jest dzieciom. I tutaj myślę, taka mała rzecz, jak ubieranie dzieci w różny sposób jest niezwykle ważne, bo dzieci w kontekście rówieśników też potrzebują się w jakiś sposób odróżnić. I dzieciom jest dużo trudniej zauważyć, aha, to jest Zosia, Kasia czy Basia, która jest nieco bardziej energiczna, a to jest jej siostra Frania, która jest spokojniejsza. Dzieci w ten sposób na początku tego nie złapią, ale pomoże im na przykład ubranko. Czasem na przykład, nie wiem, mamy Kasię i Zosię i Kasia może mieć zawsze, nie wiem, zieloną wstążeczkę na rączce, a Basia na przykład nie. I to jest dla dzieci też pomocne, ale ubrane są różnie. I to jest ważne, że one są traktowane nie tylko indywidualnie przez panie, ale też przez dzieci, bo co, z czym też się spotkałam, dzieci czasami pomagają paniom, mówią, nie, to nie jest Kasia, to jest Basia. I fajnie jest troszkę tą drogę też dzieci

0: dzieciom ułatwić. No na przykład na jakimś takim małym gadżecikiem, który pomoże odróżnić.
1: A jak jest z budowaniem indywidualnych relacji w rodzinie? Jeżeli chodzi o rodziców, no to jest to ułatwione, no bo możemy chociażby zabrać jedno dziecko na zakupy, albo na jakiś krótki spacer, albo wyjść razem z psem. No jest ta przestrzeń. A jak budować indywidualne relacje z babcią, dziadkiem, ciociami, żeby właśnie znowu uniknąć tego hasła bliźniaczki, bliźniaki?
0: Tutaj babcie bardzo, bardzo w to wchodzą zazwyczaj, chociaż absolutnie uwielbiam babcie i mam do nich duży szacunek, natomiast babcie często w to wchodzą, no bo tak jest szybciej, krócej. Babcie też mają duże poczucie takiej sprawiedliwości, że jak jedna to samo, to druga też to samo. I ja myślę, że znowu tutaj duża jest nasza rola, bo babcie też i dziadkowie, i ciocie, i w ogóle nasza rodzina też mocno obserwuje nasz sposób wychowania. Nasz sposób komunikowania się z bliźniętami. I myślę, że w rodzinach to jest trochę tak, że w zależności od tego, jaki styl przyjmiemy my, jaki styl narzucimy, taki on będzie trochę pokutował w dalszej rodzinie. Zawsze też jesteśmy dorośli i zawsze też możemy porozmawiać i powiedzieć, na czym nam zależy. Czasem delikatnie zwrócić uwagę, słuchaj, wiesz co, to im nie pomaga, że mówisz na przykład do nich jako jedno, tak? Spróbuj zwracać się do nich po imieniu. Można też, i wcale to nie jest zły pomysł, na przykład zorganizować taki czas, że nie wiem, jedno idzie na lody z babcią, a drugie na przykład ma ochotę na obejrzenie bajki w kinie i idzie do kina. I to wcale nie ma w tym jakby nic złego. To jest tak jak czas jeden na jeden. Jedno może być z dziadkiem, drugie z babcią. Można coś porobić później razem, albo jedno może iść na zakupy, drugie może iść do kina, a potem wszyscy możemy iść na lody. I to są takie rzeczy, które dokładnie robimy też w takich najbliższym swoim gronie i też warto je czasami od czasu do czasu wprowadzać w dalszej rodzinie.
1: Małe kroki, w sumie nic trudnego, wymaga tylko uważności w sumie.
0: Dokładnie tak. I podążania za dziećmi, za ich potrzebami, słuchania tego, czego potrzebują, nie wrzucania do jednego worka. To jest chyba po prostu klucz, żeby samemu odkleić się od tego, że mamy do czynienia z jednym bytem i żeby pomyśleć sobie, to jest dwoje dzieci, bardzo często różnych, różnie myślących, różnie przetwarzających emocje, różnie odczuwających niektóre sytuacje. I to są dzieci, które mogą mieć też różne potrzeby, mimo tego, że wychowują się w tej samej rodzinie, mimo tego, że jesteśmy na przykład w tej samej sytuacji. Więc duża uważność i podążanie za tym, co widzę, co słyszę.
1: To na koniec jeszcze chciałam cię zapytać o relacje między bliźniętami. No bo tak stereotypowo, popkulturowo myślimy, że to zawsze musi być taka super bliska, wyjątkowa, czasami nawet trochę magiczna relacja. To wiesz, czytanie w myślach, współodczuwanie na odległość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest obecne w książkach, w serialach, w filmach. No ale życie jest życiem. I te dzieci tak naprawdę nie muszą się ze sobą przyjaźnić. To nie jest tak, że gdzieś jest zapisane, że one będą najlepszymi przyjaciółmi, przyjaciółkami na całe życie. Więc jak obserwować tę relację i jak ją wspierać na poszczególnych etapach? Na co zwracać uwagę?
0: Na pewno na ten czas, o którym już wspomniałaś, czyli na ten czas jeden na jeden. Na pewno na takie sytuacje, w których bardzo mocno podkreślamy to, że każde z nich jest tak samo ważne, ale może być na swój sposób wyjątkowe. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie. No, dajmy sobie jakiś przykład. Nie wiem, mamy bliźnięta, jedno z nich chce na dobranoc przeczytać książkę, a drugie chce budować z klocków. Mają różnie. Mogą się o to pokłócić, może być o to niezła draka, bo każdy ma inną potrzebę w tej samej chwili. I co tu zrobić, żeby jakoś z tego wyjść cało i żeby na przyszłość zbudować też takie poczucie, że nie trzeba ze sobą walczyć, że nie musimy wiecznie stawać w opozycji, ja chcę to i czekać na to, kto wygra. Że trochę rolą rodzica jest to, żeby powiedzieć głośno, widzę, że ty potrzebujesz poczytać, a ty potrzebujesz zbudować klocki.

0: klocków. Więc wiesz, teraz 10 minut poczytam z Kasią, a potem przyjdę do ciebie, bo to widzę, że dla ciebie jest ważne zbudowanie z klocków. Zbudujemy też przez 10 minut coś z klocków, a potem pójdziemy się położyć, bo widzę, że macie różne rzeczy są dla was teraz ważne. I na przyszłość dzieci wyciągają taki wniosek, aha, czyli i ja zostałem dostrzeżony, nie musimy o to walczyć. Mój rodzic jest w stanie, jeżeli oczywiście jest i czas nam na to pozwala, dać, zaspokoić moją potrzebę i moją, ale wciąż możemy się różnić i to nie musi być przestrzeń do tego, żeby walczyć. To może być przestrzeń do tego, żeby zauważyć, że nie muszę mieć tak samo, ale osoba, która jest blisko mnie, z którą mam tą szczególną więź, nie jest w tym moim wrogiem. Nie muszę za wszelką cenę udowadniać, że moje musi być na wierzchu.
1: Mm-hmm. No i to jest piękna puenta tej rozmowy. Hanna Romanowicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.